miło mi. Udajemy, że

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj dniu pierwszy początku światłości, dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą, godny wesela i pieśni pochwalnych, dniu Paschy witaj. Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas i swoją męką zgładził ludzkie winy. Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów przez śmierć na krzyżu. Razem z Chrystusem jesteśmy umarli złu i grzechowi, by życie odzyskać. Chrztem odrodzeni czekamy na zorze Słońca Wieczności. Baranku Boży, zmartwychwstały Panie, zbawieni łaską, Twoją krwią obmyci, wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem w Najświętszym Duchu. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdasz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego wygrana z 1920 roku nie pozwoliła bolszewikom urządzić świata po swojemu? Mówi profesor Wojciech Roszkowski w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Wojna światów o Europę. Skąd wziął się zwyczaj święcenia kwiatów i ziół? Wyjaśnia Anna Murawska w artykule Dzień Matki Bożej Zielnej. Bóg zaufał nam, my powinniśmy ufać sobie. Znaczenie zaufania podkreśla ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Zaufanie – fundament wspólnoty.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
4: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: Po reklamie.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
1: Liturgia 20. niedzieli zwykłej prowadzi nas w kierunku prawdy o tym, że Boże zbawienie i miłosierdzie są przeznaczone nie tylko dla wybranych, ale dla wszystkich, którzy z wiarą zwracają się do Pana. Prorok Izajasz zapowiada, że także cudzoziemcy zostaną przyjęci do domu Boga, który będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów. A Psalm 67 odpowiada na tę obietnicę radością, że wszystkie ludy mogą poznać Boga i doświadczyć Jego błogosławieństwa. Zaś patrząc na drugie czytanie, widzimy świętego Pawła w liście do Rzymian, który nam przypomina, że wszyscy, zarówno Żydzi, jak i poganie, potrzebują Bożego miłosierdzia, bo nikt nie zbawia się własnymi siłami. A już dochodząc do Ewangelii, widzimy, że ona jest zwieńczeniem w tym obrazie, w obrazie życia, który mówi nam o prawdzie, jakie wcześniej usłyszeliśmy. Spotykamy tutaj kobietę kananejską, która jako poganka, osoba z zewnątrz, czyli spoza narodu wybranego, przychodzi do Jezusa z wielką ufnością, prosząc o ratunek dla swojej córki. I choć Jezus najpierw milczy, potem wypowiada słowa trudne i pozornie odrzucające, to kobieta nie rezygnuje, lecz z pokorą i wytrwałością trwa przy swojej prośbie. Jej odpowiedź o okruszynach spadających ze stołu pokazuje niezwykłą wiarę, która nie domaga się praw, ale całkowicie ufa mocy i dobroci Jezusa. Właśnie dlatego Jezus nie tylko uzdrawia jej córkę, ale publicznie chwali jej wiarę, ukazując, że Bóg patrzy nie na pochodzenie czy przynależność, lecz na serce człowieka, na moje i na Twoje serce, bracie i siostro. Ta Ewangelia uczy nas, każdego z nas, że nawet wtedy, gdy Bóg milczy albo prowadzi nas drogą trudną i niezrozumiałą, warto trwać przy Nim z pokorną i wytrwałą modlitwą. Kobieta kananejska przypomina nam, że prawdziwa wiara nie traci nadziei, lecz ufa do końca. I niech to zdanie, niech ta myśl zostanie z nami też tej niedzieli. Ufajmy Bogu do końca.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w czasie poświęcenia nowej kliniki kardiochirurgii szpitala imienia Jana Pawła II.
3: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich, najmniejszych, mnieście uczynili. Tymi słowami Chrystusa zwracam się do was, pracujących w tym szpitalu, i poprzez was do wszystkich pracowników służby zdrowia w Polsce. Żywię wielkie uznanie i szacunek dla waszej pracy. Wymaga ona poświęcenia, oddania choremu człowiekowi, a przez to ma tak głęboko ewangeliczny wymiar. W perspektywie wiary wasza posługa jawi się jako służba samemu Chrystusowi, tajemniczo obecnemu, doświadczonym cierpieniem człowieku. Dlatego zawód wasz jest godny najwyższego szacunku. Jest to misja, którą najlepiej określa słowo powołanie.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
0: Po reklamie.
2: Radio Warszawa 106,2 FM.
3: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski przyrzekamy.

0: Tuż po 26 sierpnia 1956 roku klasztor jasnogórski otworzył szeroko bramę sanktuarium dla napływających codziennie coraz liczniejszych rzesz pielgrzymów, w różny sposób też rozwijając działalność duszpasterską w oparciu o treść ślubów jasnogórskich. O tych najbardziej znaczących porozmawiam już za chwilę z przeorem Jasnej Góry, ojcem Grzegorzem Prusem, również współautorem książki Jasnogórskie Śluby Narodu – Wczoraj, Dziś, Jutro. Zapraszam. Szczęść Boże, Ojcze Przeorze.
1: Szczęść Boże.
0: Chcemy dzisiaj podjąć refleksję, w jaki sposób po sierpniu 1956 roku rozpoczęło się dzieło realizacji ślubowania, głównie z takim akcentem jasnogórskim.
1: Na pewno sama uroczystość, która się odbyła 26 sierpnia 1956 roku, jeszcze bez udziału księdza prymasa, gdyż jeszcze przebywał w odosobnieniu w Komańczy, już sama uroczystość sprowokowała pewną inicjatywę, która była bezpośrednio, można powiedzieć, że takim owocem tego ślubowania, mianowicie peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej po polskich diecezjach i parafiach. W trakcie tych uroczystości został wyniesiony na plac oryginalny obraz Matki Bożej i po mszy świętej w procesji był niesiony po wałach jasnogórskich. I gdy ten obraz ukazał się oczom wiernych zgromadzonych na dole, na placu, zaczęli ludzie wołać: Matko Boża, przyjdź do nas, Matko Boża, kochamy Cię, nie opuszczaj nas. No takie właśnie okrzyki spontaniczne. I to jakoś w organizatorach uroczystości, którzy później zgromadzili się po wszystkim, żeby wymienić swoje wrażenia, tak jakoś mocno gdzieś w nich to zostało. To była grupa naszych ojców, ojciec Jerzy Tomziński, ojciec Teofil Krause, bo to wtedy jeden był przeorem, drugi był kustoszem. Ponadto tam grupa pań z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Później oczywiście ta nazwa się pojawiła,
0: tak, tak.
1: No wtedy po
0: Były
1: prostu.
0: Były to ósemki.
1: Tak, tak, tam z panią Marią Okońską. I oni właśnie wtedy o tym rozmawiali, jak można by zadośćczynić temu wołaniu, jakoś w jaki sposób. I oczywiście no, nie było możliwe, żeby umożliwić wiernym spotkanie z Matką Bożą przez oryginalny obraz, żeby z nim się udać w Polskę. Właśnie powstała taka idea, żeby właśnie poprzez obecność kopii, wiernej kopii, można było umożliwić wiernym w całej ojczyźnie te spotkania z Matką Bożą, które na Jasnej Górze były możliwe tylko dla części ludzi, która przyjechała, nawet milionowej, ale jednak części. Więc powstała ta idea nawiedzenia. Kiedy ksiądz prymas został uwolniony, przedstawiono mu tą ideę, bardzo pozytywnie się do niej odniósł, no ale też nie mógł ostatecznie sam podjąć takiej

0: I to okazało się, że to niesamowicie jest taka Boża myśl w tym była, że tu faktycznie Matka Boża działa. Tam, gdzie się pojawiał obraz, działy się bardzo różne ważne rzeczy, nawrócenia, spowiedzi, wielkie przeżycie wiernych, takie ożywienie duchowe, zresztą przy bardzo licznym udziale wiernych. I teraz mamy już, zaczęła się trzecia peregrynacja w ubiegłym roku. W dalszym ciągu jest to tam, gdzie Matka Boża dociera, bo wiemy, że to ona dociera przez ten obraz. W dalszym ciągu jest to wielkie, wielkie przeżycie i korzyść duchowa. Oczywiście zmieniają się czasy, zmieniają się konteksty, no i może ta gorliwość jest dzisiaj trochę inna pośród nas, taka duchowa, ale to też zależy i w jakiej diecezji, w jakim środowisku. W dalszym ciągu ta inicjatywa jest trwała, przynosi owoce i to jest przykład właśnie tego, że z tego wydarzenia ślubów coś takiego trwałego powstało i w dalszym ciągu przynosi dobre owoce.
1: Ale peregrynacja obrazu nawiedzenia to nie jedyny owoc tamtego czasu. Może najważniejszy, może taki najbardziej widoczny, no, ale...
0: Taki bezpośrednio jakby od razu po, nie?
1: Tak.
0: Natomiast oczywiście sama treść ślubów, ona przywoływana no, za życia księdza prymasa, może częściej, dlatego że on no, z tego tekstu uczynił cały program duszpasterski przygotowujący Kościół Polski do obchodów tysiąclecia chrztu, więc mieliśmy wielką nowennę zbudowaną właśnie według tych punktów, gdzie odbywała się cała, powiedzmy, praca w terenie, w diecezjach, w parafiach, no i pielgrzymki poszczególnych parafii na Jasną Górę, czuwania, to wszystko było właśnie, od razu wynikało, cały ten program maryjny się właśnie rozpoczął ślubami. Poszczególne też elementy tego ślubowania, one też gdzieś odbiły się w pewnej pracy
1: duszpasterskich,
0: w pewnych inicjatywach duszpasterskich. One oczywiście, te akcenty i bez ślubów byłyby ważne, natomiast no, niewątpliwie dodatkowo śluby są taką no czymś, co nas jeszcze bardziej motywuje, no bo jednak to ślubowanie się odbyło i chociażby inicjatywy trzeźwościowe, no bo to jest jedna z rzeczy, o których tam jest wprost w ślubach powiedziane, prawda, o tych różnych nałogach, słabościach, z których trzeba się podnosić i na Jasnej Górze chociażby aktualnie mamy, no dwie są akurat pielgrzymki takie, dwa oddzielne jakby środowiska organizują, ale mają adresatów osoby uzależnione. I to nawet nie tylko od alkoholu, od różnych
1: substancji,
0: różnych uzależnień dzisiaj jest dużo. Więc taka inicjatywa, żeby właśnie pomóc poprzez to pielgrzymowanie, wesprzeć te osoby w ich takiej pracy, w podnoszeniu się z tych nałogów, czy też wytrwaniu, także dla rodzin. Wtedy są obecni licznie, nie tylko same osoby, które wychodzą czy wyszły z tych uzależnień, ale też ich rodziny. I to jest też takie bardzo ważne. Inną taką bardzo ważną inicjatywą, która ona sama powstała troszkę później, ale w treści też stanowione z punktu ślubowania, to jest dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. To jest idea powstała w naszym środowisku klasztoru Paulinu w Warszawie, w Kościele Świętego Ducha i tam właśnie powstała ta idea, by modlić się przez 9 miesięcy za dziecko zagrożone utratą życia, które właśnie takiej modlitwy potrzebuje jako dziecko poczęte. I ta idea do dnia dzisiejszego no, niezwykle aktualna, bo czasami no, przy współczesnych różnych działaniach, różnych środowisk, instytucji i też finansowania, zabijanie nienarodzonych. Nieraz taki, jak to mówimy, no, zwykły człowiek może być taki bezsilny wobec takiego ogromu zła, które się dokonuje i takiego bezprawia strasznego. Wiele się krzyczy na temat praw tutaj kobiet i tak dalej, no ale jakie prawo ma to dziecko? No, jego nikt nie pyta. Prawo zostaje zabite w brutalny sposób, więc tą modlitwą wspieramy te osoby, które chcą się włączyć oczywiście. Jest to też bardzo dobra forma takiej duchowej drogi i ekspiacji dla osób, które dopuściły się takiego dzieciobójstwa. No, czasami oczywiście to są bardzo różne sytuacje, bardzo skomplikowane,

0: nieraz pozostawiane bez opieki, bez wsparcia odpowiedniego, kobiety no, decydują się na taki krok dramatyczny. Ich wina na skutek takiego zmuszenia do takiej decyzji, zastraszenia. Często ta wina jest, powiemy, no, znikoma, tak, no bo czasami ta kobieta po prostu no, jest zdesperowana, bo no, została, jak to mówimy, za w kozi róg taki życiowy zaprowadzona i tu trzeba jakoś może wtedy zrozumienia, choć zawsze jest to no, jednak pozbawienie życia człowieka, więc jest to dramat. I często dla takich osób, które później przeżywają tą traumę po tym, jest to pewna forma też takiej duchowej terapii czy ekspiacji za ten grzech, nie? Więc to na pewno bardzo wartościowa inicjatywa i taka, powiemy, w formie bardzo prosta. Dziesiątek różańca codziennie, krótka modlitwa, czy dodatkowe jeszcze jakieś postanowienie.
1: Na zakończenie warto wspomnieć, że innym jeszcze owocem jasnogórskich ślubów narodu jest idea zawierzeń Matce Bożej. One regularnie dokonują się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, nierzadko też podczas pielgrzymek dzieci pierwszokomunijnych, maturzystów i wielu, wielu innych grup zawodowych czy pielgrzymek stanowych. Na dziś to już wszystko. W kolejnej audycji związanej z 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu z ojcem Grzegorzem Prusem, przeorem Jasnej Góry, kontynuować będę wątek rozmowy związanej z tym, jak dziś posługa duszpasterska na Jasnej Górze jest realizowana w duchu ślubów złożonych 26 sierpnia 1956 roku.
2: Audycja została przygotowana przez Radio Jasna Góra w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: Reklama.
1: W najnowszym gościu niedzielnym. O tym, w jakich okolicznościach odeszła z tego świata Maryja. Nie zachowała się po niej nawet najmniejsza relikwia. A także, dlaczego państwu polskiemu nie opłaca się likwidacja funduszu kościelnego. Gość niedzielny, co tydzień nowy.
2: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych. Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
3: To jest Radio Warszawa. Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze.
4: Święty Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian zwraca się do nas słowami. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Upodobał sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło przed obliczem Boga. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, wersety od 26 do 29. To będzie wstęp do naszej rozmowy o powołaniu. Czym jest powołanie, czym nie jest? Kto jest winny temu, że tak mało dzisiaj mamy powołań? O to będę pytać, dlaczego tak jest, księdza profesora, doktora habilitowanego Marka Tatara, Krajowego Duszpasterza Powołań, kierownika Katedry Mistyki i Chrześcijańskiej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, teologa duchowości. Szczęść Boże, witam serdecznie.
5: Szczęść Boże, witam panią, witam państwa.
4: Księże profesorze, to ja zacznę od tego pytania o winę, bo to takie może kontrowersyjne trochę jest. Kto jest temu winny? Winni są ci, którzy nie słyszą głosu Boga, winny jest Pan Bóg, bo nie powołuje, winne są rodziny, winna jest kultura, społeczeństwo. Komu przypisać tę winę?
5: Bardzo trudno jest jednoznacznie orzec o winie, dlatego że musielibyśmy się trochę zabawić w taki proces. Najpierw dochodzenie, później proces, a później różnie sądy orzekają. Myślę, że sprawa jest bardzo złożona i nie da się jej tak uprościć, wskazując palcem na kogoś winnego, że on jest winien, czy sytuacja jest winna. Oczywiście najchętniej byśmy, trochę psychologowie powiedzą, przeprojektowali to na przykład nie obciążające nas warunki typu żyjemy w takiej kulturze, żyjemy w takim świecie antychrześcijańskim, taką mamy młodzież, to co stało się z rodzinami i tak dalej, i tak dalej. I moglibyśmy tych winnych szukać, ale tak naprawdę trzeba się zapytać o zasadniczą rzecz, a mianowicie jak my rozumiemy powołanie, bo właściwie kiedy mówimy o powołaniu, od razu go ukierunkowujemy. I generalnie jest taki odruch, że mówimy powołanie, powołanie zakonne, powołanie kapłańskie. Proszę zauważyć nawet, że czasami nie mówi się w kontekście małżeństwa. Natomiast powołanie, ono ma bardzo, bardzo szeroki kontekst i bardzo różne konotacje. Począwszy od tak powiedzmy, ktoś ma powołanie do określonego zawodu, czy do powołanie do kadry. Czyli właściwie mówimy tak, że dotykamy tutaj pewnego wyznacznika, jak chcemy żyć i co chcemy robić. I oczywiście w to się włącza dzisiaj i myślenie człowieka, i sposób widzenia świata, i to, co świat nam proponuje. Czy w tym momencie, że tak powiem, Kościół, wyznawanie wiary, czy przegrywa w tym momencie? Nie sądzę. Wiele, wiele lat temu napisał kardynał Ratzinger bardzo kontrowersyjny artykuł. Wtedy mówiono kontrowersyjny, oczywiście na gruncie niemieckim on już nie był kontrowersyjny. Tytuł tego artykułu jest Neopoganie w Kościele. My musimy się postawić sobie też pytanie, jeśli mówimy o powołaniu kapłańskim, zakonnym, misyjnym, w tej chwili również do życia, nazwijmy to samotnego ofiarniczego. Tutaj celowo to opisuję, dlatego że takie powołanie do życia samotnego też nie jest szczęśliwym terminem, ale niestety pojawił się też termin powołanie do singlostwa, z którym ja się nie zgadzam, i powołanie do życia małżeńskiego. Czyli chodzi tu o to, jak chcę to życie przeżyć, co jest dla mnie cenne, co jest wartościowe, czy inaczej, co będzie konstytuowało to życie, nie tylko jaki zawód wykonuję. I myślę, że obecne warunki są bardzo polaryzujące. Ja boję się takich radykalnych stwierdzeń typu, żyjemy w świecie, który tutaj jest taką przeszkodą.

0: jednocześnie niezaniedbanie tego, co do nas należy. To nie jest na tej zasadzie, przepraszam, tu sparafrazuję troszkę hasło ojca Dolindo, ale to robię czasami celowo. Ty się tym zajmij, bo ja nie mam czasu. Prawda? I nie możemy uspokoić własnych sumień przez to, że no dobrze, modlimy się o powołania. I to jest pierwszy warunek, że my jakby zgłaszamy Panu Bogu szczere zapotrzebowanie, że potrzebni nam są księża, potrzebne są siostry, potrzebne są święte małżeństwa, jak najbardziej. Ale za tym musi iść też współpraca z Panem Bogiem, dlatego że to jest troszkę jak w procesie rozwoju życia duchowego człowieka. A mianowicie nie można usiąść i czekać, jak ja będę święty. Nie można też pojmować tego, ja będę święty, bo siebie zrobię świętym. Ja się tak zepnę w sobie. Ja będę tak pracował, że będę święty. Nie. To jest to, co jest takim, nazywamy misterium, czyli spotkanie człowieka z Bogiem. Stanięcie twarzą twarz przed Bogiem i bycie jak dziecko. O co Chrystus mówi. Musicie być jak dzieci, prawda? Pani przywołała na początku, wprowadzając nas do tego spotkania przemiłego, znakomity fragment. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. I sięgamy tu kolejnej rzeczy, a mianowicie to, co w Ewangelii Nuncjandi błogosławiony papież Paweł VI mówi, słowa pouczają, ale przykłady pociągają. Bez wątpienia też musimy spojrzeć na sposób życia naszych rodzin, małżeństw, na sposób życia nasz kapłański, na atmosferę, klimat, jaki Boży klimat jest w domach zakonnych. Czyli musimy też zobaczyć tutaj, na ile my tworzymy coś, co nazwalibyśmy środowiskiem powołaniowym. Tu nie chodzi o wyławianie ludzi, tu nie chodzi o zachęcanie.
1: Namawianie,
0: tak,
1: czy nagabywanie.
0: Dokładnie. To byłoby bardzo, bardzo szkodliwe, bardzo niedobre. Wiele razy powtarzam, że nigdzie, a bywam w bardzo wielu seminariach, w bardzo wielu zakonach, nigdzie nie spotkałem napisu witamy cię, a z drugiej strony mamy cię. Nie można nikogo namówić.
1: No właśnie, skoro nie można nikogo namówić, ksiądz użył też słowa dar. Z drugiej strony ksiądz powiedział, że to, co chcemy, w jaki sposób chcemy spędzić nasze życie. Jak ma się to słowo dar do czasami naszego takiego rozumienia powołania jako pewnej predestynacji? Pan Bóg stwarzając mnie zaplanował, że będę księdzem, będę siostrą zakonną, czy będę żoną?
0: Gdyby tak było, gdybyśmy przyjęli taki predestynacjonizm, notabene potępiony przez Kościół, zwłaszcza w przypadku Kalwina, gdzie bardzo mocno on to propagował, to nie mógłby się człowiek wyłamać z powołania. Nie można by było też tego powołania, przepraszam za taki kolokwializm, zmarnować, co jest możliwe. Oczywiście można powiedzieć tak, to jest pewne pragnienie Pana Boga skierowane do człowieka, ale coś, co jest ogromnym darem, jeśli tak znowu użyję kolokwializmu, ryzykownym ze strony Pana Boga w stosunku do nas, ryzykuje naszą wolność.
1: Co to znaczy, że ryzykuje naszą wolność?
0: Daje nam możliwość wyboru.
1: Że my możemy wybrać inaczej niż Pan Bóg
0: Możemy. Pięknie to pytanie postawił w 79 roku Jan Paweł II w Polsce. Czy człowiek może powiedzieć Bogu nie? I dalej mówi, być może dla niektórych było to zaskakujące, człowiek może powiedzieć Bogu nie, ale też musi sobie odpowiedzieć w imię czego wolno mu Bogu powiedzieć nie.
1: Jakie my dzisiaj znajdujemy odpowiedzi? Księdza zdaniem, dlaczego wolno nam powiedzieć Bogu nie? Dlaczego mówimy Bogu nie?
0: I znowu mamy bardzo, używając współczesnego języka, dużą dywersyfikację. Otóż mamy ogromną rozbieżność od tego, który nie może Bogu powiedzieć nie, jeśli go nie poznał, jeśli go nie spotkał. Bardzo trudno jest odpowiedzieć pozytywnie Bogu również wtedy, kiedy mam w sobie ukształtowany pewien obraz Boga, jaki on jest mi wygodny. Mamy do czynienia w tej chwili z taką kulturą pewnego odwrócenia. My stworzeni zostaliśmy na obraz i podobieństwo, ale żyjemy w tej chwili w świecie, w cywilizacji, w kulturze, w której często podejmuje się próbę stworzenia Boga na nasz obraz i podobieństwo. Boga, który jest zaspokojeniem naszych potrzeb, wykreowany przez człowieka. Jest bardzo trudno niektórym przyjąć Boga wymagającego. Właśnie to zderzenie dwóch rzeczywistości, sprawiedliwość i miłosierdzie. Kardynał Kasper w takiej publikacji Miłosierdzie mówi, jeżeli miłosierdzie przyjmujemy bez sprawiedliwości, to jest leseferyzm. To jest taki miłosierny tatuś, który jest zobligowany do takiego sympatycznego traktowania swojego dziecka. Miłosierdzie tylko możemy zrozumieć w tym kontekście, jak również ten dar, który jest

0: oferowany w postaci propozycji. Zauważmy w Ewangelii, jeżeli ją czytamy uważnie, jeżeli Chrystus zwraca się, mówi, jeśli chcesz, zostawiam ci wolność, prawda? To sięga starotestamentalnego stwierdzenia, kładę przed tobą życie i śmierć, wybieraj. To rozeznanie, i tu jest pewien problem, rozeznanie i odpowiedzenie pozytywne, ono się wiąże z rezygnacją ze swoich planów.
1: I tu jest ta trudność.
0: I tu jest ten problem, kiedy my mamy już projekt naszego życia, to, co byśmy w życiu chcieli robić, i nagle ten projekt życia się zawala. On staje się zupełnie niezgodny z tym, co myśmy sobie poukładali. Zaczyna być problem, bezpośrednio często od jakiegoś buntu. Przepraszam za osobisty wątek, ale Pan Bóg się trochę musiał ze mną pozmagać. I to zmaganie było dość bolesne, dlatego że zafundował mi... Ja miałem plan na swoje życie jako młody chłopak, a Pan Bóg zafundował mi rekolekcje półroczne bez ruchu, pół roku na łóżku szpitalnym. Jakby sposób docierania Pana Boga jest adekwatny. On jest rzeczywiście genialnym pedagogiem i przy tym ta Boża cierpliwość jest niezwykła.
1: A to zmusił księdza profesora do tej drogi?
0: Nie zmusił mnie, ale ja do dzisiaj zadaję sobie pytanie, kiedy wstałem po pół roku ze szpitalnego łóżka po bardzo tragicznym wypadku, w którym groziło mi, że do końca życia będę jeździł na wózku, bo jako młody chłopak szedłem do szkoły. I do dzisiaj nie potrafię udzielić odpowiedzi, jak to się stało. Ale rzeczywiście przechodzi się te fazy takiego buntu, bo ja miałem plany na swoje życie, bo ja chciałem być sportowcem, bo były moje jakieś marzenia. I nagle okazuje się, że stan mojego zdrowia nie będzie pozwalał na to, żebym się tym zajął. Kiedy wstałem z łóżka, pierwsza radość, będę chodził. Wróciłem do świata żywych. A druga radość, której zupełnie nie rozumiałem, wiedziałem, że chcę zostać księdzem. Ja do dzisiaj sobie próbuję odpowiedzieć pytanie, jak to się stało, ale jest to bardzo trudno wytłumaczyć. To jest podobnie jak pytamy dziewczyny, słuchaj, dlaczego ty się zakochałeś w tym chłopaku? No bo ja go kocham. Prawda? Dotykamy tutaj jakiejś nieprawdopodobnie niewytłumaczalnej tajemnicy, gdzie racjonalizm zaczyna nie wystarczać. To jest coś takiego, później kiedy tam wróciłem na studia, zacząłem studiować Jana od Krzyża. Jan mówi tak, są dla rozumu człowieka, bo my dzisiaj, wydaje nam się, że jesteśmy społeczeństwem intelektualistów. Podkreślam, wydaje nam się. Otóż on mówi, są dwa powody ciemności rozumu ludzkiego. Pierwszy to jest blask światła, który nas oślepia, a drugi to jest ograniczenie człowieka. I ja mam nadzieję i głęboko ufam, że tę odpowiedź, dlaczego Pan Bóg tak zaryzykował ze mną, czy ryzykuje z wieloma ludźmi, którzy wydaje się, jak tutaj wspomniała Pani, jakby zupełnie nie nadawali się do tego, że tam znajdziemy odpowiedź ostateczną. Ale nie chcę, żeby to zabrzmiało z patosem, ale życie kapłańskie jest trudne. Tak jak i życie małżeńskie ma swoje wymagania i trudności, życie zakonne, prawda? To nie jest życie usłane różami. Ale jest to coś, czym przepraszam, ja jeszcze się nie nacieszyłem, mam 36 lat kapłaństwa. Tyle upłynęło od moich święceń i różnymi drogami Pan Bóg mnie w tym kapłaństwie prowadził. Wróciłem do sportu. Oczywiście jako ksiądz najpierw zacząłem się ścigać na nartach, później zacząłem się wspinać dość mocno przez ileś tam lat. Później jakoś Pan Bóg wrócił mnie z powrotem, stwierdził, że jestem niedouczony, więc wróciłem na studia. Nigdy w życiu tak bym nie poukładał swojego życia. I tu to jest ten fenomen. Chcę troszkę tak opisowo powiedzieć, że dotykamy czegoś, co jest niewytłumaczalne. Tak naprawdę racjonalnie nie da się wyjaśnić. My możemy opisać, czy pewna fenomenologia, możemy to nazwać, możemy powiedzieć o naszych odczuciach i tak dalej, ale to, co jest w środku, w samym centrum, to jest ta niezwykła, intymna tajemnica między człowiekiem i Bogiem. I ja myślę, że w wielu wypadkach ludzie boją się tego, że będą musieli zostawić napisany przez siebie scenariusz życia.
1: To jest najstraszniejsza rzecz, której się boimy, tak ksiądz myśli?
0: Myślę, że tak.
1: I to, że oddać, tak wracając do cytatu słów ojca Dolindo, Jezu, ty się tym zajmij, tylko w takim pozytywnym kontekście, oddaję moje życie w twoje ręce.
0: Tak, i nie wiem, co będzie. Współpracujemy bardzo mocno jako Wydział Teologiczny z uczelniami na świecie, między innymi z uczelniami w Afryce i zdarza mi się bywać na Uniwersytecie w Morogoro z wykładami. No i prowadziłem przy okazji pewne trochę badania wśród niektórych plemion. Coś, co mnie zachwyca u nich, to niezwykła prosta ufność. Takie zupełnie inne spojrzenie na świat, na życie. Myśmy się w tym świecie cywilizowanym, jak mówimy, świecie postępu, co krytykował papież Benedykt XVI w Spe Salvi, mówi, to jest wiara w postęp, to jest pomyłka. To jest pomyłka, ale to proste spojrzenie na świat. I popatrzyłem też, jakby przeżyłem pewną taką odnowę kapłaństwa, jak patrzyłem na misjonarzy. Oni nic nie mają, naprawdę, w sensie dosłownym i oprócz, że tak powiem, Bożego działania, ludzkiego działania, tam właściwie ludzkie działanie jest kompletnie nielogiczne czy nieopłacalne. Ta niepewność następnego dnia, bardzo wielu misjonarzy, przynajmniej tych, których spotkałem, wyzwala taki nieprawdopodobny akt zaufania do Pana Boga. To jest zachwycające, naprawdę, nie? I w pewien sposób takie motywujące, ożywia, że właściwie no, inny jest zupełnie cel, więc tu się zderza, jakby tak mówiąc teologicznie, dwie rzeczywistości. Moja wola i wola Pana Boga. Jeśli mówimy często właśnie tak trochę sloganowo, pełnić wolę Bożą. Co to znaczy pełnić wolę Bożą, prawda? No najpierw to o tę wolę, bo tego Pana Boga o tę wolę trzeba spytać.
1: To może ja zapytam w kolejnej części o tę wolę Bożą, bo to bardzo ciekawy wątek. Ksiądz profesor Marek Tatar, krajowy duszpasterz powołań, kierownik Katedry Mistyki Chrześcijańskiej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, teolog duchowości, jest dzisiaj razem z nami. Ja przypominam Państwu, że rozmowy takie jak ta powstają dzięki Waszemu wsparciu. Informacje, jak wspierać Radio Warszawa, na stronie radiowarszawa.com.pl. W zakładce Wspieraj nas. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: co Kościół na to?
1: Co to znaczy pełnić wolę Bożą? Jak odczytać wolę Bożą dotyczącą naszego osobistego powołania? Powołania do życia kapłańskiego, zakonnego, misyjnego, do życia samotnego, ofiarniczego, jak ksiądz to powiedział, czy też do życia małżeńskiego. Ksiądz profesor Marek Tatar, krajowy duszpasterz powołań, jest dzisiaj razem z nami. No to o tę wolę Bożą chciałabym zapytać. Czy to jest jakiś taki mityczny, mistyczny, nie wiadomo jaki byt, którego człowiek zwykły nie jest w stanie odczytać, czy jednak jest to dostępne dla zwykłego człowieka, który pyta, Boże, co mam robić?
2: Dla każdego, kto zaprasza w swoje życie Pana Boga, czy inaczej można powiedzieć też wpisuje swoje życie w życie Boże, to jest fundamentalne pytanie. To jest pytanie człowieka wierzącego. Bardzo, bardzo ciekawe jest właśnie to powołanie Samuela i Helego, prawda? Często przywołujemy ten obraz. Samuel, który nie zna Boga. I w końcu Heli go instruuje, mówi, mów Panie, bo sługa Twój słucha, prawda? Więc to rozpoznanie woli Bożej, ono ma, znowu jest bardzo wielokierunkowe, bo tak, ono się będzie objawiało też w pewnych predyspozycjach, które się otrzymuje. Dalej, to się będzie objawiało również w tym pragnieniu, które jest we mnie. Ale z tym wszystkim musimy stanąć i zapytać Pana Boga, czy to jest to moje powołanie, czyli można by powiedzieć tak, najbardziej właściwym miejscem, czasem czy sposobem jest rozmowa z Bogiem. Czyli modlitwa. Przepraszam, nie odmawianie modlitwy, ale modlitwa. I stawianie Panu Bogu również trudnych pytań. I czasami trzeba się rzeczywiście, jak Jakub, trochę pozmagać i trochę być też przetrąconym, tak szczerze mówiąc, bo to wcale nie przychodzi tak łatwo, jeśli okazuje się, że moje plany muszę przekreślić, prawda? Że to jest bardzo trudne. Ale tam gdzieś za tą granicą zaczyna być zupełnie inna kategoria szczęścia. Czyli odchodzimy od zadowolenia, satysfakcji, przechodzimy na poziom bycia człowiekiem szczęśliwym. Niekoniecznie z sukcesem. Niekoniecznie z sukcesem. Dalej, o tym powołaniu, to rozpoznanie powołania również jest zadaniem Kościoła.
1: Czyli musimy się skonfrontować z tym, co my myślimy.
2: Ja to rozpoznałem. I ten moment, kiedy ja poszedłem do mojego księdza proboszcza i powiedziałem, że ja chcę pójść do seminarium. Czy ktoś mówi, no ja chcę moje życie związać z tą osobą. Ktoś musi na to obiektywnie popatrzeć, bo mnie się może wydawać. Może to być pewne taki chwilowy zachwyt. On potrzebuje skonfrontowania, potrzebuje też czasu. I dlatego na przykład przygotowanie do małżeństwa. Niektórzy tego odbierają to bardzo przykro, ale tak naprawdę to powinien być piękny czas przekonania się nawzajem, że rzeczywiście my nie tylko się sobie podobamy. To jest bardzo ważny element, ale my chcemy naprawdę swoje życie ze sobą przeżyć. Że to jest to zgromadzenie, ten charyzmat, z którym ja się utożsamiam. I w związku z tym potrzebuję tego uczciwego orzeczenia Kościoła. I Kościół posługuje się tutaj tymi, którzy przygotowywują mnie, którzy obserwują mnie, którzy korygują tu moje życie. Czy to będzie w okresie nowicjatu, czy to będzie w okresie junioratu w zakonie, zanim pozwolą mi złożyć śluby wieczyste. Czy to jest seminarium do momentu, w którym biskup pyta rektora, czy oni są godni, czy są właściwie, czy przygotowani, czy są świadomi tego powołania, prawda, które obierają. Mówi, wybieramy tych naszych braci do stopnia prezbitera. Więc to są, bym powiedział, wydarzenia historyczno-zbawcze w życiu człowieka. To są tak ogromne rzeczy, że zupełnie zmieniają charakter życia. A więc na to rozpoznanie woli Pana Boga składa się bardzo, bardzo dużo. Ale przede wszystkim to moje osobiste stanięcie przed Panem Bogiem. Myślę, że znowu jako cywilizacja akceleracji, czyli pośpiechu, mamy z tym problem. Mówimy, nie mamy czasu, nie mamy możliwości. To wszystko jest szybko.
1: Chciałam księdza dopytać, o co w tym chodzi? Czy to jest tak, że jak już jest rozeznane powołanie, myślę teraz szczególnie o powołaniu do życia kapłańskiego, czy też zakonnego, bo ostatnio słyszeliśmy też kilka takich historii, że ktoś odchodzi, ale to nie jest dla mnie zastanawiające to, że ktoś odchodzi, tylko w wytłumaczeniu tych osób pojawiały się takie słowa, no, że to powołanie było dla mnie za ciężkie, więc być może Pan Bóg odczytuje na dzisiaj wolę Pana Boga, tak? że to już nie jest dla mnie wolą Bożą, żeby kontynuować życie kapłańskie, czy też kontynuować życie zakonne. Często jest tak, i powiedzmy to szczerze, że tam się pojawia ta druga osoba, z którą chcę teraz budować moje życie. Czy Pan Bóg zmienia zdanie co do naszego powołania? Bo ja się po prostu zastanawiam nad tym, rozmawiałam zresztą z wieloma osobami, jaki zatem jest sens mówienia, na przykład w przysiędze małżeńskiej, że to jest do końca życia. Jeżeli ja zmieniam zdanie i mówię, że Pan Bóg w związku z tym też zmienia zdanie, czy też w kapłaństwie, czy może być tak, że to tutaj się pojawia jakaś taka zmiana?
2: Pan Bóg zmienia zdanie, jak ja zmieniam, prawda? Pan Bóg jest stały. To, co nam objawia Boże Słowo, nigdy daru nie cofa. Problem jest, co z tym darem robimy. Czyli można powiedzieć tak, albo zostało źle rozeznane powołanie i zdarzają się takie przypadki, że ktoś uległ sugestii albo autosugestii, albo źle to rozeznał. Jest to możliwe. I tak jak w przypadku małżeństwa na przykład mamy stwierdzenie nieważnego, nieważnie zawartego małżeństwa, gdzie motyw był zupełnie inny. Również coś takiego możemy stwierdzić w przypadku każdego sakramentu, czy małżeństwa, czy kapłaństwa. No, życie zakonne nie jest życiem sakramentalnym, ale sama zakonność nie jest sakramentem. Tu jest troszeczkę inny jakby proces, ale może zajść pomyłka, tak. I na przykład jest taka przeszkoda, jeśli chodzi o małżeństwo, ciężkiej bojaźni szacunkowej.
1: Proszę to wyjaśnić.
2: Na przykład ktoś został tak wychowany w domu, że nie jest w stanie sprzeciwić się sugestii rodziców. To są jakieś stany lękowe, to są jakieś uprzedzenia i tak dalej. Nie jest w stanie się sprzeciwstawić. To może się zdarzyć na przykład i w przypadku zawierania małżeństwa, ale i może w przyjęciu sakramentu kapłaństwa.
1: Czy też w pójściu do zakonu,
2: czy
1: wyobrażam.
2: Czy powołanie ma kandydat, czy jego babcia na przykład. bo ona chciałaby mieć wnuczka księdza, prawda? Czy wnuczka w zakonie, czy wnuczkę w zakonie. Z zakonem to czasami jeszcze z kobietami jest różnie. Czasami mówią, taka piękna dziewczyna i marnuje życie, idzie do zakonu.
1: Ale o księżach też jest tak, taki przystojny, tak? Na księdza idzie. Tak,
2: jakby Pan Bóg potrzebował, tylko nie przystojny. I może być taka sytuacja źle rozeznanego Pana, albo fałszywie odczytanego powołania. Ale też trzeba mieć świadomość, że powołanie można zmarnować. Jak w życiu małżeńskim nie ma tego kwitnięcia małżeństwa, nie twierdzę tu, że nie ma przeszkód, tylko że ono jest autentyczne i rozwija się i jest praca nad tym małżeństwem. Tak samo w kapłaństwie czy w zakonie. To nie jest dar, który... To jest troszkę tak jak ziarno. Jeśli ono nie otrzyma odpowiednich warunków, to ono nie rozwinie się. Albo będzie, albo owszem, gdzieś się tam rozwinie, ale trochę tak przyciśnięte kamieniem będzie karłowa ciało, będzie gdzieś tam, prawda? Jeśli się nie żyje tą pełnią, taką wewnętrzną pewnością, to będzie niebezpieczeństwo takiego karłowacenia. To będzie, małżeństwo staje się trudne, męczące.
1: Kapłaństwo tak samo podejrzewam.
2: Każde z tych powołań.
1: Tak, życie zakonne, misyjne.
2: Tak, każde z tych powołań będzie takim ciągłym przekonywaniem się. I myślę, że obserwuję czasami to jest dramat w życiu tych ludzi, bo tak naprawdę w bardzo wielu wypadkach ja słucham ich i z takiego psychologicznego punktu widzenia widać, jakie tam występują podręcznikowe mechanizmy obrony osobowości. Właśnie to pokazuje, że człowiek musi wyjaśnić.
1: O jakich mechanizmach ksiądz mówi? Bo myślę, że to może też być ważne.
2: Na przykład racjonalizacja. Ja musiałem odejść.
1: To myślę, że w wielu tych wytłumaczeniach, które czytamy
2: próba znalezienia motywu albo tłumaczenia i tak dalej, i tak dalej.
1: Byłem czy byłam tak źle traktowana,
2: tak,
1: że to już było za dużo.
2: Dokładnie. Że... To nie do wytrzymania stało się, prawda? Warunki już były nie do zniesienia. Czy próba na przykład pewnej generalizacji. Dzisiaj to nie modne, dzisiaj się wszyscy odchodzą, prawda?
1: Albo ja jeszcze czytałam...
2: Czy projektowanie, na przykład kolejny mechanizm, projektowanie winy na innego. To nie ja ale on doprowadził do tego, że ja nie dam rady.
1: A coś takiego, będę Panu Bogu lepiej służyć w innym miejscu, bo będę szczęśliwsza.
2: Te dwa kryteria są bardzo dziwne. Ja narzucam Panu Bogu, co będę lepiej robił i tak naprawdę to chyba jest poszukiwanie własnego szczęścia. Tak, a właściwie to nawet takiego zadowolenia z miejsca. Ja mam kontakt z, nazwijmy to, osobami, eks-księżmi, osobami, które odeszły ze stanu duchownego. Nie są szczęśliwsi. Mało tego, jeszcze obok siebie mają kogoś, prawda? Więc ja tutaj biorę też odpowiedzialność za tę drugą osobę. I owszem, Kościół zgodził się i w wielu wypadkach orzeka o tym, że daje dyspensę od święceń. No bo jeżeli ktoś już to życie związał z kimś, nie ma powrotu do kapłaństwa. I co jest ciekawe, nikt nie cofa mu święceń. Nie przestaje być księdzem. Nie przestaje być księdzem. Natomiast ma dyspensę od sprawowania obowiązków kapłańskich. Czyli, no bo wiemy, że sakrament zostawia ten nielikwidowalny ślad. Nie można, tak jak nie można kogoś, przepraszam, odchrzcić. Prawda? Tak. Ktoś przyjdzie, mówi, składam akt apostazji, odchodzę od kościoła i tak dalej, ale nikt go nie odchrzci.
1: Jak po pierwsze rozpoznać, jakie warunki powinny zaistnieć, żebyśmy mogli rozpoznać ten dar właściwie?
2: Można powiedzieć, to są kryteria i zewnętrzne, i wewnętrzne. Te kryteria zewnętrzne już troszkęśmy dotknęli, że posługują się ci, którzy są przygotowani do formowania powołań. I oni muszą mieć i wiedzę, i doświadczenie, i przede wszystkim sami żyć Bożym Duchem. To jest dzisiaj nieprawdopodobne wyzwanie dla tych, którzy podejmują się formacji. Naprawdę jest to bardzo trudne, dlatego że mamy coraz bardziej skomplikowane życie. Kandydaci do powołania jakiegokolwiek pochodzą czasami z bardzo trudnych, różnych środowisk. Wystarczy wspomnieć, że coraz więcej kandydatów na przykład w seminariach czy do zakonów to są kandydaci czy kandydatki, które już są po studiach, popracowali, jakieś doświadczenie życiowe i przychodzi refleksja i wtedy taka już bardzo osobista decyzja, prawda? Ale sam kandydat musi nabrać tej pewności. Czy jak już mówiliśmy, to jest modlitwa, to jest również, powiedzmy, pewna radość, pewne upodobanie w tym sposobie życia. Nie to, co będę robił, prawda? Na przykład mnie bardzo przerażało, jak ja odprowadzę pierwszy pogrzeb. To jakoś nie mogłem sobie wyobrazić jeszcze przed seminarium. Czy jak będzie mi bardzo trudno na przykład pójść po ofierze. Też nie jest łatwo, ktoś powie tak, no tak, ale ksiądz w tej chwili pracuje na uczelni, to jest zupełnie... I to jest bardzo trudne. Nie trzeba być księdzem, żeby być naukowcem. I czasami jest to trudne do pogodzenia. I pamiętam doskonale, że po pierwszy czas tutaj pobytu w Warszawie na uczelni, już tylko dla uczelni, kiedy przez pół roku odprawiałem mszę świętą sam do pustej kaplicy, tak między zajęciami, no właśnie bardzo poważne pytanie. Co z moim kapłaństwem? Czy ja na przykład nie poświęciłem kapłaństwa dla półek bibliotecznych? Czy nie poświęciłem kapłaństwa dla tego, co dzisiaj niektórzy z uśmiechem, niektórzy z powagą wymawiają profesor doktor habilitowany, prawda? No właśnie, tu jest coś ważniejszego. Pamiętam taką sytuację, jak do ojca Pio przyszedł rzymski profesor, naukowiec z książkami. To na mnie zrobiło ogromne wrażenie i mówi, ojcze, to jest dorobek mojego życia, pokazuje na książki. A ojciec Pio mówi, to ty zmarnowałeś całe życie, żeby napisać parę książek? Prawda? No jest coś cenniejszego. Niewielu tam mądrych, niewielu wykształconych, niewielu szlachetnie urodzonych. Tu chodzi o zupełnie jeszcze co innego. I to wewnętrzne kryterium, ja muszę, czy powinienem dojść do przekonania, tak, Nie chodzi o to, co ja chcę robić. Chociaż ksiądz Jerzy Popiełuszko napisał, że proszę mnie przyjąć, bo mi się podoba ten zawód, prawda? Tylko czy chcę tak żyć? Czy chcę tak żyć? Czy to jest sposób mojego życia? A dopiero z tego wyrasta. W tym liście, który papież Leon XIV kieruje na tydzień modlitw o powołania, pisze o tym darze jako pięknie. I mówi, on się, oczywiście tu bardzo mocno sugeruje się papież, zresztą trudno mu się dziwić, że Augustynem, ale że on wyrasta ze środka. Tego się nie da ani wyintelektualizować, ani wystudiować, ani jakoś tam, powiedzmy, wykalkulować. Nie, to po prostu jest coś, co rodzi się w środku, rozwija się, coś, co ja poznaję i to jest cała radość, że jestem tym, kim jestem. Lepiej, gorzej, trafniej albo mniej trafnie. Też trudzę się nad tym. Jeszcze parę lat temu na przykład bardzo mocno zastanawiałem się, czy nie przejść z diecezji do zakonu. Prawda? Takie i trzeba rozeznać już jako ksiądz, czy to jest Boże natchnienie, a może to jest mój pomysł.
1: Ja myślę, że z tą tajemnicą, z tym nienazywalnym, musimy naszych słuchaczy zostawić. To jest dzisiaj nasza kropka, bo my spróbowaliśmy trochę ująć w słowa, czym jest to powołanie, czym nie jest, ale tajemnica jest w moim, w księdza sercu, czy w sercu tych wszystkich, którzy nas słuchają i w tej odpowiedzi, której powinniśmy szukać, ale...
2: Mieć odwagę.
1: No właśnie.
2: Myślę, że dzisiaj to jest problem u wielu młodych ludzi, ten brak odwagi i oni są tak bardzo nieraz biedni, bo to jest pewna ostateczna decyzja. Bardzo trudna.
1: Decyzja, która wymaga wierności.
2: Tak.
1: Ale na pewno plan na życie, tak jak ksiądz opowiadał o sobie, jest zupełnie nieprzewidywalny.
2: Ciekawe. A kto przewidzi Pana Boga? Jest on tak kreatywny, że zupełnie wymyka się. No, tyle lat próbuje czytać, studiować. Niewiele. Czasami można powiedzieć.
1: Ja mam nadzieję, że my Państwu tych 35 minut audycji nie zmarnowaliśmy, że to był dobry czas. A księdzu bardzo dziękuję za to spotkanie. Ksiądz profesor, doktor habilitowany Marek Tatar, Krajowy Duszpasterz Powołań, kierownik Katedry Mistyki Chrześcijańskiej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, teolog duchowości, był dzisiaj razem z nami. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
2: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego Państwu życzę.
1: Weronika Ostrowska, do usłyszenia.
0: Co Kościół na to?

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego wygrana z 1920 roku nie pozwoliła bolszewikom urządzić świata po swojemu? Mówi profesor Wojciech Roszkowski w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Wojna światów o Europę. Skąd wziął się zwyczaj święcenia kwiatów i ziół? Wyjaśnia Anna Murawska w artykule Dzień Matki Bożej Zielnej. Bóg zaufał nam, my powinniśmy ufać sobie. Znaczenie zaufania podkreśla ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Zaufanie – fundament wspólnoty.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
4: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: Po reklamie. Radio Warszawa. 106,2 FM.
5: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
6: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
7: Na wieki wieków. Amen.
6: Jesteśmy katolikami, chrześcijanami. Automatyczne jest to, tak o tym myślę, jak to się mówi, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Ale jakby zapytać, czym jest wiara, to nie zawsze wiadomo, co odpowiedzieć. Czym jest wiara?
7: Bo to jest bardzo trudne pytanie. Ja się nauczyłem mówić, że wiara to jest moja relacja z Panem Bogiem. Wiara to jest mój sposób odpowiadania na to, w jaki sposób Bóg mi się objawia, z czym Bóg do mnie wychodzi. Czyli odpowiadam swoim aktem woli, podejmując w swoim życiu to, czego uczy. Podejmując to, co wkłada w moje serce. To wiara jest pewną odpowiedzią, tak? Ale ta odpowiedź, która mnie prowadzi do relacji z konkretną osobą, czyli z osobą Boga, który pociąga mnie ku sobie, ja odkrywam to pociągnięcie, odkrywam jego miłość, czy pragnienie miłości też w sobie i szukam jej, staram się ją, no właśnie, odkryć i w jaki sposób doświadczyć jej. I dlatego idę za tymi pociągnięciami serca, nie wiem, jakimiś takimi natchnieniami Ducha Świętego, których być może nie identyfikuję, nie jestem w stanie ich nazwać, nie wiem, od kogo pochodzą, ale szukam prawdy. No to Augustyn o tym mówi, że moje serce jest niespokojne. Niespokojne jest moje serce, bo ja jestem stworzony przez Pana Boga i Bóg mnie przez moje serce pociąga i to serce będzie zawsze niespokojne, dopóki w Bogu nie spocznie. To Augustyn to odkrył w sobie. No całe życie szukał Boga. No, te dojrzewanie, ta dorosłość, wiemy, że wypróbował wszystkie możliwe sekty, które wtedy były. Wchodził w rozmaite przestrzenie grzechu, aż wreszcie, kiedy na to wszystko spojrzał z perspektywy już spotkania z Jezusem, nawrócenia, no to mówił właśnie to: stworzyłeś mnie, Boże, dla siebie, dlatego niespokojne jest moje serce, dopóki w Tobie nie spocznie.
6: Serce spoczywające w Bogu jako wiara, to też piękne. Będziemy dziś o wierze mówić. Między innymi będzie to scena z kobietą kananejską, która przecież nie jest z Izraela. I wiele innych historii, a zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział pierwszy, wersy od 6 do 7.
8: Tak mówi Pan. Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.

0: To niesamowite, bo przecież ten mały naród izraelski być może dla siebie był wielki, ale na mapie świata jest maleńki i liczebnie, i jeśli chodzi o
1: powierzchnię.
0: O powierzchnię, jest głosem największego Boga, jedynego Boga, który mówi, że wszyscy do Niego przyjdą. To jest też taki paradoks wiary. To nie demokracja. Nie ci, którzy są najwięksi, stanowią prawo. Rzym ostatecznie ze swoimi bogami poszedł w ciemność i w niepamięć.
1: I wiele innych potęg nie przetrwało, a Bóg, jego wybranie, jego powołanie, lud, który sobie gromadzi wokół siebie, jest wieczny i żyje i trwa. I bramy piekielnego nie przemogą, tak jak to o samym Kościele Pan Jezus mówił. Rzeczywiście Bóg stworzył nas wszystkich, bez względu na to, w jakiej kulturze żeśmy się urodzili, w jakiej religii, w jakim pokoleniu Bóg nas stworzył dla relacji ze sobą. My to jako chrześcijanie powinniśmy najbardziej wiedzieć, po pierwsze po to, żeby czerpać z tego inspirację i motywację do tego, żeby szukać Pana Boga, ale z drugiej strony, żeby innych do Pana Boga przyprowadzać, żeby innym uczyć się mówić, objawiać Boga, mówić o

0: także te wszystkie inne ludy i narody, które wcale nie otrzymały tego objawienia Pana Boga i być może nigdy nie usłyszą, bo nigdy nie spotkają na swojej drodze świadka Jezusa Chrystusa, to oni także są wyposażeni w środki potrzebne do tego, żeby mimo wszystko, żyjąc w tym miejscu, w którym żyją i w tej religii, w której są wychowani, ukształtowani, żeby też móc dojść ostatecznie do Boga. Bo Bóg tego pragnie dla każdego człowieka.
1: Bóg mówi na początku: zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości. To jest też do tych cudzoziemców, którzy się dołączyli, prawda?
0: To prawda. To jest do każdego człowieka, bo prawo naturalne wpisane jest w nasze istnienie i mówi nam: czyń dobro, nie czyń zła. Każdy człowiek to prawo ma w głębi swojego serca wpisane. I na bazie tego prawa tak naprawdę całe to prawo też i chrześcijańskie i każdej religii, sensownej religii, ono jest na takim fundamencie później utworzone, żeby realizować dobro i ku temu dobru się kierować, żeby pragnąć dobra, pragnąć miłości, pragnąć tego, co najlepsze. To jest, jak gdyby, to jest pierwsze, pragnienie, jeszcze przed wiarą. Bardzo mi się to spodobało, kiedy Pan Jezus mówi: jeżeli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. W każdym z nas jest ukryte pragnienie tego, co najpiękniejsze, co najlepsze. Pragnienie Boga. My dzisiaj z naszej perspektywy chrześcijańskiej tym mówimy pragnienie Boga, ale inny będzie mówił: pragnę miłości, pragnę radości, pragnę pokoju, pragnę dobra. To wszystko, w tym wszystkim jest ukryty Bóg. Jeżeli jesteś cudzoziemcem, w tym sensie nie zna Boga, nikt mu o Jezusie nie powiedział, to idąc za tymi najgłębszymi pragnieniami swojego serca, najlepszymi pragnieniami swojego serca, może spotkać Pana Boga, może dojść do poznania Pana Boga, może się na Niego otworzyć. Będąc nawet ateistą, może spotkać się z Bogiem, bo Bóg tego pragnie.
1: To piękne i proste słowa: przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Rozweselę, wesołość, radość. To jest taki przejaw wolności, jak dziecko. Nie muszę się troszczyć, ktoś już czuwa nade mną.
0: I też jakiś taki przejaw spełnienia, że ja rzeczywiście mam takie poczucie, że jestem spełniony w moim życiu. Że osiągnąłem pokój serca, osiągnąłem radość. Do tej radości, do pełni radości zbierzemy. Chcemy być radośni. Nie wesołkowaci, nie kierując się szyderą, prawda, co dzisiaj jest bardzo mocne i modne. Nie, radosny, czyli taki, którym w tej radości jest także pokój. W tej radości jest poczucie, że to jest to, o co chodzi, to, czego zawsze szukałem. Pan Jezus zresztą też mówił o tym, że no, sam się rozradowywał w Duchu Świętym. To jest ta radość z Ducha Świętego. Mówi: rozraduje się wasze serce, przyjdę powtórnie do was i rozraduje się wasze serce. O taką radość chodzi. Radość wynikającą ze spotkania Boga, radość wynikającą z tego, że osiągnąłem cel swojego istnienia, że moje życie zostało spełnione. I Bóg mnie przyprowadzał do tej rzeczywistości. Ja jestem prowadzony na tą górę świętą, czyli miejsce przebywania Pana Boga. Wzgórze Apokalipsa, miasto święte na górze wybudowane, symbol nieba, symbol Królestwa Bożego. Każdy do tego miasta jest zaproszony. To wielokrotnie padało i pada na kartach Pisma Świętego i Starego i Nowego Testamentu, że przyjdą ze wszystkich stron świata, ze wszystkich do tego świętego miasta, będą pielgrzymowali. A nawet Pan Jezus potrafi powiedzieć mocno, że ci, co byli ostatni, będą pierwszymi. Ci, co byli najdalej, pierwsi zdobędą i osiągną Królestwo Boże. Cudzołożnicy i grzesznice przed wami osiągają niebo.
1: Ale to z powodu wiary właśnie?
0: Z powodu wiary, z powodu tego, że doświadcza człowiek, że jest ktoś, kto jest w stanie wyzwolić mnie z mojej udręki, z mojej pustki, z mojej niepewności, kto jest w stanie zaspokoić moje serce, kto mnie do siebie pociąga, kto jest w stanie wypełnić moje serce miłością. I ja za tym idę i do tego dążę. I to jest właśnie wiara. Odpowiadam na pociągnięcie Pana Boga swoją postawą. Chcę tego, szukam tego, dążę do tego, pragnę tego.
1: Za chwilę wsłuchamy się w słowa mocno wierzącego świętego Pawła Apostoła.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 11, wersy od 13 do 15 i od 29 do 32.
1: Bracia, do was pogan mówię. Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem w swoim nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swoje miłosierdzie.
0: W Kościele jest potężna tradycja apostolska niesienia Ewangelii do pogan. Z tego Kościół przecież wyrosł, prawda?
2: Dla tego celu w ogóle istnieje. Tak? Najważniejsze, wielkie posłanie misyjne. Idźcie na cały świat i nauczajcie. Dlatego jedynym zadaniem Kościoła jest ewangelizacja. Jedynym. A wszystko inne, co Kościół robi, ma służyć ewangelizacji. Ma być temu podporządkowane. To dokładnie to, co Jezus robił, prawda? Szedł i nauczał. I mówił, po to zostałem posłany. Idę także do innych miejscowości. Muszę iść do innych miejscowości. Ludzie przychodzili, wszyscy cię szukają, prawda? Szukaliśmy nie dlatego, żeście jedli chleb. Szukają uzdrowienia, szukają uwolnienia, a Jezus mówi, muszę iść także do innych miejscowości i nauczać, bo po to zostałem posłany. Kościół jest posłany po to, żeby głosić Ewangelię. Po to, żeby każdy mógł w oparciu o to słowo doświadczyć spotkania z Panem Bogiem i
0: zostać
2: odpowiedzieć na to.
0: Zostać uratowanym.
2: Tak,
0: Paweł tutaj pisze, chodzi o ratunek. Czyli wiara, można sobie powiedzieć, to nie jest coś, co ma mi pomagać łatwiej przeżyć życie, bo tak się myśli czasem w rozmowie z kimś, kto jest niewierzący, mówi ten ktoś, wy wierzący macie łatwiej, bo łatwiej wam powiedzieć, jaki jest sens cierpienia, łatwiej wam znaleźć sens różnych rzeczy. No to tak trochę ułatwia życie, to jest jakoś łatwiej. To chyba nie chodzi o łatwiej, to chodzi o uratowanie.
2: Chodzi o uratowanie, bo tak z punktu widzenia niewierzących tak może być, jak pan mówi, ale z kolei chrześcijanie, czasami nawet wielcy mistycy i święci Kościoła doświadczali czegoś zupełnie innego i w ogóle i starego przymierza, i nowego przymierza, kiedy mówili, że to bycie uczniem Jezusa wcale nie jest proste, że ci ludzie niewierzący, nieznający Boga to mają łatwiej. To właśnie to tak jest, że jedni patrzą na drugich i widzą plusy i minusy tej całej sytuacji. Wam jest łatwiej, a nie, to wam jest łatwiej. To są trudne rzeczywistości, trudne tematy, ale Bóg każdego z nas prowadzi swoimi drogami w jednym celu, byśmy osiągnęli sens, istotę naszego istnienia, czyli zjednoczenie z Nim, żebyśmy byli uratowani, jak to powiemy, prawda, językiem Pisma Świętego, uratowani spośród tego przewrotnego pokolenia, uratowani z miejsca, które nie jest na chwilę obecną królestwem Boga, ale bardzo często jest królestwem demona. A Pan Bóg mnie powołał do tego, żebym ja z tej rzeczywistości wychodził i szedł za Nim po to, żeby osiągnąć niebo, żeby osiągnąć szczęście. I ja mam się na to zdecydować, mam wolną wolę. Mam rozum, dzięki któremu mogę rozpoznać Boga obecnego, objawiającego się, przychodzącego. Mogę usłyszeć Jego słowo, mogę je przyswoić, mogę je pojąć i mogę za Nim pójść. To jest to, co jest w mojej dyspozycji.
0: No właśnie on tutaj powiedział, Paweł mówi, albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. Wszystkich poddał nieposłuszeństwu, nie tylko tamtych, którzy są niewierzący, ale wszystkich, czyli mnie przede wszystkim też poddał nieposłuszeństwu, prawda?
2: Tak,
0: o co chodzi?
2: Tak, ja sam nie do końca jestem w stanie te słowa pojąć, ale tak jak sobie próbuję o nich myśleć, no to Pan Bóg dając mi wolną wolę. już mi w jakiś sposób podał nieposłuszeństwo. Stworzył taką przestrzeń, w której ja mogę być nieposłuszny, w której ja mogę dokonywać złych wyborów, w których mogę się pogubić. Nawet jako ten, który uchrzczony został w kościele katolickim, wychowany w rodzinie wierzącej i praktykującej swoją wiarę, mogę się w swoim życiu pogubić, mogę być nieposłuszny, mogę dokonać złych wyborów. Ale Bóg mnie w tej rzeczywistości nie zostawia, tylko daje mi Zbawiciela Jezusa po to, żebym mógł rozpoznać właściwą drogę i za nią pójść i ją wybrać. I to jest propozycja dla każdego człowieka, i wierzącego, i niewierzącego.
0: No
2: i...
0: tak, bo on tu mówi, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. Wszystkim.
2: Wszystkim. Czyli nie ma tutaj wyjątków. I to jest niesamowite, że nawet ci, którzy dziś są najdalej od Pana Boga, nie tylko przez to, że nie są chrześcijanami, ale są daleko od Pana Boga, dlatego że będąc chrześcijanami, wybrali niechrześcijański styl życia, niechrześcijański sposób życia. Wyparli się Boga w swoim życiu, wręcz być może wprost. Żyją, jakby Boga nie było. Bóg też im chce okazać miłosierdzie. Wszystkim. Mnie i każdemu innemu człowiekowi. Temu być może, na którego ja dzisiaj patrzę, że on nie jest godzien, nie jest wart, jest bezwartościowy, jest zły. Jemu też Bóg chce okazać miłosierdzie. I też go kocha, i też mu na nim zależy, i też chce go zbawić, też chce go uratować.
0: I to działa tak. Mi się wydaje, że specjalną misję ma każdy chrześcijanin niesienia Boga do niechrześcijan. Można powiedzieć, że jesteśmy my i są oni. Mamy szczęście, bo tutaj nas Bóg wybrał, tak?
2: Tak.
0: I jesteśmy wśród 144 tysięcy i tyle. I ani jednego więcej. A tamci nie mają szczęścia, bo są poza barką, arką. I niech toną. A to tak nie jest. To jak leje deszcz, to ja powinienem z tej arki wybiegać i krzyczeć w niebogłosy. Chodźcie tu.
2: Tak, tu jest ratunek. Tutaj możecie zostać ocaleni.
0: I będą patrzeć na mnie jak na głupka.
2: Najprawdopodobniej. Ale ponieważ tonący brzytwy się chwyta, w związku z powyższym zawsze jest nadzieja, że kiedy doświadczą przyboru wody, to mimo wszystko do tej arki będą skłonni nie tylko wejść, ale będą wręcz zachrzaniali, wiedząc, że może się uchwycić czegoś, co jest pewne. I ostatecznie to tak w naszym życiu jest ludzkim, że jeżeli nam wszystko się układa fajnie i prosto i przyjemnie i po naszemu, tak jakbyśmy chcieli, mamy komforcik życia, jesteśmy zdrowi, młodzi, piękni i cwani, to nam się wydaje, że Pan Bóg nam jest niepotrzebny do niczego. A jeżeli nas życie przyciśnie...
0: Jesteśmy starzy, chorzy i biedni.
2: Tak jest, albo po prostu wszystko się nam w życiu wali, to wtedy się okazuje, że... Ktoś to powiedział, nawet ostatnio słuchałem w internecie, że w kontekście wojny ukraińskiej, że tam na linii frontu w okopach nie ma ateistów. Różnie można na to patrzeć. No, to jest opinia jednego człowieka, ale to jest tak, że jeżeli człowiek dosięga granic swojego istnienia... Oczywiście ja rozumiem, że można być zaprzedanym złu i mieć na to wszystko wywalone totalnie i nie dać się Panu Bogu zbawić, ale jeżeli człowiek dosięga jakiś sposób granic swojego istnienia, bezradności, staje w obliczu niebezpieczeństwa śmierci, to zawsze, zawsze się gdzieś tam w sercu będzie rodziło to pytanie, co dalej? Co dalej? A może jest ktoś, kto jest w stanie mnie uratować? Może jest ktoś, do kogo się mogę zwrócić w mojej sytuacji? I abstrahując już od wojny, człowiek, który rzeczywiście doświadcza, że tonie w tym życiu, będzie szukał tej przysłowiowej brzytwy, tak? Albo będzie szukał jakiejś deski, jakiegoś czegoś, czego będzie można się uchwycić. I Pan Jezus daje nam tą arkę zbawienia, daje nam Kościół, daje nam swój krzyż jako tą rzeczywistość, której my możemy się uchwycić nawet w największych chwilach naszego cierpienia, zmagania i przeciwności. Właśnie wtedy... I pójść do Jezusa pociągnięty tym wołaniem: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, obciążeni. Przyjdźcie wszyscy, którzy jesteście bezradni. Ja was uratuję. Tak, ten Piotr tonący: Panie, ratuj mnie. Panie, ratuj mnie. No Jezus tylko na takie wołanie czeka.
0: Za chwilę wsłuchamy się w słowa Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 15, wersy od 21 do 28.
1: Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
0: Niezwykły jest to obraz. Można powiedzieć, że wiara to jest coś, co powinno być niezależne od okoliczności. Mówi się jak trwoga to do Boga, że to jest taka połowa wiary, że to nie jest takie do końca autentyczne, że to autentyczne jest, że ja wybieram Boga z miłości, prawda? Po prostu kobieta walczy o dziecko, walczy jak lwica. Czy ona wierzy według naszego pojęcia w Boga miłującego? Ona po prostu potrzebuje natychmiast pomocy. I wierzy w co? W to, że ją otrzyma od Boga.
2: Że ją otrzyma od tego człowieka, tak?
0: Tak.
2: No, dokładnie tak, ale też w nim widzi Boga, że zdecydowanie widzi w nim Boga, widzi w nim Zbawiciela. No, na pewno to jest tak, że nie przyszła tam nic o nim nie słysząc. Na pewno słyszała o Jezusie wiele razy i postanowiła zawalczyć o Jezusa.
0: Ale to nie ze względu na chwałę Dawida i na tron pełen klejnotów i na Arkę Przymierza, tylko na to, że dziecko jej umiera.
2: Oczywiście, że tak. Czyli jest zdręczone przez złego ducha, tak, jest zniewolone. Ale owszem, od czegoś zawsze się zaczyna nasza wiara. Nasza relacja z Panem Bogiem, od czego się zaczyna? Czasami być może od takiej prymitywnej, byśmy powiedzieli, formy, prawda, wiary, jak trwoga to do Boga, jak mi się źle dzieje, ale to jest bardzo dobry początek.
0: Ona nie jest prymitywna, mi się wydaje.
2: W sensie,
0: no, człowiek żyje, jego bliscy żyją i to życie jest fundamentalną rzeczą, ja tylko to mam. Najważniejsze relacje to są relacje z moimi bliskimi. Jeżeli ta córka jest w jakimś straszliwym dramacie i matka walczy o to dziecko, to i wie, że ona sama nie jest w stanie jej uratować, nikt jej nie może pomóc, więc uwierzenie w to, że ktoś to zrobi, to naprawdę jest wiara.
2: O tym bardziej, że Jezus to podkreślił, że nawet ona jest wielka. Że ona jest wielka, ale też trochę przez tę konfrontację, którą Jezus wchodzi z tą kobietą, prawda? Bo w ogóle w pierwszym momencie ją ignoruje, apostołowie się za nią wstawiają, mówiąc tak, odpraw ją, bo tutaj krzyczy, bo przeszkadza. Potem ona...
0: Pełni miłosierdzia i wrażliwości.
2: Tak, dokładnie. Potem Pan Jezus jak gdyby ją zbywa dalej, mówiąc, jestem posłany nie do niej, tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Chodzi mi o to, że jej pragnienie nie tylko nie wygasa, kiedy Pan Jezus ją ignoruje, kiedy ją spławia, tylko to pragnienie jest coraz większe. Pragnienie otrzymania tego, na czym jej zależy.
0: On tutaj to mówi. Niech ci się stanie, jak pragniesz.
2: Właśnie, tego słowa szukałem. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Pragnienie jest podstawą budowania naszej relacji z Bogiem. W ogóle zdobywania rzeczy rozmaitych, do których w życiu dążymy. Zaczyna się wszystko od pragnienia. Nasza wiara też zaczyna się od pragnienia. Jeżeli ktoś jest spragniony, Pan Jezus mówi, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Czego pragniesz? Co chcesz, abym ci uczynił? To pytanie bardzo często Jezus zadawał rozmaitym osobom, które do Niego przychodziły. Czego chcesz? I to jest ważne, żebyśmy sobie też stawiali to pytanie. Czego ja w życiu chcę? Czego ja chcę przychodząc do kościoła? Czego ja chcę modląc się? Czego ja chcę jako chrześcijanin? Do czego ja dążę? Na czym mi zależy? Czy ja pragnę Boga? Może to jest tak, że ja pragnę dla niej, od niego w tym momencie tego uzdrowienia tej osoby najbliższej mi. Pragnę, żeby mi pomógł w tym, co jest moim wielkim kryzysem, moją wielką bezradnością. Ale to zawsze, jeżeli ja w tą relację z Jezusem wejdę, z Bogiem wejdę, to stanie się jakąś trampoliną do wejścia na wyższy poziom, do spotkania się z Jezusem osobiście, do jakiegoś otwarcia się na Niego w nowy sposób, pełniejszy sposób. Nie tylko już w tym wąskim zakresie, na którym mi zależy, ale też w taki sposób, w jaki Jezus chce, żebym ja się na Niego otworzył i żebym Go przyjął go takim, jakim On chce się mi objawiać jeszcze bardziej.
0: Tak przechodzę przez ten dialog Jezusa z kobietą. Faktycznie on jest dla niej dość twardy, ale wyobrażam sobie taką sytuację, że człowiek się chce zahandlować. Co czegoś potrzebuje i mówi, dobra, będę mówił różaniec przez miesiąc czasu codziennie, prawda? Czyli jest jakiś taki handelek. Ja coś tobie, ty coś mnie i mamy to ugrane, załatwione. I on ją tutaj sprawdza. Jej intencje. To, co ona, tą wiarę testuje, prawda? I w końcu stwierdza, że to wielka wiara. Wielka wiara to nie chodzi tylko o to, że to będzie jakiś handel wymienny.
2: Takie otwarcie tylko, się w swojej bezradności na całkowicie, na stanięcie do dyspozycji Pana Boga, zdanie się na Niego, ponieważ nic innego nie mam. Nie jestem w stanie w żaden sposób kupić tego, czego potrzebuję. To absolutna taka otwartość, bezradność, wystawienie się w całej swojej słabości na moc Pana Boga. I takie zdanie się, no jeżeli chcesz, możesz mnie uratować.
0: I krzyk,
2: tak.
0: Wiara to jest też ten krzyk.
2: Jestem jakiś element zawalczenia o to, na czym mi zależy. Ja to czasami w konfesjonale pokazuję, że jak nam na czymś w życiu zależy, to my jesteśmy w stanie wiele rzeczy poświęcić, żeby to osiągnąć, poukładać sobie zupełnie inaczej plany, poprzemieniać spotkania, dopasować, żeby być tam, gdzie mi zależy, żeby spotkać się z tym, z kim mi zależy się. I czasami to warto sobie to pytanie właśnie postawić. Na ile mi zależy na spotkaniu z Jezusem? Na ile mi zależy na tym, żeby się otworzyć na Jego łaskę? Często można dojść do wniosku, że wcale tak bardzo mi nie zależy. Takie bodźce jak ta sytuacja jej życiowa, można powiedzieć, trochę ułatwiają. Dramatycznie to brzmi, ale ułatwiają, bo dosięgam swojej bezradności i mogę tym łatwiej, znaczy zdać się, tak, no już zawalczyć. Zależy mi, ponieważ nie mam żadnych własnych środków, tak. Sam się nie zbawię. A póki jeszcze mi się wydaje, że sam sobie jakoś poradzę, że sam rozwiążę, sam to zmienię, to ja owszem tak do Pana Boga tak, ale trochę tak z dystansem. Nie na 100%, a może tylko na 50%. A może na 80%, a ona zdała się na Jezusa na 100%.
0: Też mocny jest ten powód, z jakim ona do Niego przychodzi, bo jej córka jest nękana przez złego ducha.
2: W ogóle Jezus tutaj wchodzi w okolice Tyru i Sydonu, a więc absolutnie wchodzi w przestrzeń, której nie jest Królestwo Izraela. Wchodzi w przestrzeń tam właśnie, gdzie są te peryferia, gdzie są te przestrzenie takiej szemrane tereny pod władzą nie wiadomo do końca kogo, a już na pewno nie tylko Pana Boga, gdzie są różne kulty, różne pogaństwa i tak dalej. To też pokazuje bardzo fajnie, że Pan Jezus naprawdę wchodzi w przestrzenie naszych pogaństw, w przestrzenie naszego grzechu, wchodzi przestrzenie zła, w które my żeśmy się uwikłali. Te wszystkie miejsca szuka nas tam, gdzie my jesteśmy. Pan nie czeka na to, że my do Niego przyjdziemy, ale On wychodzi naprzeciw nam swoją obecnością. Wchodzi, szuka nas właśnie, jak powiedziałem, tam, gdzie jesteśmy. I warto zobaczyć Jezusa, który przychodzi do mnie właśnie w tej sytuacji, w której ja obecnie jestem, żeby mnie zachęcić do tego, bym się na Niego otworzył, bym Go zobaczył, bym zaczął do Niego wołać, bym zawalczył o Jego łaskę.
0: Każdy ma jakiś swój Tyr i Sydon, prawda?
2: To prawda, no. Z tego powodu też mamy z czym przychodzić do konfesjonałów. I może i dobrze. Bo gdybyśmy tego Tyru i Sydonu nie mieli w swoim sercu, w swoim życiu, to może poczulibyśmy się zbyt pewni i stwierdzili, że no cóż, to ja sobie tak świetnie radzę, to mi Pan Jezus niepotrzebny. Ale Pan Jezus zostawia te przestrzenie, tak jak Izraelitom, te wszystkie pogańskie narody, tak i nam w tym świecie doczesnym zostawia mnóstwo przestrzeni, których my musimy się pozmagać o relacje z Nim, pozmagać o to, żeby żyć w łasce, żeby zawalczyć o wiarę, zawalczyć o miłość, zawalczyć o prawdę, zawalczyć o wychodzenie z tego wszystkiego, co jest grzechem. I to też pokazuje moją wiarę.
0: I z tą myślą zostańmy. Gdyby ktoś chciał wesprzeć tworzenie audycji Księga, bardzo serdecznie się Państwu polecamy. Radio Warszawa.com.pl, zakładka Wspieraj Nas. A dziś za uwagę dziękuję bardzo.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Stajemy dzisiaj przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, zanosząc następujące intencje. Prośmy za przyczyną Najświętszej Maryi Panny o błogosławieństwo i opiekę dla Joli i Piotra oraz ich córeczki Gabrysi. W intencji o dobrą spowiedź dla Mirosławy i za tych, których w jakikolwiek sposób uraziła, o wybaczenie, o łaskę Boga, o pełne pojednanie, pokój serca. Łączymy się duchowo w modlitwie ze wszystkimi słuchaczami i redakcją Radia Warszawa, szczególnie z chorymi, którzy nie mogą uczestniczyć w mszy świętej. O dary Boże, wszelkie Boże błogosławieństwo dla darczyńców za nasze prace termomodernizacyjne w parafii. Dziękczynna za wysłuchaną prośbę. O zdrowie dla Danuty, Barbary, Janka, Henryka, Anny, Marczak, o łaskę zdrowia dla Elżbiety, o pomoc w rehabilitacji Szymona, o siły dla Artura, Wojciecha, za wszystkich przedsiębiorców, pracodawców, o pokój serca polecamy wszystkich energetyków, elektryków, elektroników, o łaskę wiary dla Magdy i Michała, o chrzest dla ich dzieci, dla Janka, również za Nikodema, o zdrowie i potrzebne łaski. Dziękczynna w rocznicę ślubu Natalii i Jakuba z prośbą o wszelkie dary Boże i łaski dla nich, o zdrowie, również dla Alicji, ich córki. Dziękczynna za znalezienie pracy. Zanosimy modlitwę o dar beatyfikacji sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca, w intencji o zdrowie dla Andrzeja i Janusza, o łaskę wiary dla Hanny w pierwszą rocznicę ślubu Marcina Kałuskiego i Emilii Krajewskiej, również Kacpra Makowskiego i Patrycji Pazio. Prosimy dla tych małżonków o wierną i piękną miłość. Polecamy jednocześnie w tej mszy świętej zmarłych rodziców Józefę, Henryka, ich zmarłą wnuczkę Julię Markiewicz, o łaskę nieba, o dar nieba dla Sabiny Roszkowskiej, za Ewę Kazimierza Pałczak, Krzysztofa Suskiego, Jana Piotrowskiego, Annę Rosak w 26. rocznicę śmierci, w 30. po pogrzebie Andrzeja Sasina, Władysławę Sasin i Natalię Banaszek, świętej pamięci Tadeusza Kielaka, Bożenę Jakubczak-Dzięcioł, w 4. rocznicę Janinę Lisiewską-Jagieła, Józefę Włodarek od Chrześniaka Arka z rodziną, Bronisławę Tadeusza Flaga, Marka Brejnakowskiego Witolda, Bosek, Roberta w 1. rocznicę śmierci, Jana Szymanowskiego, Janusza Filipina, Józefę, Piotra Radzikowskich, Krystynę Kornecką, Jana Krzysztofa Bruszewskiego, Tadeusza, Henryka, Aniele Piotra Rajskich, Michała Marka Tołwińskich, Antoniego Ryszarda, Janinę Witkowski, Antoniego Mariannę, Jana i Stanisława Zalewskich, Henryka, Jadwigę i Jerzego Karpińskich. Oczywiście przynosimy też nasze intencje jeszcze za zmarłych Wacława Kwiecińskiego, Marka Jędrzejewskiego, Wacława Karwacza, Krystynę Dębińską, Ewę Kossakowską, Andrzeja Goławskiego, Piotra Janowskiego, Teresę Edwarda Kania, Zofię Tadeusza Błażejewskich, Jarosława i Witolda Kuzia, zmarłych, których pochowaliśmy, którzy odeszli w tym minionym tygodniu. Polecamy ich miłosierdziu Bożemu. Włączmy się z naszymi intencjami. Stajemy, jak wspomniałem, przy ołtarzu Jezusa Chrystusa. On dla nas jest źródłem zbawienia, łaski, nadziei. Otwórzmy serca, prośmy o to, o tę łaskę otwarcia na Jego Słowo i na Jego miłość, obecność dla wszystkich, którzy się gdzieś w życiu zagubili, którzy nie poszli właściwą drogą. Chrystus pragnie zbawienia wszystkich ludzi
Więc i niech nasza modlitwa ma ten wymiar powszechny za wszystkich. Uznajmy, że jesteśmy grzeszni. Panie Jezu, który troszczysz się o nasze życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który uczysz nas, jak kochać innych, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który objawiasz swoją moc w sakramentach Kościoła, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię.

Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra, wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami. Wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Oto słowo Boże.

0: Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, do was pogan mówię, będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia. Tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim kim okazać swoje miłosierdzie. Oto Słowo Boże.
1: Amen.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała tobie, Panie.
0: Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała tobie, Chryste.
0: Nasze grzechy. Nie sposób nie nawiązać do wczorajszego święta uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kiedy to nasze myśli, serca powędrowały niejako wraz z Maryją do nieba, gdzie ona z ciałem i duszą uczestniczy w chwale Bożej. Cieszy się tym wiecznym szczęściem z ciałem i duszą, a więc jakaś niezwykła promocja, to jest złe słowo, ale ciała ludzkiego, powołania ludzkiego w obliczu różnych sytuacji związanych z naszą cielesnością, chorobami, cierpieniami, starością, różnego rodzaju trudnościami, jakie człowiek ma. Tutaj mówimy o Matce Bożej i tym, że z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Ale też widzimy z drugiej strony, że właśnie te sytuacje jakichś ograniczeń powodują, że człowiek nieraz dopuszcza taką myśl, że Bóg jakby nie słucha moich modlitw. Bóg jakby milczy. Zresztą w dzisiejszym fragmencie Ewangelii jest ta myśl dość mocno wyeksponowana, że kobieta zwraca się do Jezusa o pomoc, a On milczy. On nie odpowiada, przynajmniej na początku. I co my z tym zrobimy? Otóż trzeba nam tak na spokojnie zobaczyć, że Bóg przecież wie najlepiej, czego człowiekowi potrzeba. On naprawdę każdego kocha. I on zasługuje na to, aby mu ufać. Czy wszystko idzie po naszej myśli, czy nie idzie po naszej myśli? Bogu trzeba zaufać. My to skracamy w formie powiedzenia: niech się dzieje wola Boża. Ale to trzeba wypowiedzieć z pełną świadomością. Niech się dzieje wola Boża. Bóg wie najlepiej, nawet jeśli człowiekowi przychodzi cierpieć i znosić różne niedogodności z chorobą czy z wiekiem związane. Wsłuchani, w dzisiejszy fragment Ewangelii zadajemy sobie to kluczowe też dzisiaj pytanie, czy Jezus jest posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela, czyli do tych, którzy z narodu izraelskiego pochodzili. Jeśli tak postawimy pytanie, ono może jakby sugerować wykluczenie innych, wykluczenie kogokolwiek. Liczą się tylko ci, którzy należą do narodu izraelskiego. Otóż nie, tak nie jest. Jezus, jeśli nawet analizujemy ten fragment Ewangelii, to musimy pamiętać, że przyszedł z pewną misją. Przyszedł zbawić wszystkich ludzi, odkupić każdego człowieka. I to w dalszym ciągu rozmowy jest bardzo ładnie jakby pokazane. Kobieta pochodziła z narodu kananejskiego, czyli pogańskich stron, czyli ciągnęło się za nią jej pochodzenie. Naród, który też miał pewne zwyczaje, swoją historię, który oddawał cześć bożkom. W tym narodzie przecież było znane zabijanie własnych dzieci i składanie ich w ofierze Molochowi. Przychodzi więc kobieta obciążona niejako historią swojego pogańskiego narodu, który zaniechał czci prawdziwego Boga, a jak mówi ewangelista, kobieta dręczona przez złe duchy. Przychodzi do Jezusa i prosi Go o pomoc. A Jezus wychodzi w rozmowie, podchodzi do niej z całą życzliwością, wchodzi z nią w dialog, tak jak wchodzi z każdym grzesznikiem i proponuje pójść za jakby tokiem jego myślenia. W tym dialogu Jezus ujawnia wielką troskę o zbawienie człowieka, ale też oczekuje, że człowiek będzie wytrwały, tak jak ta kobieta, że otworzy swoje serce na Słowo Boże, na to, co Bóg mówi, weźmie sobie do serca, na poważnie potraktuje słowa, nie zlekceważy, pójdzie za tymi słowami. Zobaczmy, ile jest osób w świecie niepojednanych z Bogiem. Ilu chorych niepojednanych z Bogiem. Ile osób, które się z bliźnimi skłóciły i do dzisiaj odrzucają nawet wyciągniętą rękę. Ile osób, które nie wybaczyły doznanych krzywd, noszą w sobie urazy. Rozmowa Jezusa z kobietą i uzdrowienie córki mówi nam, że Jezus przychodzi z pomocą każdemu człowiekowi, każdemu, kto w Niego wierzy. Popatrzmy na nakaz misyjny Jezusa. On nie zamyka się tylko do narodu izraelskiego, bo apostołom powiedział: idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, głosząc im zbawienie. Jezus posyła więc apostołów. Święty Paweł, nazywany apostołem narodów, idzie i wszędzie głosi Chrystusa, nie zważając na kolor skóry, rasę, narodowość. Słyszymy w Ewangelii wyraźnie i te słowa powinny niejako w naszej duszy grać: będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. I wiemy, że pozory mogą mylić. Nawet nie mogą, ale mylą. Pozory zawsze mylą. I żeby nie ulec takim pozornym wnioskom z dzisiejszego fragmentu Ewangelii wyciągniętym, Jezus nie odmówił kobiecie pomocy. To trzeba wyraźnie widzieć. Przyszedł jej z pomocą, uzdrowił jej córkę. Jezus nikomu nie odmawia. Nikomu, kto zwraca się do Niego o pomoc czy uzdrowienie. On, dobry pasterz, szuka człowieka. Jego śmierć na krzyżu, owoce Jego męki są skierowane do wszystkich ludzi, bo On wie, że każdy potrzebuje zbawienia, każdy człowiek potrzebuje zbawienia. Spotkanie opisane w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezusa z Kananejką, poganką, to taki jakby symbol wszystkich spotkań. Spotkań człowieka z Bogiem i spotkań między ludźmi. W tych spotkaniach popatrzmy, czego trzeba się nauczyć. Współczucia, otwartości, serdeczności. Czynić dobro zawsze i wszędzie. Można by powiedzieć, zaryzykowałbym takie powiedzenie, że ta dobra kobieta kananejska, ona jakby otrzymała nagrodę za swoją dobroć. Za to właśnie dobre serce otrzymała nagrodę spotkania Jezusa, uchwycenia tego, co było najważniejsze, najistotniejsze. Ile trzeba mieć miłości w sobie, by pokonywać przeszkody, trudności, upokorzenia. Ile trzeba mieć w sobie miłości, żeby nie traktować drugiego człowieka jako wroga. Ile trzeba mieć miłości, żeby także zderzyć się z tym, że nie zostanę uznany, zauważony, pochwalony, nie otrzymam takiej zapłaty, jaką sobie wyobraziłem. A może nawet ile trzeba mieć determinacji w czynieniu dobra, żeby nie zrezygnować z tego dobra, nawet wtedy, gdy ktoś w naszych oczach na to nie zasługuje. Wszystko postawić na jedną szalę. W czynieniu dobra, w miłości, nie rezygnować. Wtedy się usłyszy słowa: wielka jest Twoja wiara. Wiara bez miłości nie ma sensu, nie jest wartością. Wiara bez takiego właśnie serca, dobrego serca. I dlatego ta wiara kobiety kananejskiej nas zachwyca, zadziwia. Chociaż, jak wspomniałem, dręczona przez złego ducha, nie traci tej determinacji, tej troski o córkę, poświęcenia, także i swoistego upokorzenia. Wiara jest pełna ufności w niej, poświęcenia się Bogu bezwarunkowo, gotowa przyjąć każdą Jego wolę. Może zdarzyło się nam kiedyś spotkać jakiegoś żebraka, czy kogoś, kto wyciągał do nas rękę, a my mu nic nie daliśmy, a może i skomentowaliśmy. I potem za sobą usłyszeliśmy jakieś epitety, przekleństwa. No, to tak było i w tamtych czasach, gdy ktoś nie otrzymał tego, o co prosił, to mógł przeklinać. A tutaj widzimy zupełnie odmienną postawę. Głoszenie Ewangelii przez nas, apostolstwo, do którego dzisiaj jesteśmy wszyscy zaproszeni, otwarcie serca na Boga, na miłość, na dobro, otwarcie serca na Jego Słowo ma zawsze być i prowadzić nas w taki sposób dyskretny, z taktem, z całą życzliwością wobec drugiego człowieka i uznaniem także jego odmienności. Bardzo trudna postawa. Ale do tego nas dzisiaj Ewangelia zaprasza. Wtedy jesteśmy na drodze zbawienia. Wtedy przyjmujemy Chrystusa w pełni, słuchamy Jego słowa. Zatem takie trzy przypomnienia. Ufajmy Bogu nawet wtedy, gdy modlitwy nasze wydają się bez odpowiedzi. Jego miłość z pewnością lepiej wie, czego nam potrzeba. I On wie, co robi. I nas nie zostawia, nie opuszcza. Każde zawołanie "pomóż mi" jest przez Boga słyszane. Po drugie, bądźmy wytrwali w czynieniu dobra. Nawet bez natychmiastowego uznania, miłość musi być cierpliwa, wytrwała. Wtedy dajemy prawdziwe świadectwo Ewangelii. I po trzecie, przyjmujmy każdego człowieka otwartym sercem. To jest zadanie dla Kościoła naszych czasów, dla każdego, kto jest Chrystusowy, kto jest katolikiem. Módlmy się o taką otwartość serca, o takie przyjęcie człowieka takim, jakim jest, bez ocen, bez osądów. Przyjęcie także w jego odrębności. Pracujmy nad tym, by nasze życie dawało też innym dostęp do drogi zbawienia. W Ewangelii znajdziemy zdanie, czy Syn Człowieczy, gdy przyjdzie na ziemię, znajdzie wiarę wśród ludzi. Czy taką wiarę Chrystusową będziemy mieli każdy z nas? Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
1: I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
0: Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi
1: i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba
0: i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem
1: został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca.
0: Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół.
1: Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.
0: Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Z dziecięcą prostotą i przepełnieni głęboką wiarą zanieśmy do Boga nasze intencje.
2: Módlmy się, aby wszyscy chrześcijanie zgromadzili się przy wspólnym stole eucharystycznym, zjednoczeni w wierze, nadziei i miłości. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas.
2: Módlmy się, aby pasterze Kościoła katolickiego gorliwie przekazywali depozyt wiary wszystkim pokoleniom. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby ciężko pracujący na chleb powszedni nie osłabiali w sobie pragnienia chleba eucharystycznego. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby ubodzy, chorzy, cierpiący i żyjący w niedostatkach znaleźli swoje miejsce w Kościele Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby zmarli z naszych rodzin, którzy na ziemi uczestniczyli w uczcie eucharystycznej, zostali zaproszeni przez Boga na ucztę niebieską. Ciebie prosimy. Módlmy się o wysłuchanie wszystkich intencji, które zanosimy podczas tej Eucharystii. Módlmy się za wszystkich ofiarodawców na prace parafialne, za nas samych i łączących się z nami w modlitwie poprzez transmisję radiową, abyśmy mocni w wierze, przykładem i dobrym słowem potrafili pomóc innym wrócić do Kościoła. Ciebie prosimy.
0: Kochający nas Boże, który nieustannie posilasz swój Kościół sakramentem ciała i krwi swojego Syna, spraw, abyśmy zawsze cieszyli się obfitością Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
0: Dzisiejsze ofiary są przeznaczone na spłatę naszych zobowiązań. Bóg zapłać. Dziękujemy. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek naszych i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, składamy Tobie dary od Ciebie pochodzące na eucharystyczną ofiarę, w której dokonuje się święta wymiana. Przyjmij je łaskawie i daj nam siebie samego w Twoim Synu, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, w swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: i pijemy z tego kielicha. Głośmy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia.
1: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
2: Amen.
1: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.
1: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
3: Z Tobą,
4: z Duchem Twoim.
3: Pokój z Tobą.
1: Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli będziemy przyjmować.
0: Który gładzi grzech świata.
1: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty z woli Ojca, za współdziałanie Ducha Świętego.
0: Który gładzi grzech świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Chrystusa.

0: Wysłuchajmy ogłoszeń. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe dzisiaj na 18:00 i wieczorną mszę świętą o 19:00. Jutro dzień imienin księdza biskupa Jacka Grzybowskiego. Ofiarujmy modlitwę w jego intencji. Prosimy o to. Jutro też o 18:00 zostanie odprawiona msza święta za świętej pamięci księdza prałata Jana Sikorę, wieloletniego proboszcza parafii, w 15. rocznicę jego śmierci. O 15:00 na cmentarzu koronka do miłosierdzia Bożego. Koła różańcowe zapraszają do wspólnej modlitwy. Za dzisiejsze ofiary w trzecią niedzielę miesiąca na pokrycie kosztów wykonanych prac termomodernizacyjnych, za wszystkie ofiary składane serdeczne podziękowania składamy. W tym tygodniu przypada w sobotę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Decyzją władz naszej diecezji następuje zmiana wikariuszy naszej parafii. Po 5 latach odchodzi od nas ksiądz Łukasz Król, przechodzi do parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie, a po 3 latach ksiądz Daniel Łaszcz do parafii w Warszawie na Saskiej Kępie Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ulicy Nobla. Dziękujemy im za wszystkie inicjatywy, prace, które przeprowadzili, za wszelkie dobro, jakie pozostawiają w naszych sercach. Słowa podziękowań wypowiemy w najbliższą niedzielę, 23 sierpnia, podczas mszy świętej o godzinie 11:15. Rozstajemy się również z siostrami Michalitkami. Odchodzą dwie siostry. Siostra przełożona Dominika krótko, po roku od nas odchodzi. Decyzją Matki Generalnej obejmuje placówkę w Poroninie jako przełożona tam właśnie. I odchodzi siostra Dorota, która przez ostatni rok opiekowała się dziećmi w naszym oratorium, czyli Dzieci Anioła, tak? Dzieci Anioła, tak. Bardzo dziękujemy siostrom też za ich posługę, oddanie Panu Jezusowi ich wiarę, modlitwy za nas ofiarowane i za przykład życia. Również niech Bóg im błogosławi. Doroczną uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Częstochowskiej przeżywać będziemy w środę 26 sierpnia. Główna msza święta będzie odprawiana o godzinie 10:00. Po niej procesja z Najświętszym Sakramentem. Inne msze święte w tym tygodniu to godzina 6:30, 7:00, 8:30, 18:00 i 20:00, ze względu na to, że to jest dzień pracy też. Ale dla nas odpust, czyli święto parafii. Zapraszamy wszystkich do wielbienia Boga w tym dniu, do radości, bycia we wspólnocie, tworzenia tej wspólnoty Kościoła pod czujnym okiem naszej Pani Matki Bożej Częstochowskiej. Odpust poprzedzi nowenna, którą będziemy od jutra odprawiać codziennie po wieczornej mszy świętej, krótką modlitwę. W poniedziałek i wtorek podczas mszy świętych, za tydzień oczywiście, po 23 sierpnia, czyli przed odpustem bezpośrednio, był zwyczaj kiedyś 40-godzinnego nabożeństwa przed odpustem. My to zachowujemy w jakiejś formie i dlatego w poniedziałek 24 sierpnia 7, 10 i 18 te trzy msze i we wtorek 25 sierpnia 7, 10, 18 nauki podczas mszy świętych poprowadzi ksiądz Piotr Krasuski, kapelan naszego szpitala w Wołominie. Serdecznie zapraszamy już dzisiaj do duchowego przygotowania się do odpustu, przygotowania się do spowiedzi Komunii Świętej, bo to jest najcenniejszy dar. Zapraszamy po prasę katolicką, zachęcamy do czytania. Do wieczności przeszli Sabina Roszkowska, wiele lat w klubie seniora Słoneczna działała, Stanisław Przywrzejski i Artur Skonieczny. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: Na światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Skoro Pan Jezus mówi o powszechności zbawienia, to pomódlmy się za tych wszystkich, którzy gdzieś się zagubili albo jeszcze nie dotarli do Jezusa, którzy mają świadomość, że nie zawsze ich drogi były Boże, że poczynili też wiele zła, ale łaska Boża nie zna granic. Niech wracają do Kościoła, do Pana Boga. Módlmy się o taki zwrot ku Chrystusowi, Jego Ewangelii dla młodych i starych, dla wszystkich ludzi, o pełne pojednanie w rodzinach także, o dobroć serc dla każdego z nas pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód
1: racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebne i błogosławione. O Panie nasze.
0: Orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj. Swojemu Synowi nas oddawaj, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Amen.

Dziś niedziela, 16 dzień sierpnia, to 20 niedziela zwykła. Słońce wzeszło dziś o 5.21, zajdzie o 19.59. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów, a są nimi Ambroży, Emil, Stefan i Tytus. Jest godzina 11. Dziś bardzo słoneczna niedziela, choć już wieczorem trochę się zachmurzy, niewykluczone są niewielkie opady deszczu. Ale w ciągu dnia bardzo ciepło, już teraz 28 stopni jest w Warszawie i to najcieplejsze miejsce teraz na Mazowszu, najchłodniej 26, o ile w ogóle o chłodzie możemy mówić, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie i Grodzisku Mazowieckim. To może być najcieplejszy, tak ciepły weekend tego sierpnia, bo już te prognozy długoterminowe mówią, że tak 20 kilka stopni w ciągu następnych dni będzie. Więc jak ktoś takie słońce lubi, niech korzysta. Jarek Wydra, dzień dobry, zapraszam na ten słoneczny czas. Zatrzymajmy się z Radiem Warszawa.

8 minut po godzinie 11. Bardzo smutna informacja dotarła do nas dzisiaj rano. Wypadek miał autokar, którym podróżowali pielgrzymi do Medjugorje. Do tego wypadku doszło na północnym wschodzie Węgier, nieopodal miejscowości Miskolc. 12 osób zginęło. 7 pozostaje w stanie krytycznym lub ciężkim. Pozostałe osoby, około 40, odniosły lżejsze obrażenia i opuściły

0: 20 minut po godzinie 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV na uroczystość niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Papieska parafia Świętego Tomasza w Castel Gandolfo 15 sierpnia 2025 roku. Umiłowani siostry i bracia, czasami tam, gdzie przeważają ludzkie zabezpieczenia, pewien dobrobyt materialny i owo rozluźnienie, które usypia sumienia, wiara może się zestarzeć. Wtedy wkrada się śmierć w formach rezygnacji, narzekania, nostalgii i niepewności. Zamiast dostrzegać kres starego świata, wciąż szuka się w nim ratunku. Ratunku u bogatych i możnych, czemu zazwyczaj towarzyszy pogarda dla ubogich i pokornych. Kościół jednak żyje w swoich słabych członkach, odmładza się dzięki ich magnifikat. Także dziś ubogie i prześladowane wspólnoty chrześcijańskie, świadkowie łagodności i przebaczenia w miejscach konfliktów, zaangażowani na rzecz pokoju i budowniczowie mostów w rozdartym świecie są radością Kościoła, są jego trwałą płodnością, pierwocinami Królestwa, które nadchodzi. Wiele z nich to kobiety, jak starsza Elżbieta i młoda Maryja, kobiety paschalne, apostołki zmartwychwstania. Pozwólmy, by ich świadectwo nas nawróciło. Bracia i siostry, gdy w tym życiu wybieramy życie, mamy powód, by w Maryi, wziętej do nieba, dostrzegać nasze przeznaczenie. Została nam dana jako znak, że zmartwychwstanie Jezusa nie było odosobnionym przypadkiem, wyjątkiem. Wszyscy w Chrystusie możemy pochłonąć śmierć. Oczywiście jest to dzieło Boga, a nie nasze. Maryja jednak jest tym splotem łaski i wolności, który pobudza każdego z nas do ufności, odwagi i zaangażowania w życie ludu. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Oby każdy z nas mógł doświadczyć tej radości i dawać o niej świadectwo nową pieśnią. Nie bójmy się wybierać życia. Na ogół może się to wydawać ryzykowne, nierozsądne. Ileż to głosów stale nam szepcze: po co ci to? Daj sobie spokój. Pomyśl o sobie. To głosy śmierci. My natomiast jesteśmy uczniami Chrystusa. To Jego miłość przynagla nas, duszę i ciało, w naszych czasach. Jako poszczególne osoby i jako Kościół nie żyjemy już dla siebie. To właśnie i tylko to rozprzestrzenia życie i sprawia, że życie zwycięża. Nasze zwycięstwo nad śmiercią zaczyna się już teraz.

0: 11:30.
1: Credo. Wierzę, ale czy rozumiem? Jak przełożyć najważniejsze prawdy naszej wiary na życie codzienne? Wyjaśnia ksiądz Mateusz Czubak.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Dzisiaj przechodzimy do kolejnej części. W Credo wyznajemy wierzę w Kościół. Nie chodzi o to, żeby ubóstwiać Kościół, ani wyolbrzymiać jego doskonałość. Nie kierujemy w stronę Kościoła aktu adoracji. Ten należy się wyłącznie Bogu. Mówimy wierzę w Kościół tak, jak dziecko ufa swojej matce. Matka nie jest doskonała, popełnia błędy, czasem się pomyli, ale wiemy, że przez jej ręce i serce przychodzi życie, miłość, pokarm i troska. I tak samo jest z Kościołem. Nie jest on źródłem Bożej łaski, ale jej narzędziem, przez które łaska przychodzi do nas od Boga. Wierzyć w Kościół oznacza ufać, że w tej wspólnocie kruchej, niedoskonałej, czasem zranionej, a jednak wybranej, działa Duch Święty. Kościół to nie tylko instytucja, struktura, budynki. Kościół to wydarzenie Ducha Świętego. Miejsce, w którym Słowo Boże staje się słyszalne. Sakrament działa skutecznie, a braterska miłość nabiera realnego kształtu. Wierzyć w Kościół to pozwolić Duchowi Świętemu prowadzić swoje życie w przestrzeni, którą On sam uświęca i odnawia. Kościół nie istnieje dla siebie samego, ale wskazuje zawsze na Chrystusa, który jest ponad nami. Wszystko w Kościele, sakramenty, liturgia, ewangelizacja, prawo opierają się na wierze. Kościół nie ustanawia sam swoich reguł, ale czerpie je ze Słowa Bożego. W wyznaniu wiary Kościół pojawia się najpierw jako podmiot wiary. To właśnie Kościół jako wspólnota historyczna i nadprzyrodzona przemawia w credo, nie pojedynczy człowiek. Nasza osobista wiara rodzi się dzięki wierze Kościoła. Jest w niej zanurzona. Każda wiara jest częścią wiary Kościoła. Wiara nie rodzi się w samotności, ale w kręgu rodziny, parafii, we wspólnocie. Kościół wierzy, zanim wierzymy my. Kościół modli się, zanim nauczymy my się modlić. Kościół uobecnia Chrystusa w liturgii, zanim nasze serce otworzy się na Jego miłość. Gdy my mówimy wierzę, nasz głos staje się echem głosu Kościoła. To nie prywatne doświadczenie, ale uczestnictwo w Bożym wydarzeniu, które trwa od czasów apostolskich aż do dzisiaj. Ale Kościół jest także przedmiotem wiary. Nie jest Bogiem, ale miejscem, przez które Bóg działa w historii. Mówiąc wierzę w Kościół, mówimy wierzę, że Bóg nie wycofał się ze świata, że Jego obecność ma ciało, historię i twarz ludzi. Kościół jest przestrzenią, gdzie Bóg staje się dostępny, chociaż ukryty, ale bliski. Wiara w Kościół jest ostatecznie aktem nadziei i zaufania. Ufamy, że Bóg naprawdę działa w tej kruchej, ludzkiej wspólnocie, a Duch Święty strzeże Kościoła przed błędem, pomimo grzechów Jego członków. Nie wierzymy w Kościół zamiast Boga, ale przez Kościół uczymy się spotkać Boga w naszej historii, w sakramentach, w miłości bliźniego. Oczywiście życie w Kościele bywa trudne. Dwa poważne wyzwania stają przed każdym wierzącym. Po pierwsze, zgorszenia wywołane przez ludzi Kościoła boli, gdy widzimy rozdźwięk pomiędzy tym, co Kościół głosi, a jak niektórzy jego członkowie żyją. Ale odpowiedzią nie jest odrzucenie Kościoła. To tak, jak gdyby porzucić światło, bo ktoś zasłonił lampę. Chrystus sam wybrał Kościół z ludzi słabych, aby pokazać, że zbawienie pochodzi od Niego, nie od nas. Po drugie, Kościół stawia wymagania. W świecie, który kocha wygodę, indywidualizm, Kościół bywa niewygodny. Wzywa do życia Ewangelią, do nawrócenia, do miłości nieprzyjaciół. Ale tak jak matka, która kocha dziecko, Kościół wychowuje nas i wymaga, ponieważ zna drogę do Boga i zależy mu na naszym szczęściu. Kiedy widzimy Kościół z bliska, możemy zacząć patrzeć na niego tylko jako jedynie oczami sługi, a nie dziecka. A sługa widzi upadki, ale często nie widzi tajemnicy. Widzi ludzką stronę Kościoła, ale jeśli na tym się tylko zatrzyma, straci zdolność dostrzegania działania Bożej łaski. Kościół nie jest tylko instytucją, którą można oglądać z zewnątrz i oceniać jak każde ludzkie dzieło. Kościół jest tajemnicą, którą można zrozumieć jedynie przez wiarę. Ten, kto chce widzieć Kościół tylko przez pryzmat jego błędów, słabości, widzi jedynie jego powierzchnię, tak jak ktoś, kto patrzy na ikonę, jak na zwykły kawałek drewna. Dlatego potrzebujemy czegoś, co przekracza samą wiedzę i ludzkie wyobrażenia. Potrzebujemy wiary i miłości, by zobaczyć, że w tej ludzkiej, kruchej strukturze naprawdę działa Bóg i że nie zrezygnował ze swojego Kościoła, nawet wtedy, gdy jego twarz wydaje się mało chwalebna. To miłość oczyszcza spojrzenie. Zaufanie prześwietla mrok. Wtedy dopiero widać, że tam, gdzie ludzkie oblicze Kościoła jest najbardziej zniekształcone, tam Bóg pozostaje cały czas dostępny i zbawia człowieka. Świat może widzieć tylko to, co widzialne, ale my, jako chrzczeni, jesteśmy zaproszeni, by widzieć także to, co ukryte. Działanie Bożej łaski, noszone w glinianych naczyniach. Jeśli nie będziemy pielęgnować miłości i zaufania do Kościoła, zaczniemy postrzegać go podobnie jak świat, jako instytucję, która ma być doskonała, skoro nie jest, to nie zasługuje na wiarę. Ale jeśli będziemy patrzeć jak ci, którzy naprawdę służą i kochają, z bliska, sercem, które nie gorszy się kruchością, wtedy nasza wiara stanie się dojrzała i odkryjemy, że Kościół jest święty nie dlatego, że nie ma słabości, ale dlatego, że pomimo swoich grzesznych członków wciąż jest miejscem obecności Boga. Dlatego mówimy z wiarą: wierzę w Kościół. Nie wierzymy w jego doskonałość, ale w wierność Boga. Wierzymy, że Duch Święty działa w historii nawet wtedy, gdy my tego nie dostrzegamy. Wierzymy, że Kościół jest przestrzenią, w której Bóg nieustannie nas prowadzi, karmi, podtrzymuje naszą wiarę. Kościół ma twarz ludzi, świętych i grzeszników. Właśnie dlatego jest misterium. Wiara uczy nas kochać Kościół, służyć Mu, modlić się za Niego, czyszczać Go, zaczynając od siebie. W Kościele zostaliśmy ochrzczeni, narodziliśmy się na nowo. W Kościele jesteśmy karmieni sakramentami. W Kościele uczymy się miłości i służby. Kończąc, pomódlmy się za nasz Kościół. Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, Ty jesteś źródłem życia i miłości. Od Ciebie pochodzi Kościół, nasz wspólny dom i pielgrzymujący lud. Spraw, abyśmy kochali Kościół jak naszą matkę, aby nasze serca były bliskie każdemu człowiekowi, który w nim spotyka Twoją dobroć i miłość. Niech Kościół staje się piękną oblubienicą Chrystusa, jedną w wierze i świętą w miłości, katolicką w otwartości i apostolską w posłannictwie. Niech będzie żywą ikoną Twojego miłosierdzia, światłem dla świata i sakramentem zbawienia. Panie, daj nam odwagę służyć Kościołowi z radością, aby nasze życie i czyny były świadectwem Twojej łaski. Amen.
0: Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: 12 osób zginęło w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do tego zdarzenia doszło około 1 w nocy na autostradzie M3. Autokar przewrócił się i zjechał do rowu na prostym odcinku drogi. Autokarem wracali do Polski, na Podkarpacie, pielgrzymi, którzy uczestniczyli w pielgrzymce do Meczugorje w Bośni i Hercegowinie. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór potwierdził informacje na temat wypadku.
1: Śmierć poniosło 12 naszych obywateli, 7 kolejnych walczy o życie w szpitalach, są w stanie ciężkim lub krytycznym. Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia, więc albo już wyszły, albo właśnie będą zaraz wychodziły ze szpitali. Nasz konsul jest w kontakcie i z lokalnymi służbami, i ze szpitalami. Uruchomiliśmy też specjalny zespół kryzysowy na placówce na Węgrzech. Działa również specjalny numer dla osób, które niepokoją się o swoich bliskich.
0: Ten numer to plus 36 20 472 9502. My za chwilę powtórzymy jeszcze ten numer telefonu. Polskim autokarem jechało 57 pasażerów i 2 kierowców. Kilku pasażerów było uwięzionych pod pojazdem. W akcji uczestniczyło kilka zastępów lokalnej straży pożarnej. Użyto także dźwigów. I teraz powtórzymy jeszcze numer telefonu infolinii, na którą można dzwonić w związku z wypadkiem, jeżeli ktoś jest zaniepokojony, być może swoim bliskim z Podkarpacia albo kimś, kto uczestniczył w tej pielgrzymce i Państwo o tym wiedzą. Plus 36 20 472 9502 to numer telefonu na Węgry.

0: Jest godzina 12. Przenosimy się do Castel Gandolfo i Dorota Abdelmulawiet.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
2: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Wczoraj kontemplowaliśmy Maryję Pannę w jej nierozerwalnej więzi z Synem. Nawet śmierć nie zdołała przerwać tej komunii duszy i ciała, którą jest życie wieczne. Każda niedziela przypomina nam, że ta sama pełnia jest przeznaczona dla tych, którzy idą za Jezusem. Jego zmartwychwstanie nie jest wydarzeniem należącym do przeszłości, ale nowym życiem, które obejmuje także nas. Ukazuje to dzisiaj kobieta kananejska, bohaterka Ewangelii proklamowanej w liturgii. Chociaż nie należała ona do jego ludu i mieszkała w obcej krainie, usilnie stara się ona porozmawiać z Jezusem, idąc za Nim jak uczennica, która już jest z Nim związana. Nigdy wcześniej zapewne się nie spotkali, a jednak w tajemniczy sposób wiara już zrodziła się w jej sercu. Nie pragnie niczego dla siebie, lecz pokoju dla swojej udręczonej córki. I pokłada ufność w Jezusie, w którym rozpoznaje Mesjasza, potomka Dawida. Ewangelista nie ukrywa przeszkód, z którymi musi się zmierzyć ta kobieta. Uczniowie postrzegają ją jako osobę natrętną, a sam Jezus początkowo nie przychyla się do jej próśb. Rzeczywiście, nauczyciel udał się w tamte okolice i możemy wyobrazić sobie, że podobnie jak przy innych okazjach, szukał miejsca na uboczu, aby się modlić i formować swoich uczniów. W tej chwili jednak wydarza się coś nieoczekiwanego. Rozważając tę scenę, możemy lepiej zrozumieć posłuszeństwo Jezusa, które wypełnia swoją misję, pozwalając, by poruszyło go to, co widzi i słyszy. Na koniec mówi do niej: o niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak pragniesz. Także dzisiaj Kościół może pozwolić się zaskoczyć działaniu Boga i nieść pokój Chrystusa poza już wytyczone granice. Jego misję uprzedza łaska Boża, która działa w skrytości sumień. Dlatego w każdym spotkaniu, także w tym, które zakłóca nasze plany, trzeba nadstawić ucha, otworzyć oczy i otworzyć serce na to, co Bóg chce nam powiedzieć. Od kobiety kananejskiej uczymy się pokory i determinacji. Dzięki jej wierze rozumiemy, że stół Boga jest zastawiony dla wszystkich i że dla nikogo nie są przeznaczone okruszyny, ponieważ każdy ma swoje miejsce u Ojca. W świetle tej wiary nie do zniesienia stają się nierówności, dyskryminacja i bariery, które depczą godność tak wielu synów i córek Boga. Drodzy bracia i siostry, jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa w świecie udręczonym, który poszukuje pokoju. Prośmy Maryję, naszą Matkę, aby wstawiała się za nami. Z jej ust wypływa najpotężniejszy i najbardziej nowatorski hymn, jaki kiedykolwiek został wygłoszony. Magnifikat. Jest to pieśń tego, który patrzy już na rzeczywistość oczami Boga i dlatego nie traci nadziei, lecz działa w miłości. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jezus.
3: Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Et verbum caro.
2: A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ora pro nobis, Sancta Dei Genet.
2: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Pro fidelibus defunctis.
2: Witancji wiernych zmarłych. Wieczne odpoczywanie radź im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
4: Dominus vobiscum.
2: Pan z wami.
4: Sit nomen Domini.
2: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
4: Adiutorium
2: nostrum. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
4: Benedicat vos omnipotens.
2: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry.
0: Rinnovo il mio appello.
1: Raz jeszcze ponawiam apel, aby zaprzestano powtarzających się aktów przemocy przeciw palestyńskiej ludności cywilnej w Zajordaniu, na zachodnim brzegu. I wzywam pilnie wspólnotę międzynarodową, aby doprowadziła do tego, by postąpiły naprzód rozwiązania prowadzące do powstania dwóch państw, by osiągnąć w ten sposób sprawiedliwy i trwały pokój. W tym tygodniu w Taranto rozpoczynają się igrzyska śródziemnomorskie. Wezmą w nich udział różne kraje z Afryki, Azji i Europy, które należą do regionu śródziemnomorskiego. Życzę, aby to sportowe wydarzenie stało się proroctwem pokoju i braterstwa pomiędzy narodami tego regionu i całego świata. A teraz witam Was wszystkich, którzy zebraliście się tutaj w Castel Gandolfo na niedzielną modlitwę Anioł Pański.
0: Accolgo con affetto i pellegrini.
1: Serdecznie witam pielgrzymów pochodzących z różnych krajów.
0: Salutare i Polaki.
1: Pozdrawiając Polaków.
0: Estendo la mia benedizione.
1: Obejmuję moim błogosławieństwem liczne

0: polską flagą, ale słyszeliśmy też w papieskich pozdrowieniach, kiedy mówił o pozdrowieniu Polaków, słyszeliśmy też, że Polacy zebrani na placu zareagowali na to papieskie pozdrowienie. Ojciec Święty pozdrowił uczestniczki, pielgrzymki kobiet, która odbywa się w Piekarach Śląskich na Górnym Śląsku. To pozdrowienie papieskie to już kolejny raz, kiedy Ojciec Święty wspomina o piekarskim sanktuarium. To z pewnością też zachęta dla tych wszystkich, którzy nie znają tego miejsca, aby się tam udać i pamiętać tam także szczególnie o intencjach Ojca Świętego. A dzisiejsze rozważanie papież poświęcił Ewangelii z dnia, która mówi o kobiecie kananejskiej proszącej Jezusa o uzdrowienie jej córki. Leon XIV zwrócił uwagę na to, że choć prośba ta wydawała się być wypowiedziana nie w porę, albowiem wówczas, kiedy Jezus udał się w miejsce oddalone, ustronne, aby móc modlić się i nauczać swoich uczniów, to jednak odkrywając wiarę tej kobiety, kobiety pochodzącej z innego ludu, nie będącej uczennicą Chrystusa, Pan Jezus spełnia jej prośbę, udziela jej łaski, o którą prosi. I Ojciec Święty posłużył się tym fragmentem Ewangelii, aby przypomnieć nam wszystkim, że także dzisiaj Kościół może pozwolić się zaskoczyć działaniu Boga i nieść pokój Chrystusa poza już wytyczone granice, tak mówił Ojciec Święty. I przypominał, że zobowiązuje nas to do tego, abyśmy także i my nadstawiali ucha i szukali woli Bożej w tych wszystkich prośbach, spotkaniach, wydarzeniach, które wydają się nam przeszkadzać, które wydają się wykraczać poza nasz komfort i nasze plany, a w których może objawiać się wola Boża. Zapraszamy do tego, żeby wracać do tych papieskich słów, żeby wracać do jego rozważania.
1: I z pewnością będziemy do nich wracać. Bardzo dziękujemy. To było połączenie z Castel Gandolfo. Transmisję przeprowadziliśmy w ramach współpracy z Radiem Watykańskim i portalem Vatican News. Zachęcamy do tego, żeby będąc w Watykanie też brać udział w spotkaniach z Leonem XIV. To dla niego widać, że jest bardzo ważne. Coraz częściej papież bardzo chętnie się spotyka z pielgrzymami. Ksiądz Tadeusz Rozmus przypominał, że Ojciec Święty jeszcze raz uda się do Castel Gandolfo 28 sierpnia, kiedy uda się mszę świętą odpustową w tamtejszym kościele przy okazji uroczystości Matki Bożej Patronki Jeziora. To lokalne święto położone w parafii położonej nad tym samym jeziorem. Leon XIV kontynuuje tradycję osobistych pozdrowień wiernych, przejeżdżając meleksem pomiędzy właśnie pielgrzymami. To jest również zaproszenie, by udając się do Rzymu sprawdzać, czy Ojciec Święty jest w Rzymie, czy udaje się z jakąś wizytą. Myśmy też nie byli rozczarowani, szykując się na takie spotkanie z papieżem. Bardzo dziękujemy. To była transmisja z Castel Gandolfo, transmisja modlitwy Anioł Pański z papieżem Leonem XIV.

21 minut po godzinie 12. Już za kilka minut wiadomości z życia kościoła, w nich między innymi o wypadku, do którego doszło na Węgrzech, z Bośni i Hercegowiny, z pielgrzymki do Medjugorje. Wracali polscy pielgrzymi z Podkarpacia. Najnowsze informacje na ten temat przekażemy o 12.30 w wiadomościach z życia kościoła. W serwisie także o pielgrzymach, którzy z Warszawy pielgrzymują na Jasną Górę. Dziś wyszli, tak, 16 dzień sierpnia, bowiem pielgrzymują na uroczystość, która 26 sierpnia ma miejsce. To pielgrzymka, która z diecezji warszawsko-praskiej wyruszyła dziś na Jasną Górę. Był tam nasz reporter i relacja na ten temat już za chwilę. W serwisie także o kapłanie, który odszedł w diecezji warszawsko-praskiej. Kapłan bardzo znany, pracował z młodszymi kapłanami w wieku 82 lat. Zmarł ksiądz Zdzisław Mierzejewski. Poinformujemy o uroczystościach pogrzebowych, także przedstawimy sylwetkę zmarłego kapłana. O 12.30 wiadomości z życia kościoła. Zapraszam, by być z nami. Zatrzymaj się z Radiem Warszawa na 106.2 FM.

0: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM, także w internecie na www.radiowarszawa.com.pl. Jest godzina 12.30. Jarosław Wydra, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. Węgierskie służby odpowiednio zadbały o rannych, mówi polski konsul honorowy w tym kraju Karol Biernacki. 12 osób zginęło, 10 jest w stanie ciężkim, w tym 5 w stanie zagrażającym życiu. Po wypadku polskiego autokaru na północnym wschodzie Węgier, niedaleko miasta Miskolc, wszyscy, którzy przeżyli wypadek, w tym kierowcy, są uznani za poszkodowanych i trafili do szpitali. Autokarem wracali z Medjugorje, z pielgrzymki. Polscy pielgrzymi, którzy udali się do Bośni i Hercegowiny z Podkarpacia. Karol Biernacki podkreśla, że na miejscu pracują polskie służby konsularne.
1: Są w stałym kontakcie, mówiąc kolokwialnie, ogarniają sytuację, która naprawdę nie jest łatwa. Wszyscy są pod opieką. Osoby wymagające opieki lekarskiej są umieszczone w okolicznych szpitalach, tych, które są najbliżej miejsca wypadku. Pod tym względem możemy powiedzieć, że naprawdę zostało zrobione, uczynione wszystko, co należało w takich przypadkach zrobić.
0: Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku. Do zdarzenia doszło około 1 w nocy na autostradzie M3. Polski autokar przewrócił się i zjechał do rowu na prostym odcinku drogi. Wojewoda Teresa Kubas-Hul poinformowała, że w wypadku uczestniczyli pielgrzymi z Podkarpacia, wracali z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny. Z kierowcami autokaru rozmawiała już węgierska policja. Kolejne informacje. Zmarł ksiądz prałat Zdzisław Mierzejewski, wychowawca pokoleń kapłańskich, rezydent parafii świętej Marii Magdaleny w Warszawie na Brudnie. Duchowny zmarł w piątek w późnych godzinach wieczornych, czyli w Wigilię Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie. Przeżył 82 lata, w tym 58 w kapłaństwie. Ksiądz Zdzisław Mierzejewski pochodził z Wąsosza nad Wissą w diecezji łomżyńskiej. Święcenie kapłańskie przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był ojcem duchownym i wykładowcą w kilku seminariach. Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym, Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, a od 2000 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Tam był wykładowcą języka łacińskiego, greki i niemieckiego. Do Diecezji Warszawsko-Praskiej ksiądz Zdzisław Mierzejewski został inkardynowany w roku 1995. W 2004 roku biskup Kazimierz Romaniuk powołał go jako kanonika honorowego w skład kapituły kolegiackiej w Radzyminie. Poza działalnością naukową ksiądz Zdzisław służył jako spowiednik siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Odcierpiących, a także pełnił przez kilka miesięcy funkcję kapelana Szpitala Klinicznego imienia księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie. Z serdeczną wdzięcznością wspominają jego zaangażowanie w duszpasterstwo parafialne pokolenia wiernych parafii świętej Marii Magdaleny na Brudnie, gdzie spędził 39 lat życia. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek mszą świętą żałobną o godzinie 19 w kościele świętej Marii Magdaleny. Msza święta pogrzebowa odbędzie się w środę o 10.30. Po Eucharystii nastąpi przewiezienie ciała zmarłego i złożenie na cmentarzu parafii Trójcy Świętej w Ząbkach. A teraz o początku pątniczego szlaku. Rozpoczęła się 43. praska piesza pielgrzymka pomocników Maryi Matki Kościoła. Wędrówkę poprzedziła msza święta w konkatedrze na warszawskim Kamionku, której przewodniczył biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Hasłem pielgrzymki są słowa „Żyjmy w miłości i sprawiedliwości”. To zasadnicza treść nauczania błogosławionego prymasa Wyszyńskiego, podkreślił biskup Romuald Kamiński w homilii.
2: Ponieważ to jest fundamentalna nasza, że tak powiem, działalność czy życie, sposób życia, który jest wypełnieniem naszej codzienności.
0: Tutaj na mszy świętej uczestniczymy w liturgii słowa i w liturgii eucharystycznej. Gdy wyjdziemy z kościoła, rozpocznie się inna liturgia, kontynuował biskup.
2: Ale to jest ciągłość, to jest jedno. I tam za drzwiami, za progiem rozpoczniemy coś, co nazwiemy budowaniem Królestwa Bożego. Prymas Wyszyński powiedziałby budowaniem cywilizacji miłości.
0: Ordynariusz warszawsko-praski mówił także o konieczności stałego wsłuchiwania się w Słowo Boże.
2: Bardzo was proszę, żeby nigdy nie zadziało się tak, że zlekceważymy na różny sposób to, co przepowiada do nas Bóg. Ta pokusa jest na co dzień. Ona jest nawet, powiedziałbym, bardzo natrętna, bo czasami uważamy, że już myśmy to czytali, myśmy to słyszeli.
0: Pielgrzymi wędrują w trzech grupach: czerwono-zielonej, jasnogórskich ślubów narodu, żółtej, młodzieżowo-rodzinnej i niebieskiej, różańcowo-modlitewnej. Dotrą na Jasną Górę na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia. A jutro w Radiu Warszawa od 7 do 10 specjalne wydanie letniego poranka z Radiem Warszawa z Góry Kalwarii. I będziemy właśnie pielgrzymom towarzyszyć na im pątniczym szlaku, pielgrzymom praskiej pieszej pielgrzymki pomocników Maryi Matki Kościoła.

0: Już za chwilę sprawdzimy, czy ten piękny dzień, który w tym momencie jest, będzie tak samo piękny i pogodny także wieczorem. O tym już za chwilę.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Widziałem w scenariuszu słowo góra i chcę tylko zaznaczyć, że ja nigdzie wspinał się nie będę.
2: A chciałbyś być rycerzem?
0: Daj spokój, zbroja jest strasznie ciężka.
2: No to będziesz musiał być żabą.
0: Żaba przynajmniej ma chłodno, bo siedzi w wodzie.
2: Ciekawe, co na to księżniczka.
0: Zamek, historia Urzecza, spotkanie ze świętym Stanisławem Papczyńskim i pielgrzymami.
2: To wszystko w poniedziałek, od 7 do 10 w Górze Kalwarii.
0: Zapraszają Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra. Co z tą żabą?
0: Zapytaj księżniczki.
3: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu twoja reklama zrobi zamieszanie.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 13. Tu Radio Warszawa. Jesteśmy na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl. Bardzo ciepło i słaby wiatr. Tak jest dzisiaj, 28 stopni na termometrach w Warszawie, ale w Legionowie jeszcze cieplej, bo 31 stopni w Otwocku, 30 w Mińsku Mazowieckim także. Temperatura maksymalna dzisiaj właśnie w okolicach 30 stopni tak na termometrze będzie obecna. Wieczorem może delikatnie, lokalnie popadać niewielki deszcz. A w kolejnych dniach tego deszczu może być trochę więcej i temperatura będzie już zdecydowanie niższa, bliżej 20 niż 30 stopni. Ale my cieszymy się z tego słońca, jeszcze będziemy na pewno tęsknić za wakacjami. London Beat już teraz. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam.

0: Maryjo, Maryjo, Maryjo. To najprostsza modlitwa na każdą sytuację naszego życia, a może szczególnie na te momenty, kiedy nie mamy siły już na nic. Dlaczego prymas Wyszyński wszystko postawił na Maryję? W jaki sposób budował relacje z Maryją i dlaczego to w niej widział silne wsparcie? Na czym polega wciąż trwająca walka Maryi z szatanem? O maryjności błogosławionego Stefana Wyszyńskiego będzie rozmawiać Weronika Ostrowska z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
1: Spojrzenie ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
2: Maryja, nasza matka. Maryja, która może być przyjaciółką dla każdej kobiety. Maryja, która stała się bardzo ważną postacią w życiu księdza prymasa Wyszyńskiego, pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, ponownie razem z nami. Szczęść Boże, pani Aniu.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: A Maryja dla pani to?
3: Trudne pytanie. Maryja dla mnie to całe bezpie-

0: Maryjo, Maryjo, i to codziennie rano, i codziennie wieczorem, i w ciągu dnia, i przed każdą audycją. Także jest dla mnie właściwie po Bogu wszystkim.
1: To tak jakbyśmy wołali, mamo, mamo, mamo. I ona wtedy odpowiada.
0: Tak, szczególnie wtedy, kiedy dziecko czuje jakieś niebezpieczeństwo. Wtedy zawsze ten odruch, że dziecko biegnie do matki.
1: A jak to było w życiu księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego? W 1953 roku padły te bardzo ważne słowa, kiedy dla wszystkich stało się jasne, że on wszystko w swoim życiu postawił na Maryję. Stał się jej niewolnikiem, ale Maryja była z nim już dużo wcześniej obecna.
0: Tak, Matka Boża tak jakby prowadziła go za rękę od dzieciństwa, bo kiedy miał 9 lat, stracił matkę. Matkę, którą bardzo kochał. I wtedy jakby całą tą swoją miłość przeniósł na Matkę Bożą. Potem, kiedy był święcony, kiedy był tak słaby, że bał się, że jak wstanie z leżenia krzyżem w czasie obrzędu święceń, nie utrzyma się na nogach. W ogóle się zastanawiano, czy święcić takiego chudelaka. Następnego dnia już jedzie ze swoją siostrą na mszę świętą prymicyjną na Jasną Górę. Prosi, żeby Matka Boża stanęła przy każdej jego mszy świętej. I potem też, kiedy zostaje biskupem, bał się biskupstwa. Mówi, nigdy nie byłem proboszczem, tylko rok byłem wikariuszem. Jak ja będę mógł prowadzić pracę duszpasterską? Ale kardynał Chląd powiedział, Ojcu Świętemu się nie odmawia. I znowu, co kardynał Wyszyński robi? Jedzie na Jasną Górę, do herbu biskupiego, bierze wizerunek Matki Bożej. Kiedy zostaje prymasem, mówi, że największą siłą dla niego były słowa umierającego kardynała Chlonda. Nie poddawajcie się, walczcie pod opieką Matki Najświętszej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, to będzie jej zwycięstwo. I w to imię, mimo że bronił się przed tym, żeby zostać prymasem Polski, prosił Ojca Świętego, żeby zmienił decyzję. Ojciec Święty nie ustąpił i w imię Matki Bożej ksiądz prymas podjął swoje zadanie. W herbie prymasowskim pozostała Matka Boża Częstochowska, a doszedł znak archidiecezji warszawskiej, ścięta głowa Jana Chrzciciela i archidiecezji gnieźnieńskiej Lilii Andy Gaweńskie. Ale z Matką Bożą się nie rozstawał. Właśnie wtedy, kiedy w 1953 roku wyszedł dekret, według którego biskupów miał mianować premier, a proboszczów wojewodowie, czyli całkowite pozbawienia kościoła władzy i jurysdykcji kościelnej. Ksiądz prymas wtedy, pomimo że podpisał porozumienie, które było jakimś modus vivendi życia między kościołem a państwem, mówi, jesteśmy gotowi do współpracy, ale jeżeli Cezar siada na ołtarzu, mówimy, nie wolno, non possumus. I wtedy właśnie 14 lutego w tym 53 roku powiedział, wszystko postawiłem na Maryję, niech ona prowadzi. No, przeprowadziła go trudną drogą, bo przez uwięzienie, bo to powiedział w lutym 53 roku, a we wrześniu już był aresztowany. Ale ważne jest, żeby wiedzieć, że to jego zaufanie do Matki Bożej wynikało nie tylko z trudności życiowych i nie tylko z takiego sentymentu tęsknoty za matką, którą żył do końca życia. On wiedział, kim Maryja jest w plamie Bożym. On mówił o tym, że nie gorszcie się, że zaczynamy od Matki Bożej, bo i Ojciec Niebieski dzieło odkupienia człowieka zaczął od Maryi. I już w raju zapowiedział szatanowi, położę nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między potomstwem twoim a potomstwem jej. I ta walka Maryi z

0: szatanem. Trwa do dzisiaj. Dlatego ksiądz prymas wierzył w to, że z nią jest możliwe zwycięstwo. Najbardziej mnie osobiście urzekało w maryjności księdza prymasa Wyszyńskiego to przekonanie, że ona jest, że Maryja nie odeszła do archiwum, Maryja nie odeszła do historii, że w Kościele zostaje Jezus Chrystus, w Eucharystii, w Słowie Bożym, we wspólnocie Kościoła, a Maryja sobie poszła do nieba i odpoczywa po trudach ziemskich. Maryja jest. Maryja jest Matką Chrystusa po wszystkie czasy, bo Bóg sobie jej nie wypożyczył. Ona jest Matką Chrystusa, także dzisiaj, tego Chrystusa żyjącego w nas, tego Chrystusa żyjącego w naszej Ojczyźnie, tego Chrystusa, który jest naszą siłą i nadzieją. Ona jest. I dlatego ksiądz prymas tak bardzo jej zawierzył.
1: Pani Anio, tak po ludzku, to chcielibyśmy nasze życie zawierzyć jakiemuś silnemu wojownikowi. Jeżeli mamy się zmierzyć z siłami ciemności, to postawilibyśmy na postawnego mężczyznę, umięśnionego, który dobrze zna sztukę wojenną, a ksiądz prymas postawił na kobietę. Postawił na Maryję, która jest przewodniczką zastępów niebieskich, co prawda, no ale jednak to jest kobieta. Jak walczyć z Maryją? Na czym polega ta walka Maryi z szatanem, o której pani powiedziała?
0: Świadomość, jaką potęgą jest Matka Boża w zmaganiu z szatanem, ksiądz prymas czerpał po prostu z prawdy Ewangelii, z Pisma Świętego, z tych zapowiedzi proroków, Panna pocznie i porodzi syna. A Maryja dlatego jest taką potęgą, że ona jest tym odnowionym człowiekiem. Ewa zwątpiła w miłość Boga, a Maryja uwierzyła. I to jest jakby ten nowy człowiek. Dlatego jest wzięta z duszą i ciałem do nieba. No mówimy, była bez grzechu poczęta, była niepokalanym poczęciem, ale przecież Ewa też na początku nie miała grzechu. A Ewa zwątpiła w miłość Boga, a Maryja uwierzyła. I my wszyscy czerpiemy z tego jej zawierzenia, tak jak na nas wszystkich spadła bieda Ewy i Adama, bieda grzechu pierworodnego, tak na nas wszystkich spływa łaska Maryi, która nam przyniosła Chrystusa. Bo taką drogę wybrał Bóg. I to było przekonanie księdza prymasa. Dlatego w więzieniu oddał się jej jeszcze bardziej, oddał się jej w niewolę. Dlatego w więzieniu napisał śluby jasnogórskie, które, jak Ojciec Święty powiedział, dotyczą podstawowych prawd w życiu człowieka. To nie było ślubowanie budowy jakiejś świątyni czy jakiegoś dzieła. To było ślubowanie życia po Bożemu. Dlatego jest tak aktualne do dzisiaj. Dlatego w tym roku, kiedy mamy 70-lecie ślubów jasnogórskich, powtarzamy je, przypominamy sobie ich treść i potrzebę zachowania ich. Bo ksiądz prymas mówił, wiara i zdrowie moralne jest ratunkiem dla Polski.
1: Jak to można być niewolnikiem, który jest szczęśliwy? Ksiądz prymas wiedział, co oznacza cela więzienna, a jednocześnie stwierdził, że chce się oddać Maryi w niewolę. Co to znaczy być niewolnikiem Maryi? Czy to jest niewola, która jest także szczęściem? Bo ksiądz prymas był człowiekiem szczęśliwym.
0: Myślę, że podobnie można odpowiedzieć jak na przykład zakochani. To jest wolność, prawda, że kogoś wybieram, ale jednocześnie niewola, bo myślę już tylko o tym człowieku, prawda? Bo jakoś jestem związana już tylko z tą osobą i oddanie Bogu jest taką niewolą miłości, której się nie czuję jako niewolę, ale jako wolność. Bo wolność miłowania jest największą wolnością. Jak mówił święty Jan Paweł II, jednocześnie do istoty miłości należy przynależeć, czyli nie być wolnym, albo raczej być wolnym w sposób dojrzały. Ksiądz prymas nie tylko siebie oddał w niewolę, nie tylko przygotował Polskę do milenium, do tysiąclecia chrztu Polski przez śluby jasnogórskie. Chciał jakby omyć Polskę, oczyścić z naszych grzechów, słabości, wad mocą Matki Bożej, ale też całą Polskę oddał Matce Bożej w niewolę. I to jest już dla wielu ludzi nie do pojęcia. Pamiętam, jak niektórzy mówili, no na tym punkcie to już się prymas przewróci. Siebie oddać nie jest łatwo, a oddać naród, który tyle lat był w niewoli. A ksiądz prymas mówił, właśnie po to oddaliśmy Matce Bożej Polskę, żebyśmy nie byli w innej niewoli, żeby broniła naszej wiary, bo jeżeli będziemy mieć wiarę i jeżeli będziemy silni moralnie, to wrogowie nas nie zwyciężą.
1: A jeżeli dzisiaj popadamy w niewolę mediów społecznościowych, w niewolę różnych uzależnień, nie tylko od substancji psychoaktywnych, no ale właśnie od tych urządzeń różnych elektronicznych, które sprawiają, że zapominamy o rzeczywistości. Jeżeli wpadamy w niewolę konsumpcjonizmu, jeżeli wpadamy w niewolę bezsensu życia, życia w jakimś takim egzystencjalnym smutku, czy Maryja dla nas też może być drogą wyjścia z tej niewoli?
0: Tak, bardzo często ludzie, którzy są już rzeczywiście nad przepaścią, mówią, że uratowała ich Matka Boża, że uratowała ich myśl o niej, że uratował ich różaniec, nie tylko mówiony przez nich, ale tak jak jeden wołał, Boże mojej babci, jeżeli jesteś, pomóż mi. A widział babcię, jak siedziała i mówiła różaniec. Ale też wydaje mi się, że działanie Matki Bożej jakby związane jest, bo nie powiem uzależnione, bo ona działa nawet bez naszej modlitwy, ale na pewno związane jest też z naszą modlitwą jednym za drugich, z naszym oddaniem Matce Bożej, z naszą prośbą za nich, tych, którzy mamy łaskę wiary, tych, którym życie się tak nie pogmatwało. Mamy ratować tych stojących nad przepaścią, jak? Mocą Matki Bożej, różańcem. Ksiądz prymas mówił, różaniec to jest taki łańcuch na górskim szlaku, który nas trzyma, żebyśmy nie odpadli od skały, i trzyma nasz naród. I czasami jedni drugich ciągniemy czy wleczemy, jedni dla drugich jesteśmy znakiem, że można inaczej, że można być szczęśliwym. A Matka Boża, nawet jeżeli działa nie tylko z powodu własnej mocy, jak ksiądz prymas mówił, jest wszechmocą błagającą, nie tylko dzięki modlitwie wstawienniczej nas wszystkich, którzy mamy się modlić za tych ludzi, za Polskę, za naszą młodzież, za nasze dzieci, wnuki, ale też dla wiary tych ludzi, którzy tak Matce Bożej zawierzyli, dla wiary świętego Jana Pawła II, który oddawał Polskę razem z księdzem prymasem Wyszyńskim w czasie milenium Matce Bożej, dla wiary tych biskupów, którzy to czynili, dla wiary nas wiernych, którzy staliśmy wtedy na Placu Jasnogórskim. Matka Boża nas nie zawiedzie. To jedno jest takim spokojem, że Matka Boża Polskę ocali, ale warto czerpać przykład właśnie z tych, którzy tak bezgranicznie zawierzyli Matce Bożej.
1: I jak nie było ich stać na Zdrowaś Maryjo, całą modlitwę, to wołali tak, jak Pani powiedziała na początku. Maryjo, Maryjo, Maryjo. Jedno imię, jedno święte imię. Czasami jest tak, że Maryja kojarzy się z taką niezbyt poważną pobożnością. Czasami niektórym Maryja się źle kojarzy, bo myślą, że to trzeba wprost do Pana Boga. Jak zakochać się w Maryi? Czy to jest możliwe, że jeżeli jej nie znamy albo czujemy do niej dystans, może ktoś z naszych słuchaczy wręcz nie chce się z nią zaprzyjaźniać, ale jednak słyszy, aha, to trzeba się w niej zakochać. Jak to zrobić?
0: Myślę, że odkrycie Matki Bożej uczy nas przede wszystkim pokora, że sami sobie nie poradzimy. Bóg to wiedział, dlatego Bóg dał nam ją jako matkę. Niektórzy ulegają takiej przewrotnej pokusie, że Maryja zasłania Chrystusa. A to jest dokładna odwrotność. Maryja daje Chrystusa. Dlatego ta myśl, że ona zasłania, to jest chyba od szatana. I kiedy człowiekowi się wydaje, że jest już tak doskonały, że sam sobie poradzi w drodze do Boga, że mu Maryja niepotrzebna, to często doświadczy tego, jak bardzo sobie nie poradzi. Jak często potrzebna jest mu pomoc matki, żeby go wziąć za rękę, żeby przyprowadzić z powrotem, żeby też w tym nieraz znużeniu, przyzwyczajeniu do wiary, do modlitwy, żeby dać tam siłę. A nie jest łatwo odkryć Matkę Bożą, bo ona po prostu jest ukryta. I ona od początku do Niego idźcie, do mojego Syna idźcie, co mój Syn wam powie, to czyńcie. Prosi Go, ale nie mówi, co mają zrobić, idźcie do Niego. I dlatego, kiedy przyjdą na nas trudności wiary, że w tej naszej takiej pewnej drodze do Pana Boga potkniemy się o jakiś szczebel, a przecież jesteśmy ludźmi grzesznymi, i nieraz nam się to zdarzy. Czynimy nie to dobro, którego pragniemy, ale to zło, którego nie chcemy. Wtedy modlitwa do Matki Bożej jest ratunkiem. Pomóż, pomóż mi wrócić, pomóż walczyć, pomóż wstać. Najczęściej właśnie kiedy, tak jak dziecko, najczęściej woła matki wtedy, kiedy czuje niebezpieczeństwo. A poza tym myślę, że też wiara tych ludzi, wiara kardynała Wojtyły, wiara kardynała Wyszyńskiego, wiara kardynała Chlonda. My wchodzimy w ślady tych ludzi i jeżeli oni zwyciężyli, to warto spróbować zwyciężać z Maryją. Zwłaszcza kiedy nam coś nie wychodzi, kiedy coś jest bardzo trudne, kiedy nam się wydaje, zwłaszcza w podeszłych latach, że już nikomu nie jesteśmy potrzebni, w ręce Matki Bożej to składać. I nawet nie zawsze musimy mówić za kogo, za tego, za kogo ona potrzebuje. Wtedy to nasze życie nabiera sensu. I w młodości, kiedy się boimy przyszłości, kiedy tak jak młodzi ludzie uciekają w różne używki, bo po prostu boją się, nie widzą sensu życia. Są tak słabi, że właśnie udają mocnych. Wtedy oddawanie ich Matce Bożej jest ratunkiem.
1: Warto wszystko postawić na Maryję i warto, tak jak Pani powiedziała, zapamiętać tę bardzo prostą modlitwę. Maryjo, Maryjo, Maryjo. Dzisiaj też Maryja pomogła nam w takiej prostej rzeczy, żeby sprzęt zadziałał prawidłowo.
0: Z tym, że to nie jest takie hokus pokus, mówię Maryjo i musi się od razu to stać. To w dużej mierze kwestia wiary, że po prostu przywołujemy pomoc Bożą, a Maryja jest taką najbardziej bezpośrednią drogą. Mówi się, jedynym pośrednikiem do Boga jest Chrystus. Tak, ale jedynym pośrednikiem do Chrystusa jest ona. I tak jak potrzebujemy pośrednika do Boga w Chrystusie, tak potrzebujemy pośrednika do Chrystusa w niej.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. W błękitnym kolorze ta rozmowa, bo o Maryi oczywiście. Bardzo dziękuję. Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego była razem z nami. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
2: Rozmowa jest dostępna także do obejrzenia. Zapraszamy na nasz kanał na YouTubie, kanał Radia Warszawa.

106,2 FM. Radio Warszawa na lato.

waste your time. And I think to myself, why now? Why?

Za 17 minut będzie godzina 14. Dziś rozpoczęli swój pątniczy szlak uczestnicy praskiej pielgrzymki pieszej pomocników Matki Kościoła i dotrą na uroczystość 26 sierpnia, ale są też tacy pątnicy, którzy są dopiero w połowie swojej pielgrzymki. Tak jest z pielgrzymami z diecezji kaliskiej, którzy wyruszyli w drogę powrotną do domu. Kaliszanie są jedną z nielicznych grup, która wraca pieszo z Jasnej Góry, a w tym roku są jedyną. Piesza pielgrzymka kaliska jest jedną z najstarszych w Polsce. Przychodzą pątnicy tej pielgrzymki do jasnogórskiego sanktuarium nieprzerwanie od 389 lat.

0: Już za chwilę sprawdzimy prognozę pogody oraz to, co czeka nas w Radiu Warszawa w najbliższym czasie.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Country Club w Radiu Warszawa, audycja z muzyką country, folk i americano już od 23 lat na antenie.
3: A najnowsze wydanie Country Clubu już dziś o godzinie 17:05.
2: Duża porcja muzyki country i americany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Najnowszym gościu niedzielnym. O tym, w jakich okolicznościach odeszła z tego świata Maryja. Nie zachowała się po niej nawet najmniejsza relikwia. A także, dlaczego państwu polskiemu nie opłaca się likwidacja funduszu kościelnego. Gość niedzielny, co tydzień nowy.
1: Reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl. Na zegarze jest 14. Słoneczna i ciepła niedziela. Dziś w okolicach 30 stopni w naszym regionie. W Warszawie 29, podobnie w Nowym Dworze Mazowieckim. 30 jest w Wołominie i Grodzisku Mazowieckim, a także Piasecznie. A najcieplej 31 w Legionowie, Pruszkowie, Otwocku i Mińsku Mazowieckim. Teraz jesteśmy już w momencie tych maksymalnej temperatury. Wieczorem może delikatnie pokropić deszcz. Zatrzymaj się z Radiem Warszawa. W naszym programie przypomnimy, że sierpień to miesiąc trzeźwości i kolejne rozważanie właśnie na ten temat. O 15:00 połączymy się z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, skąd będziemy transmitować koronkę do Miłosierdzia Bożego, a wcześniej fragment dzienniczka. Jarek Wydra, zapraszamy.

0: sierpień miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Co dzieje się pod wpływem Twojego słowa? Słowo. Trzeźwość to odpowiedzialność za to, co wypowiadamy. W Księdze Przysłów w Biblii jest napisane takie zdanie. Słowo ma moc życia i śmierci. Niektóre słowa zostają w człowieku na całe życie. Język jest mały, ale potrafi przynieść wielki kamień. Człowiek codziennie wypowiada setki słów. Wydaje się to czymś zwyczajnym, a jednak słowo nigdy nie jest dźwiękiem. Słowo może podnieść człowieka, zbudować go, zachęcić. Może dać mu odwagę, może sprawić, że ktoś poczuje się ważny, ale słowo może też zranić, osłabić, a nawet zabić. Czasami jedno zdanie wypowiedziane w złości pozostaje w pamięci przez wiele lat. Dlatego dojrzałość człowieka poznaje się również po tym, jak mówi i co

Przeprosiny nie umniejszają człowieka, pokazują jego dojrzałość. Największe słowo, często proste słowo, to dziękuję, przepraszam, jestem z tobą. Mądry człowiek nie mówi tylko tego, co prawdziwe, mówi prawdę w taki sposób, aby mogła ta prawda przynieść dobro. Nietrzeźwe zachowania to między innymi plotka. Plotka, która może bardzo zaszkodzić. Najczęściej dotyczy życia prywatnego. Czy plotkujemy? Ktoś powiedział, słyszałem, że podobno rozwodzi się z żoną. Istotą plotki jest informacja, która krąży bez pewności, czy jest prawdziwa. Intencja, żeby zaszkodzić. Obmowa polega na mówieniu o czyichś wadach, błędach lub słabościach pod jego nieobecność. Nawet jeśli informacje są prawdziwe, gdy nie ma ważnego powodu, żeby je ujawniać, nie należy tego robić. W psychologii obmowa może służyć budowaniu własnej wartości kosztem kogoś innego, wzmacniania grupy, zrobienia kogoś ofiary, wyśmiewanie. To śmieszanie drugiej osoby poprzez kpinę, ironię, szyderstwo. Patrzcie, jak on mówi, jaki z niego idiota. Wyśmiewanie ma zwykle wyraźny element upokorzenia, często występuje w przemocy rówieśniczej. Jakie słowa, jakie zdania wypowiadamy do siebie? Czy one nas budują, czy nas zbliżają? Wypowiedz dzisiaj dobre słowo do siebie i do innych ludzi.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Widziałem w scenariuszu słowo góra i chcę tylko zaznaczyć, że ja nigdzie wspinał się nie będę.
2: A chciałbyś być rycerzem?
1: Daj spokój, zbroja jest strasznie ciężka.
2: No to będziesz musiał być żabą.
1: Żaba przynajmniej ma chłodno, bo siedzi w wodzie.
2: Ciekawe, co na to księżniczka.
1: Zamek, historia urzecza, spotkanie ze świętym Stanisławem Papczyńskim i pielgrzymami.
2: To wszystko w poniedziałek, od 7 do 10 w Górze Kalwarii.
1: Zapraszają Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra. Co z tą żabą?
1: Zapytaj księżniczki.
3: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
4: Mam wiele marzeń. Marzy mi się na przykład morze, ale też wycieczka w góry, spacery po lesie i pyszne latte. Może na wynos? Latem marzenia się spełniają. Orzeźwiające latte na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14 na antenie Radia Warszawa. Zapraszam, Zofia Kozorawska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
0: Po reklamie.

0: Wysłuchajmy teraz słów ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 15 sierpnia 2025 roku. 105. rocznica Bitwy Warszawskiej w Ossowie.
3: W liście do Koryntian apostoł Paweł w stosunkowo krótkim wywodzie ukazuje nam potęgę Zbawiciela, który z miłości do nas i w posłuszeństwie Ojcu dokonał naszego odnowienia. Drodzy moi, Pan Jezus wszystko, co czyni i co nam ukazuje i przykładem, i słowem, to jest za każdym razem taka normalna lekcja, z której powinniśmy czerpać przykład i naśladować Pana Jezusa. On nas prowadzi swoimi drogami do Ojca. Jedni drugich, powiada święty Paweł w liście innym, co prawda, macie brzemiona innych nosić. Pokazał nam Pan Jezus, który wziął całe brzemię ludzkości, aby po pierwsze nas odnowić, potem pojednać nas z Ojcem, a potem do tego Ojca nas doprowadzić i zapewnić nam miejsce w Królestwie Bożym. My na wzór Pana Jezusa zostaliśmy jakby zobligowani do tego, że mamy taką funkcję, jak Pan Jezus pełnić w stosunku do innych ludzi. Pomagać im w drodze do nieba.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: O godzinie 15 połączymy się z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, skąd będziemy transmitować koronkę do Miłosierdzia Bożego, a teraz wysłuchajmy fragmentu z dzienniczka.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Imię Jezus. O, jak jest wielkie imię Twoje, o Panie. Ono jest mocą duszy mojej. Gdy siły ustają i ciemności tłoczą się do duszy, to imię Twoje jest słońcem, którego promienie oświecają, ale i grzeją. Dusza pod ich wpływem staje się piękna i promieniuje, biorąc blask z imienia Twego. Kiedy słyszę najsłodsze imię Jezus, serce mi silniej bije. Są chwile, kiedy słysząc imię Jezus, wpadam w omdlenie. Duch mój rwie się do Niego.
0: Wybiła godzina 15, godzina Miłosierdzia Bożego. Już za chwilę rozpocznie się modlitwa w sanktuarium świętej Faustyny.

Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Miłosierny Jezu, zatrzymuję się w tej godzinie pod krzyżem, w chwili Twego konania. Patrzę na Ciebie, pełnego bólu, poranionego, umęczonego. W Twoim spojrzeniu widzę tylko miłość. Nie znajduję w Tobie żadnej winy, a jednak wydano na Ciebie wyrok śmierci. Ze zdumienia i niezrozumienia pytam, dlaczego? Dlaczego na Twoją miłość ludzie odpowiedzieli ukrzyżowaniem? To tak, jakby na słowa kocham Cię odpowiedzieć nienawidzę Cię. Znów pytam, dlaczego? Słyszę Twoją odpowiedź. Sprawił to grzech i nieprzyjęcie ognia mojego miłosierdzia. A Ty, Jezu, w sobie zadajesz śmierć grzechowi w tajemnicy krzyża. Bo to właśnie na nim miłością zatrzymujesz nienawiść. Milczeniem hałas tego świata, przeraźliwy krzyk wojen i ludzkiej krzywdy. Przebaczeniem zatrzymujesz zazdrość, nienawiść i chęć zemsty. Odwagą oddania za nas życia zatrzymujesz niepokój i lęk. Swoją śmiercią przywracasz nam życie. Uczysz nas, Jezu, że naśladować Ciebie i spalać się z miłości do Boga i bliźnich to jedyna droga do walki o pokój w naszych sercach i na świecie. Odpłacaniem za zło agresją, chęcią odwetu, narzekaniem i nieuzasadnionym wytykaniem błędów innym nie przyczyniamy się do budowania cywilizacji miłości w tym świecie. Dlatego dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, rozpal ogniem swej miłości każde ludzkie serce, by czuło się kochane i kochało, by potrafiło przyjąć Twoją darmową miłość. Umocnij tych, którzy składają swe życie w ofierze i cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, bo jak powiedziałeś, do nich już należy Królestwo Niebieskie.

0: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Przychodzimy więc do Ciebie, Panie, bo jesteśmy obciążeni grzechami, niewiernością Twojemu Słowu, zaniedbaniem okazji doświadczenia dobra. Jesteśmy utrudzeni codzienną walką z naszymi słabościami, złem wokół nas i tyloma zagrożeniami, jakie niesie z sobą życie i świat. Dlatego oddajemy Ci siebie, naszych bliskich, troskę o zbawienie ludzi pogrążonych w grzechach, chorych, cierpiących, konających i zmarłych. Błagamy o moralne odrodzenie naszego narodu i Europy, o potrzebne łaski dla wszystkich pasterzy Kościoła, nowe powołania do służby Bożej, aby nie zabrakło tych, którzy głoszą dobrą nowinę i krzepią łaską w sakramentach świętych. Udziel potrzebnych łask rolnikom i wypoczywającym na wakacjach. Polecamy Ci wszystkie rodziny, zwłaszcza te, w których nałogi niszczą jej członków i społeczeństwo. Otocz opieką dzieci cierpiące z powodu rozwodu swoich rodziców, przemocy i braku stałej opieki wychowawczej. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i tych, którzy się z nami łączą w modlitwie przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,

0: usuwanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.

0: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his seraphic passion. For the sake of his seraphic passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

ofiarach Jego bolesnej męki. Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją miłującą obecność w nas i pośród nas, za Twoje znaki i cuda, które czynisz w naszym życiu, potwierdzając to, że zawsze jesteś z nami i kochasz. Dziękujemy za Twoją zbawczą mękę i wszystkie jej owoce tak hojnie rozdzielane w Kościele Świętym, za to, że na naszych oczach codziennie dokonują się tajemnice zbawienia.

0: Transmitowaliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. 21 minut po godzinie 15. Wsłuchajmy się w słowa dzisiejszej Ewangelii. Skomentuje je ksiądz Ireneusz Zawadzki.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
2: Liturgia 20. niedzieli zwykłej prowadzi nas w kierunku prawdy o tym, że Boże zbawienie i miłosierdzie są przeznaczone nie tylko dla wybranych, ale dla wszystkich, którzy z wiarą zwracają się do Pana. Prorok Izajasz zapowiada, że także cudzoziemcy zostaną przyjęci do domu Boga, który będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów. A Psalm 67 odpowiada na tę obietnicę radością, że wszystkie ludy mogą poznać Boga i doświadczyć Jego błogosławieństwa. Zaś patrząc na drugie czytanie, widzimy świętego Pawła w liście do Rzymian, który nam przypomina, że wszyscy, zarówno Żydzi, jak i poganie, potrzebują Bożego miłosierdzia, bo nikt nie zbawia się własnymi siłami. A już dochodząc do Ewangelii, widzimy, że ona jest zwieńczeniem w tym obrazie, w obrazie życia, który mówi nam o prawdzie, jakie wcześniej usłyszeliśmy. Spotykamy tutaj kobietę kananejską, która jako poganka, osoba z zewnątrz, czyli spoza narodu wybranego, przychodzi do Jezusa z wielką ufnością, prosząc o ratunek dla swojej córki. I choć Jezus najpierw milczy, potem wypowiada słowa trudne i pozornie odrzucające, to kobieta nie rezygnuje, lecz z pokorą i wytrwałością trwa przy swojej prośbie. Jej odpowiedź o okruszynach spadających ze stołu pokazuje niezwykłą wiarę, która nie domaga się praw, ale całkowicie ufa mocy i dobroci Jezusa. Właśnie dlatego Jezus nie tylko uzdrawia jej córkę, ale publicznie chwali jej wiarę, ukazując, że Bóg patrzy nie na pochodzenie czy przynależność, lecz na serce człowieka, na moje i na twoje serce, bracie i siostro. Ta Ewangelia uczy nas, każdego z nas, że nawet wtedy, gdy Bóg milczy albo prowadzi nas drogą trudną i niezrozumiałą, warto trwać przy Nim z pokorną i wytrwałą modlitwą. Kobieta kananejska przypomina nam, że prawdziwa wiara nie traci nadziei, lecz ufa do końca. I niech to zdanie, niech ta myśl zostanie z nami też tej niedzieli. Ufajmy Bogu do końca.

0: Papa Dance i Panorama Tatr. A Michał Tański już razem ze mną jest. Witaj.
1: Witam serdecznie ciebie, Jarku, i was przy radioodbiornikach.
0: Kiedy w Tatrach ostatnio?
1: Ja rok temu niestety. Rok temu. W tym roku się nie udało. Chciałbym, ale się nie udało.
0: Ja to już nawet nie pamiętam. Ale może się w końcu kiedyś wybiorę. Papa Dance mnie namówiło. Michał Tański razem z państwem spędzi to popołudnie i wieczór, a ja już dziękuję. Do usłyszenia jutro z Góry Kalwarii.
1: A ja zapraszam, żebyście pozostali razem ze mną.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, już jutro po 22. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Kozłowski.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Po reklamie.
1: Termometry w Warszawie w tej chwili pokazują 28 stopni. Dzisiaj minimalna temperatura w nocy to 14, taką osiągniemy nad ranem, w okolicach godziny 5. A jak wygląda sytuacja w okolicy? Legionowo 27, Nowy Dwór Mazowiecki, Pruszków, Piaseczno, Grodzisk Mazowiecki, Otwock podobnie 27 stopni, Wołomin, Mińsk Mazowiecki, Ożarów stopni 28. Minęła godzina 16. Michał Tański, witam państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. A co przed nami w tej godzinie? Między innymi wiadomości z życia kościoła, na które już teraz zapraszam o 16.30, ale i wyruszymy w podróż do Włoch wraz z księdzem profesorem Witoldem Kaweckim. To tuż po wiadomościach. Zapraszam.

0: 8 minut po godzinie 16. A co dzieje się aktualnie w mediach, co dzieje się w Polsce, czy w sytuacji, jaka jest związana z Polską? A mianowicie na Węgrzech doszło do tragicznego wypadku polskiego autokaru. Zginęło w nim niestety 12 obywateli naszego kraju. Ten wypadek miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę. Wypadł z trasy i wpadł do rowu na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. W pojeździe znajdowało się 59 polskich obywateli. Część jest ranna, a niektórzy z nich są w stanie krytycznym w węgierskich szpitalach. Autokar z Polski wpadł do rowu na wspomnianej autostradzie M3 około godziny 1 w nocy. Podróżowało nim 57 pasażerów i dwóch kierowców. Autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny pielgrzymka z Podkarpacia. Byli w Medjugorje. W zdarzeniu zginęło 12 osób, w tym 11 na miejscu. 10 pasażerów nadto jest w stanie ciężkim, w tym 5 osób w stanie zagrożenia życia. Poszkodowani przebywają w szpitalach na Węgrzech. Z pierwszych informacji wynika, że kierowca mógł zasnąć w trakcie jazdy, a po wypadku kierujący został zatrzymany przez policję. Ambasada Polski w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku autokarowego. Można dzwonić na numer telefonu +36 20 472 95 02. To numer dla bliskich ofiar. Kolejny numer uruchomiło Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pamiętajmy też w modlitwie o tych, którzy zginęli w tym straszliwym wypadku.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

17 minut po godzinie 16. Było trochę smutno, a teraz co z radosnych wieści w Warszawie i okolicach? Przejdźmy do okolic. Dzisiaj dokładnie w Rostkowie, w małej miejscowości w okolicach Przasnysza, między Przasnyszem a Ciechanowem, zainaugurowany został rok jubileuszowy z okazji 300. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława Kostki. Dlaczego tam? Bo to właśnie miejscowość, z której pochodzi święty Stanisław Kostka. Uroczystości z udziałem biskupa płockiego, Szymona Stółkowskiego, biskupa pomocniczego tejże diecezji Mirosława Milewskiego oraz duchowieństwa diecezjalnego. Przewodniczył tam tej uroczystości arcybiskup Antonio Filipacci, nuncjusz apostolski w Polsce. Centralnym punktem obchodów była msza święta o 13:30, sprawowana na placu przy kościele w Rostkowie. Uroczystości rozpoczęła procesja z relikwiami świętego Stanisława Kostki. Wyruszyła ona z kościoła pod wezwanie wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przasnyszu, gdzie święty Stanisław Kostka przyjął chrzest. Po 5-kilometrowej pielgrzymce relikwie zostaną przyniesione w orszaku konnym do granic Rostkowa. Stamtąd wyruszyła już procesja z udziałem reprezentacji, asyst procesyjnych ze wszystkich parafii całej diecezji, która przyszła na miejsce celebry na ten plac przed kościołem. Pamiętajmy, że święty Stanisław Kostka to patron dzieci i młodzieży. Diecezja płocka jest nam sąsiednią, a 16 parafii w tejże diecezji stało się od dnia dzisiejszego aż do 15 sierpnia roku przyszłego parafiami jubileuszowymi. Można w nich uzyskać odpust zupełny. Mamy młodzież, za którą warto się modlić, mamy dzieci, za które warto się modlić. Skorzystajmy z tego, że w sąsiedniej diecezji właśnie rozpoczął się rok jubileuszowy. A przed nami Delta Good Dream.

0: Minęła godzina 16.30. Zapraszam na wiadomości z życia Kościoła.
1: Jarosław Wydra, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. Wczoraj kontemplowaliśmy Maryję w jej nierozerwalnej więzi z Synem. Każda niedziela przypomina nam, że taka sama pełnia jest przeznaczona dla tych, którzy idą za Jezusem, mówił papież Leon XIV podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański.
2: Jego zmartwychwstanie nie jest wydarzeniem należącym do przeszłości, ale nowym życiem, które obejmuje także nas. Ukazuje to dzisiaj kobieta kananejska, bohaterka Ewangelii proklamowanej w liturgii.
1: Ojciec Święty ponowił swój apel o ustanie przemocy wobec palestyńskiej ludności cywilnej w Zajordaniu.
2: I wzywam pilnie wspólnotę międzynarodową, aby doprowadziła do tego, by postąpiły naprzód rozwiązania prowadzące do powstania dwóch państw, by osiągnąć w ten sposób sprawiedliwy i trwały pokój.
1: Papież pozdrowił także uczestniczki pielgrzymki kobiet do sanktuarium w Piekarach Śląskich. Leon XIV spotkał się dzisiaj z wiernymi na modlitwę południową w swojej letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Wczoraj w Ossowie, na terenie Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej i Cmentarza Poległych w 1920 roku, celebrowano główne obchody w diecezji warszawsko-praskiej związane ze 106. rocznicą cudu nad Wisłą i uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystej liturgii przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, emerytowany metropolita warszawski. Obecny był także biskup Romuald Kamiński, ordynariusz warszawsko-praski. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości wzięli udział w apelu pamięci i złożyli kwiaty na grobach poległych. Zgodnie z tradycją nie zabrakło też poświęcenia przyniesionych przez wiernych ziół i kwiatów.

0: spotkać w tym szczególnym dla nas miejscu i w tej atmosferze.
1: Ta bitwa była ważna dla Warszawy. Ta bitwa była ważna dla Polski, która świeżo co odzyskała niepodległość. Ta bitwa była ważna dla całej Europy. Ci żołnierze, którzy wtedy walczyli, nadstawiali swoje życie za wiele krajów europejskich i całą Polskę. Za przyczyną Królowej Nieba prośmy Boga, aby te zioła, i kwiaty i owoce przez Niego błogosławione służyły dobru ludzi i zwierząt.
2: Uroczystości związane z rocznicą Bitwy Warszawskiej odbyły się w kilku miejscach diecezji warszawsko-praskiej, m.in. w Radzyminie, gdzie wieczornej mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy Jacek Grzybowski. Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym znajdowali się m.in. pielgrzymi z diecezji rzeszowskiej, piszą w specjalnym komunikacie rzeszowscy biskupi Jan Wątroba i Krzysztof Chudzio po tragicznym zdarzeniu, do jakiego doszło dzisiaj rano na autostradzie M3 w północnych Węgrzech. Autokar, którym polscy pielgrzymi wracali z Meciugorje, miał wypadek. 10 osób zginęło, ponad 40 jest rannych, niektórzy z nich są w ciężkim stanie. Łączymy się w bólu z rodzinami wszystkich ofiar wypadku. Zapewniamy o modlitwie w intencji zmarłych i w intencji szybkiego powrotu do zdrowia dla tych, którzy zostali ranni. Rodziny oraz bliskich ofiar zawierzamy wstawiennictwu Matki Bożej Bolesnej, podkreślają biskupi z Rzeszowa.

0: Za 19 minut będzie godzina 17, a już teraz zapraszam na podróż, kolejną podróż po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii wraz z księdzem profesorem Witoldem Kaweckim.
1: Włoskie skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
2: Miasteczko Bassano di Grappa i wielka sztuka. Północ Włoch jest równie piękna, choć zgoła odmienna niż reszta Italii. Friuli Wenecja Julijska jest regionem autonomicznym i chyba najbardziej słowiańską częścią Włoch. Stolicą regionu jest Triest, ale to Akwileja, założona przez Rzymian, odgrywała w regionie szczególną rolę historyczną. Miasto zaczęło się rozwijać dzięki handlowi złotem, dlatego stało się jednym z największych i najbogatszych ośrodków wczesnego Cesarstwa Rzymskiego. Marek Aureliusz uczynił je bazą wypadową dla prowadzenia wojen, a jakiś czas spędził w tym mieście święty Hieronim. Jest też Wenecja Euganejska, na którą Włosi mówią po prostu Veneto. Panuje tu zróżnicowana kultura regionalna. Polacy czują się tu dobrze, może dlatego, że w V wieku m.in. ludy słowiańskie budowały Wenecję. Stąd do Polski przybywali znani artyści, tacy jak Canaletto, architekci i rzemieślnicy. Na Uniwersytecie w Padwie, w pobliżu, kształciło się wielu znanych Polaków. Jan Kochanowski, Mikołaj Kopernik czy Jan Zamoyski, żeby wymienić tylko niektórych. Z regionem Veneto sąsiaduje Trident i Górna Adyga, region autonomiczny skupiony wokół dwóch miast, Tridentu i Bolzano, które tworzą tak zwany Tyrol Południowy. W regionie rozciąga się alpejskie pasmo górskie zwane Dolomitami, jedno z najpiękniejszych i najbardziej oryginalnych w Europie. Niedaleko stąd, do uroczego miasteczka Bassano del Grappa, które rozwija się nieprzerwanie od 998 roku. Miejscowość była znana już w czasach Imperium Rzymskiego, o czym świadczą zarówno zachowane charakterystyczne nazwy w literaturze historycznej, jak i sam układ urbanistyczny miasta. Prawdziwy rozwój nastąpił jednak w XII wieku, gdy powstał tutaj zamek niejakiego Ezzelino da Romano, ale dominacja potężnej Wenecji zawsze tu była oczywista. Po zjednoczeniu Włoch miasteczko zaczęło się ponownie rozwijać, zwłaszcza pod względem turystycznym, i produkować jeden z najsłynniejszych trunków regionu, grappę, najlepszą na świecie wódkę z winogron. Bardzo wielu turystów przyjeżdża tu dzisiaj właśnie po to, by degustować różne jej odmiany w otoczeniu pięknych krajobrazów i doskonałej kuchni. Bassano di Grappa jest krainą gościnną, pełną łagodności, delikatną i sugestywną, słodką i melancholijną, a zarazem żywą i poetycką. Można w niej doświadczyć tego wszystkiego, a wtedy nie spotkasz się w niej nie zakochać. Mnie osobiście miasto kojarzy się z czterema rzeczami. Sławnym mostem Ponte Vecchio, znakomitym malarzem Jacopo di Bassano i jego rodziną, najlepszą grappą we Włoszech oraz rewelacyjnymi białymi szparagami, które można zjeść tylko tutaj, na przełomie kwietnia i maja. Spędziłem kiedyś w mieście kilka dni, mieszkając w pięknym apartamencie wynajętym za grosze, pod troskliwą opieką właścicielki, która służyła mi radą w każdej sprawie. Spacerując po ulicach w majowym słońcu, podziwiałem perspektywę pobliskich gór, zamek, urocze kamienice, pomniki, muzea, kościoły, teatry i fabryki grappy. Ponte Vecchio, stary most, uważany jest za jeden z najbardziej oryginalnych mostów we Włoszech, a to ze względu na swoją unikatową konstrukcję, całkowicie drewnianą, wspartą na charakterystycznych filarach zakotwiczonych w nurcie rzeki Brenta, podpartą artystycznymi właśnie filarami. Przez wieki most pełnił funkcję głównej arterii komunikacyjnej, a jednocześnie stanowił element systemu obronnego, dlatego zniesiono przy nim dwie wieże obronne. Bassano, położone u podnóża góry Monte Grappa, jest znane z najsłynniejszego włoskiego destylatu powstającego przefermentowanych wytłoków i pestek winogron, czyli tak zwanej grappy. Bartolo Nardini pierwszą destylarnię założył tutaj w roku 1779. Początkowo trunek kojarzył się ze światem proletariatu, jednak w XX wieku zaczął być także ceniony przez elity. Warto wejść do Muzeum Grappy Poli i poznać historię tworzenia słynnego trunku, zobaczyć stare zabytkowe maszyny destylacyjne, a także filmy wyjaśniające zasady produkcji. Prawdziwi koneserzy mogą korzystać z degustacji albo z olfaktometrów, czyli urządzeń umożliwiających poznanie 20 zapachów rzadkich i nieosiągalnych niekiedy gatunków grappy. W restauracji Taverna degli Alpini, niedaleko mostu, który zawsze pozostaje punktem odniesienia w tym mieście, znajduje się Muzeum Alpini, które gromadzi wspomnienia, pamiątki i relikty z czasów I i II wojny światowej. Warto dodać, że partyzantka w tych terenach odegrała istotną rolę w walce z faszystowskimi Włochami. Muzeum miejskie imponuje wielkością, jakością zbiorów i nowoczesnością. Oczywiście w dużej mierze poświęcone jest ono najwybitniejszemu synowi miasta, Jacopo da Bassano, i jego artystycznej rodzinie. Jakub urodził się tutaj około 1510 roku i tu tworzył przez całe swoje życie, zaliczając się do najwybitniejszych renesansowych włoskich malarzy. Jego pracownia znajdowała się tuż obok mostu, dlatego nazywano go też czasem Jakubem od mostu. Pochodził z dynastii artystycznej. Jego ojciec malował, brat malował, kilkoro jego dzieci malowało i to całkiem dobrze, a nawet wnuk też malował. Jakub początkowo naśladował Giorgiona, weneckiego malarza. Studiował też dzieła Lorenza Lotta i Tyciana, który wielokrotnie gościł go w Wenecji, zachwycony jego obrazami. Poznał też Tintoretta. Tworzył głównie obrazy rodzajowe o tematyce wiejskiej i religijnej, często z motywami plebejskimi i pasterskimi. Jego dzieła znajdują się w muzeach całej Italii i świata, a sporo z nich, bo aż 26, mogłem oglądać w pięknym, zaaranżowanym muzeum miejskim, mieszczącym się w dawnym klasztorze Franciszkanów. Są tu obrazy całej dynastii, a nawet rzeźby jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy wszechczasów, Antonio Canova, który urodził się kilka kilometrów stąd, w Posannio. Poza nimi można tu jeszcze podziwiać dzieła Lorenza Lotta, Artemisi Gentileschi, Giambattisti Tiepola, Francesco Hayeza i innych. Co za urokliwe muzeum. Jakub od mostu bywał nazywany malarzem z prowincji, ponieważ przez całe życie tworzył z dala od wielkich centrów artystycznych, poza krótkim pobytem w Wenecji. Można by rzec, to człowiek gór, obcujący z pasterzami i wiejskimi chłopami. W jego obrazach odnajdujemy sporo motywów życia wiejskiego. Sztukę wenecką chłonął niemal od dziecka. Był niezwykle popularny za życia, to też dużo malował. Obok Tyciana, Tintoretta i Veroneza należał do najwybitniejszych malarzy szkoły weneckiej. Jego obrazy, ucieczka do Egiptu, Mojżesz wydobywający wodę ze skały, pokłon pasterzy, scena pasterska są naprawdę świetne. Ale to Ostatnia wieczerza, znajdująca się dzisiaj w Galerii Borghese w Rzymie, przebija wszystko. Apostołowie przypominają tam prostych rybaków albo nawet wieśniaków. Na płótnie obecne są zwierzęta, pies pilnujący miski i kot. Młody Jan zdaje się nie rozumieć tragiczności sytuacji i śpi spokojnie. Piotr z nożem w ręku z kolei reaguje nerwowo. Na półmisku widać głowę baranka, chleb, pomidor i karafkę z czerwonym winem, które staje się symbolem krwi Jezusa. Jezus jest przedstawiony z charakterystycznym, świetlistym krzyżem przy głowie, jakby parafrazując słowa świętego Pawła: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jezus prawą dłoń trzyma na sercu, tuż przy głowie Jana, a lewą wskazuje na misę z odciętą głową baranka paschalnego. Bo Jezus przynosi nam zbawienie, oddając krew i życie za każdego człowieka. Mistrzowskie są kolory Jakuba z Bassano. Zieleń, błękit, czerwień. Bardzo intensywne jest światło, niemalże boskie. Zastanawiające jest przywiązanie malarza do szczegółów. Jakuba fascynowało piękno natury i anatomia zwierząt, dlatego niemalże na każdym jego płótnie można odnaleźć ich obecność. Wybitna jest jego naturalność i prostota w przedstawianiu codziennych scen życia, uchwyconych niczym w kadrze filmowym. Trudno jest znaleźć obrazy namalowane z większą dokładnością naturalistyczną i jednocześnie tak silnie nacechowane emocjonalnością niż te jego. Odwiedzając miasteczko Bassano di Grappa, można wszystkiego tego doświadczyć z nawiązką. Serdecznie polecam. Nie będziecie Państwo żałować.

0: Za nami Echo Smith w piosence Cool Kids, minuta do godziny 17.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Widziałem w scenariuszu słowo góra i chcę tylko zaznaczyć, że ja nigdzie wspinał się nie będę.
3: A chciałbyś być rycerzem?
2: Daj spokój, zbroja jest strasznie ciężka.
3: No to będziesz musiał być żabą.
2: Żaba przynajmniej ma chłodno, bo siedzi w wodzie.
3: Ciekawe, co na to księżniczka.
2: Zamek, historia urzecza, spotkanie ze świętym Stanisławem Papczyńskim i pielgrzymami.
3: To wszystko w poniedziałek, od 7 do 10 w Górze Kalwarii.
2: Zapraszają Weronika Ostrowska
3: i Jarek Wydra. Co z tą żabą?
2: Zapytaj księżniczki.
4: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
5: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
6: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W najnowszym gościu niedzielnym o tym, w jakich okolicznościach odeszła z tego świata Maryja. Nie zachowała się po niej nawet najmniejsza relikwia. A także dlaczego państwu polskiemu nie opłaca się likwidacja funduszu kościelnego. Gość niedzielny, co tydzień nowy.
8: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Reklamie.
0: Warszawskie termometry w tej chwili wskazują stopni 25, czyli ciepło, a nie upalnie. Lekki wiatr, pogoda dość duszna, ciśnienie dzisiaj mamy niskie, więc co po niektórych może boleć głowa. Dziś w nocy temperatura spadnie około 4-5 nad ranem do stopni 15. W okolicach Warszawy jest podobnie jak w tej chwili u nas. Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Pruszków, Piaseczno, 25 stopni. A jak co tydzień, chwilę po godzinie 17, zapraszam serdecznie na audycję Country Club. Już z nami jest w studio obecny pan Maciej Świątek i Jerzy Głuszyk również zaprasza na tę audycję. Mamy nadzieję, że do nas dotrze, jak nie poradzimy sobie.
9: Country Club. Zapraszają Jerzy Głuszyk i Maciej Świątek.
10: This music takes me somewhere between earth and heaven. It's like I'm suspended somewhere in this space, but this is where I shine.

0: Dzień dobry Państwu. Jak zwykle w niedzielę o tej porze Country Club Radio Warszawa. Witam Państwa, Maciek Świątek. Co do Jerzego Guzka, to chyba go dziś jeszcze nie będzie, ale za tydzień, jak sądzę, pojawimy się w komplecie. Mijają te największe imprezy kantrowe u nas. Za nami już piknik w Mrągowie, festiwal w Olsztynie, przed nami jeszcze Wiślaczyk, czyli Wiśle taki tradycyjny, już chyba 20-letni koncert. Powiemy, jak coś nam, będziemy wiedzieli więcej na ten temat. No a na razie wracamy do amerykańskich list przebojów i rozpoczęła audycję Wynona. Wynona, która jest obecna na scenie wiele, wiele lat. To jest w ogóle cała już legenda muzyki country, bo lata 90., początek lat 90. to dominacja zespołu The Jazz w muzyce country, a tam Wynona występowała wraz ze swoją mamą Naomi. Trudno było poznać, która jest córką, która matką, ale Naomi niestety niedawno odeszła już. Od nas została Wynona, a jeśli chodzi o rodzinę, to jest jeszcze Ashley Judd, aktorka, która pewnie wielu Państwu jest znana z filmów dość takich popularnych. Więc taka bardzo artystyczna rodzina. Cały czas na topie któreś z członków tej rodziny, znaczy zwłaszcza kobiet. Różne są to historie artystów. Za chwilę taki zespół, który się nazywa Bronwyn. Bronwyn to jest od nazwiska, ona się Kit Hines Brown nazywa i jest, znaczy była do niedawna skrzypaczką w zespole Molly Tattle. A zespół Molly Tattle składa się z wielkich indywidualności, z których każdy zaczyna teraz iść swoją drogą. I Kit Hines Bronwyn, tak już trudno do zapamiętania jest to jej nazwisko, coraz częściej pojawia się na listach przebojów i ogólnie jako artystka coraz bardziej uznana. Johnny Ray się nazywa ta piosenka, którą za chwilę zaśpiewa, a po niej Suitcase Junket, taki zespół bluegrassowy również, albo to są bluegrassowcy tak naprawdę. One More Mile by the, ale nie ma co tam, by the coś tam. No, ale posłuchajmy sobie akustycznego brzmienia bluegrassu.
1: Here's Johnny Ray. One, two, three.

No, sympatyczne, bluegrassowe brzmienie, takie nie raniące uszu, jak bywa czasami z naszą współczesną muzyką. Także fajnie się tego słucha. Dwie wybitne osobowości. Rodney Crowell, no, on już jest obecny od lat 70.

70. właściwie na scenie. Nie tylko muzyki country, bo on zaczynał tam w tej otoczeniu Elvisa Presleya, ale potem został gitarzystą Emmylou Harris, potem wszedł w związek małżeński z Rosanne Cash. To takie małżeństwo z rodziną Carterów albo Cashów dość charakterystyczne dla muzyki country. Potem potem to właśnie już jako sam był sławny, więc nie musiał się podpierać koneksjami i jest jednym uznawanych artystów za wybitnych songwriterów. No i również wybitnych artystów ogólnie. Nowa płyta z tej piosenki Argo One of Us posłuchamy za chwilę, a drugi człowiek, on jest niedawno na scenie. Znaczy na tej takiej powszechnej scenie, no bo gra już jakiś czas, niewątpliwie. Jesse Wells się nazywa. Byłem bardzo ciekawy, czy Jesse Wells zdoła się przebić do takiej szerokiej publiczności. Jego nazywają następcą Boba Dylana. No, trochę to takie, może z jednej strony coś w tym jest, ale z drugiej strony trochę krzywdzące, no bo on sam jest wybitnym artystą i nie trzeba Boba Dylana tutaj przypominać. Ale całkiem dobrze mu się w tej chwili powodzi, wiedzie i stał się taką bardzo znaną osobowością i w ostatnim czasie. Taka piosenka Want You Come Out Tonight. Taka może mniej zaangażowana, bo on śpiewa takie trochę jak Bob Dylan, takie piosenki właśnie, które mają takie głębokie tło społeczne. Tutaj bardziej takie osobiste. Posłuchajmy Radny Crowell, a potem Jesse Wells.

No, gdzieś tam słychać tego Boba Dylana. W tyle tego, co gra Jesse Wells, on ostatnio prowadzi taką dość szeroką kampanię reklamową, więc wygląda na to, że chce się go wylansować na wszystkie możliwe sposoby. No, zobaczymy. No, jeden Bob Dylan był, drugi właściwie, no. Ja wiem, no, ale nie można zarzucić naśladownictwa jakiegoś tutaj w piosenkach Jesse Wellsa. Ma swoje też niezbyt takie praworządne patrzenie na rzeczywistość amerykańską. Jest postrzegany jako ten taki buntownik. Takich oryginałów sporo jest w Ameryce i te oryginały, jak jest ich za dużo, to już przestają być oryginałami, bo to się norma zaczyna pewno robić. Ale są tacy wykonawcy, na przykład The War and Treaty. Małżeństwo czarnoskóre, takie dość typowe i śpiewające naprawdę bardzo, bardzo fajne piosenki. No, tutaj taki dramatyczny tytuł You can't hurt me anymore, czyli nie zaranisz mnie już nigdy. A potem Pokoj Lafargue. Pokoj Lafargue to jest taki też bardzo dziwny artysta, inny niż wszyscy, z takim brzmieniem trochę jakby z lat 50. z czasów, kiedy tworzyły się rockabilly i inne takie przedrock'n'rollowe jeszcze nurty muzyczne. I on był w Polsce nawet nie tak dawno temu, ale przeszła jego wizyta niezauważona, o, tak bym powiedział. Ja trochę szkoda, bo jest ciekawy, bo po prostu jest inny niż wszyscy. Posłuchajmy Warren Treaty najpierw, a potem Pokoj Lafargue.

No, to jest fajne, że te takie brzmienia wydawałyby się historyczne już w chwili obecnej. One nie cichną, a rozwijają się w jakiś tam swój sposób. Młodzież może tego nie lubi, ale starszym fanom może się coś przypomina z dawnych czasów. Także no, jest ten ciąg wielu nurtów muzycznych w Ameryce, który można tych ciągów sobie posłuchać. Takie dwie panie, Jess Williamson i Kimi Bitter, one z kolei śpiewają też tak nie bardzo współcześnie. To jest też takie sięganie do korzeni muzyki country, też do lat 50., 60., zwłaszcza Kimi Bitter, ona taka trochę w stylu Patsy Cline, dawnej kantrowej gwiazdy śpiewa, no i od czasu do czasu też się i tacy pojawiają, nawet są dość silne nurty tych bardzo takich tradycyjnych artystów w muzyce country. Fajnie, że to jest tak, że nie tylko, tak jak u nas czasami, to jest, co mnie trochę denerwuje, że ach, bo tak się teraz gra. No niekoniecznie, no teraz też się tak, teraz się tak gra, ale i tak się gra. Tak się grało, a to, co się gra teraz, to też się grało może trochę inaczej dawniej. Nie, muzyka jest takimi nurtami powiązanymi ze sobą i nie wszystko, co wydawałoby się już minęło naprawdę. Posłuchajmy Jess Williamson, Goodbye to All. To taka piosenka, no i takimi Bitter, more, more, more, no prawie jak Patsy Cline. Posłuchajmy.

bardzo sympatyczne to brzmienie. No, ja się nie starzeję, bo gdyby się starzała tak naprawdę, to byśmy uznawali, nie wiem, Mozarta czy Beethovena, byśmy uważali już za jakieś tam w ogóle dawno minione dźwięki, no a w dalszym ciągu istnieją i się ich słucha, jeszcze do tego nazywa się to muzyką poważną, klasyczną, no, muzyce rozrywkowej. Też jest sporo takich wartości, które nie przemijają, do których młodzież wraca. Może bardziej w Ameryce niż u nas, bo u nas taka jest pogoń, trochę nie bardzo wiadomo za czym, no, ale może jakiś króliczek się tam znajdzie po drodze. Jak się go nie złapie, to można go gonić. No tak jak to śpiewali Skaldowie kiedyś. I ciekawy wykonawca nazywa się Eddie Nine i tutaj nie wiem, czy to jest V, czy to jest Five, bo jest taki znaczek V dużego, byśmy powiedzieli. Muszę gdzieś się tam doszukać, bo nasz problem często polega na tym, że owszem, możemy coś sobie gdzieś tam przeczytać w internecie, ale gorzej jest już ze słuchaniem zapowiedzi jakichś prowadzących, no bo tego jest mało, no więc przy normalnych teledyskach raczej opieramy się na tym, co widzimy, a nie na tym, co słyszymy i czasami można jakiś błąd no, tutaj popełnić. Blowing Up się nazywa taka piosenka. I bardzo fajna zresztą. A potem Casey Musgraves. No, Casey Musgraves to jest fenomen swego rodzaju. Taka piosenka Mexico Honey. I bym powiedział, teledysk jest niezwykle odważny jak na Casey i jak na muzykę country w ogóle. I na Casey to bardzo piękna kobieta, także nie wiadomo, czy słuchać, czy patrzeć. Tak? Najlepiej jedno i drugie jakoś sobie to połączyć. Kolejna i fajna piosenka. Więc posłuchamy Eddie ten Nine V albo Five Blowing Up, a potem Casey Musgraves, no o tym takim mexikohany, w którym się zakochała najprawdopodobniej. Posłuchajmy.

poważna sprawa, bo ono nie tylko mu serce chce oddać swoje, ale i pieniądze. To już brzmi tak dość naprawdę poważnie. Kończymy audycję na zakończenie. Presley Haley, taka artystka, która zwraca na siebie uwagę, no ja już tam od paru piosenek to zwróciłem uwagę, aż zajrzałem nawet na jej profil facebookowy. I patrzę, a tam są wpisy Rafała Kowalewskiego, takiego Polaka, który mieszka na co dzień w Holandii, ale jeździ po Stanach, interesuje się muzyką country, był kilkakrotnie jakiś czas temu w naszej audycji. No, więc jakaś już tam bliższa znajomość nastąpiła. Niezwykle sympatyczna artystka, więc bardzo fajnie, że ktoś od nas się z nią kontaktuje. Don't be so hard i to taka piosenka na zakończenie dzisiejszej audycji. Do usłyszenia za tydzień.

0: Country Club.
1: Minuta po godzinie 18.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne. O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy. Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18. Michał Opaciński, Bartłomiej Graczak.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego wygrana z 1920 roku nie pozwoliła bolszewikom urządzić świata po swojemu? Mówi profesor Wojciech Roszkowski w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Wojna światów o Europę. Skąd wziął się zwyczaj święcenia kwiatu wiziu? Wyjaśnia Anna Murawska w artykule Dzień Matki Bożej Zielnej. Bóg zaufał nam, my powinniśmy ufać sobie. Znaczenie zaufania podkreśla ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Zaufanie – fundament wspólnoty.
5: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
7: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
2: Po reklamie.
1: No i pogoda trochę nam się popsuła. 23 stopnie na termometrach w Warszawie. Wedle prognozy przelotne opady deszczu. Natomiast za oknem na warszawskiej Pradze, naszym radiowym oknem, nie widzę jeszcze tego deszczu. Już w tej chwili temperatura spada i to dość drastycznie. Do 14 stopni dzisiaj, nawet o godzinie 5 rano. W okolicach będzie podobnie, a za godzinę powiemy sobie, jak jutro. Cztery minuty po godzinie 18:00. Michał Tański, serdecznie witam Was przy radioodbiornikach. Serdecznie Was zapraszam na to, byśmy razem teraz do godziny 20:00 spędzili wieczór z muzyką uwielbienia. A co w tym czasie? Między innymi takie zespoły jak For Him, TGD, Brian Dirksen, Gospel Rain. Serdecznie zapraszam.

13 minut po godzinie 18 to było TGD i Mirosław Kolak-Kulcz, a teraz Brian Dickerson przed nami.

0: 22 minuty po godzinie 18, a teraz ksiądz dyrektor Mariusz Wedziuk przedstawi nam i zaprezentuje kolejne słowo papieża Leona XIV. Przypomni nam m.in. o tym, co papież powiedział do nas podczas swojego urlopu w minionym roku.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV na uroczystość Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Papieska parafia świętego Tomasza w Castel Gandolfo 15 sierpnia 2025 roku. Umiłowani siostry i bracia, czasami tam, gdzie przeważają ludzkie zabezpieczenia, pewien dobrobyt materialny i owo rozluźnienie, które usypia sumienia, wiara może się zestarzeć. Wtedy wkrada się śmierć w formach rezygnacji, narzekania, nostalgii i niepewności. Zamiast dostrzegać kres starego świata, wciąż szuka się w nim ratunku. Ratunku u bogatych i możnych, czemu zazwyczaj towarzyszy pogarda dla ubogich i pokornych. Kościół jednak żyje w swoich słabych członkach, odmładza się dzięki ich magnifikat. Także dziś ubogie i prześladowane wspólnoty chrześcijańskie, świadkowie łagodności i przebaczenia w miejscach konfliktów, zaangażowani na rzecz pokoju i budowniczowie mostów w rozdartym świecie są radością Kościoła, są jego trwałą płodnością, pierwocinami Królestwa, które nadchodzi. Wiele z nich to kobiety, jak starsza Elżbieta i młoda Maryja, kobiety paschalne, apostołki zmartwychwstania. Pozwólmy, by ich świadectwo nas nawróciło. Bracia i siostry, gdy w tym życiu wybieramy życie, mamy powód, by w Maryi, wziętej do nieba, dostrzegać nasze przeznaczenie. Została nam dana jako znak, że zmartwychwstanie Jezusa nie było odosobnionym przypadkiem, wyjątkiem. Wszyscy w Chrystusie możemy pochłonąć śmierć. Oczywiście jest to dzieło Boga, a nie nasze. Maryja jednak jest tym splotem łaski i wolności, który pobudza każdego z nas do ufności, odwagi i zaangażowania w życie ludu. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Oby każdy z nas mógł doświadczyć tej radości i dawać o niej świadectwo nową pieśnią. Nie bójmy się wybierać życia. Na ogół może się to wydawać ryzykowne, nierozsądne. Ileż to głosów stale nam szepcze: po co ci to? Daj sobie spokój. Pomyśl o sobie. To głosy śmierci. My natomiast jesteśmy uczniami Chrystusa. To Jego miłość przynagla nas, duszę i ciało, w naszych czasach. Jako poszczególne osoby i jako Kościół nie żyjemy już dla siebie. To właśnie i tylko to rozprzestrzenia życie i sprawia, że życie zwycięża. Nasze zwycięstwo nad śmiercią zaczyna się już teraz.

0: 2 minuty do godziny 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Widziałem w scenariuszu słowo góra i chcę tylko zaznaczyć, że ja nigdzie wspinał się nie będę.
3: A chciałbyś być rycerzem?
2: Daj spokój, zbroja jest strasznie ciężka.
3: No to będziesz musiał być żabą.
2: Żaba przynajmniej ma chłodno, bo siedzi w wodzie.
3: Ciekawe, co na to księżniczka.
2: Zamek, historia urzecza, spotkanie ze świętym Stanisławem Papczyńskim i pielgrzymami.
3: To wszystko w poniedziałek, od 7 do 10 w Górze Kalwarii.
2: Zapraszają Weronika Ostrowska
3: i Jarek Wydra. Co z tą żabą?
2: Zapytaj księżniczki.
4: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
5: Ślubuję Ci miłość.
6: Radiowy kurs małżeński.
5: Świadkowie, praktycy i eksperci.
6: W każdą środę o 22.
5: Zapraszają Anna Murawska
6: i Paweł Zuchniewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Najnowszym gościu niedzielnym. O tym, w jakich okolicznościach odeszła z tego świata Maryja. Nie zachowała się po niej nawet najmniejsza relikwia. A także, dlaczego państwu polskiemu nie opłaca się likwidacja funduszu kościelnego? Gość niedzielny, co tydzień nowy.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 19.
8: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
9: Papież kontynuuje pobyt w Castel Gandolfo. Dziś przewodniczył tam o modlitwie Anioł Pański. Pozdrawiając wiernych, Leon XIV zwrócił się do kobiet pielgrzymujących do piekar śląskich. Polska redakcja Watykan News przygotowała darmowy audiobook z listem Jana Pawła II o różańcu. Dorota Abdel-Mulawiec, aktualności z Watykanu. Leon XIV, który do wtorku przebywa w Castel Gandolfo, spotkał się z wiernymi podczas południowej modlitwy Anioł Pański. W rozważaniu nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której kananejska kobieta z wiarą prosi Jezusa o uzdrowienie jej córki.
10: Anche oggi la Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio.
11: Także dzisiaj Kościół może pozwolić się zaskoczyć działaniu Boga i nieść pokój Chrystusa poza już wytyczone granice. Jego misję uprzedza łaska Boża, która działa w skrytości sumień. Dlatego w każdym spotkaniu, także w takim, które zakłóca nasze plany, trzeba nadstawić ucha, otworzyć oczy i otworzyć serca na to, co Bóg chce nam powiedzieć. Od kobiety kananejskiej uczymy się pokory i determinacji. Dzięki jej wierze rozumiemy, że stół Boga jest zastawiony dla wszystkich i że dla nikogo nie są przeznaczone okruszyny, ponieważ każdy ma swoje miejsce u Ojca. W świetle tej wiary nie do zniesienia stają się nierówności, dyskryminacja i bariery, które depczą godność tak wielu synów i córek Boga.
9: Z kolei po zakończeniu modlitwy papież zaapelował o pokój na zachodnim brzegu.
11: Ponawiam mój apel o zaprzestanie powtarzających się aktów przemocy wobec palestyńskiej ludności cywilnej na zachodnim brzegu Jordanu i usilnie wzywam wspólnotę międzynarodową, aby podjęła działania na rzecz postępu w realizacji rozwiązania dwupaństwowego dla sprawiedliwego i trwałego pokoju.
9: Zwracając się do pielgrzymów, papież przypomniał też o uczestniczkach pielgrzymki kobiet do Matki Bożej Piekarskiej.
11: Pozdrawiając Polaków, kieruję moje błogosławieństwo do licznych uczestniczek tradycyjnej pielgrzymki do sanktuarium w Piekarach Śląskich na Górnym Śląsku.
9: W Rostkowie w diecezji płockiej rozpoczęły się dziś obchody roku jubileuszowego ogłoszonego z okazji 300-lecia kanonizacji Stanisława Kostki. Mszy świętej inaugurującej jubileusz przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Guido Filipazzi.
12: Niech ze rodzinnej ziemi świętego Stanisława niesie się dziś gorąca modlitwa za wszystkich młodych ludzi. Niech zniesie się także modlitwa za Kościół w Polsce, w Europie, w całym świecie, za Kościół, który jest powołany do tego, by być matką i nauczycielką młodzieży. Modlimy się, aby młodzi ludzie nigdy nie utracili pragnienia świętości.
13: Polska redakcja Radia Watykańskiego Vatican News przedstawia Rosarium Virginis Mariae.
9: Polska redakcja Vatican News przygotowała kolejny darmowy audiobook z jednym z papieskich dokumentów, listem apostolskim świętego Jana Pawła II o różańcu Rosario Virginis Maria. Audiobook dostępny jest na portalach streamingowych i w serwisie YouTube.
8: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: –21 stopni, tyle w tej chwili temperatura w Warszawie pokazuje. Godzinę temu powiedziałem wam, że prognozowane są przelotne opady deszczu, a u nas radiowy parapet jest suchy. Po tym, jak to wypowiedziałem, właśnie pojawiły się na nim krople deszczu i tak trwa do tej pory. Deszcz w Warszawie, 14 stopni dzisiaj w nocy, to najniższa temperatura w okolicach godziny 5-6 rano. Warto zabezpieczyć się w parasole. Pięć minut po godzinie 19. Michał Tański, witam Państwa serdecznie na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. W tej godzinie jesteśmy już po dzienniku Radia Watykańskiego, a przed nami jeszcze sierpień, miesiącem trzeźwości. Ksiądz Marcin Marsolek między innymi powie coś do nas, a już o 20:00 wywiad z człowiekiem, na który zapraszam w imieniu Pawła Kęski. Antonina Krzysztoń razem z nami. Trwamy cały czas w wieczorze z muzyką uwielbienia.

0: Za nami Hillsong, 14 minut po godzinie 19, a teraz w związku z tym, że sierpień jest miesiącem trzeźwości, zapraszam na słowo w tym temacie księdza Marcina Marsolka.
1: Sierpień miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Co dzieje się pod wpływem Twojego słowa? Słowo. Trzeźwość to odpowiedzialność za to, co wypowiadamy. W Księdze Przysłów w Biblii jest napisane takie zdanie. Słowo ma moc życia i śmierci. Niektóre słowa zostają w człowieku na całe życie. Język jest mały, ale potrafi przynieść wielki kamień. Człowiek codziennie wypowiada setki słów. Wydaje się to czymś zwyczajnym, a jednak słowo nigdy nie jest dźwiękiem. Słowo może podnieść człowieka, zbudować go, zachęcić. Może dać mu odwagę, może sprawić, że ktoś poczuje się ważny, ale słowo może też zranić, osłabić, a nawet zabić. Czasami jedno zdanie wypowiedziane w złości pozostaje w pamięci przez wiele lat. Dlatego dojrzałość człowieka poznaje się również po tym, jak mówi i co mówi. Nie chodzi o to, aby zawsze mówić rzeczy przyjemne. Czasami trzeba powiedzieć prawdę, ale prawda bez miłości może zabić, stać się śmiercionośną bronią. Dwie osoby popełniły ten sam błąd. Pierwsza usłyszała: jesteś beznadziejny, nigdy niczego nie osiągniesz. Druga usłyszała: popełniłeś błąd, ale możesz to naprawić. To ta sama sytuacja. A dwa różne słowa, dwa różne podejścia. Zanim wypowiesz słowo, zapytaj, czy ono buduje, co ono przyniesie, chleb czy kamień. Przeprosiny nie umniejszają człowieka, pokazują jego dojrzałość. Największe słowo, często proste słowo, to dziękuję, przepraszam, jestem z tobą. Mądry człowiek nie mówi tylko tego, co prawdziwe, mówi prawdę w taki sposób, aby mogła ta prawda przynieść dobro. Nietrzeźwe zachowania to między innymi plotka. Plotka, która może bardzo zaszkodzić. Najczęściej dotyczy życia prywatnego. Czy plotkujemy? Ktoś powiedział: słyszałem, że podobno rozwodzi się z żoną. Istotą plotki jest informacja, która krąży bez pewności, czy jest prawdziwa. Intencja, żeby zaszkodzić. Obmowa polega na mówieniu o czyichś wadach, błędach lub słabościach pod jego nieobecność. Nawet jeśli informacje są prawdziwe, gdy nie ma ważnego powodu, żeby je ujawniać, nie należy tego robić. W psychologii obmowa może służyć budowaniu własnej wartości kosztem kogoś innego, wzmacniania grupy, zrobienia kogoś ofiary, wyśmiewanie. To śmieszanie drugiej osoby poprzez kpinę, ironię, szyderstwo. Patrzcie, jak on mówi, jaki z niego idiota. Wyśmiewanie ma zwykle wyraźny element upokorzenia, często występuje w przemocy rówieśniczej. Jakie słowa, jakie zdania wypowiadamy do siebie? Czy one nas budują, czy nas zbliżają? Wypowiedz dzisiaj dobre słowo do siebie i do innych ludzi.

Nie ma go tu. Pieśń stworzenia. 3 minuty do godziny 20. Radio Warszawa na 106,2 FM. Jesteście razem ze mną, a to Wieczór Uwielbienia raz z muzyką.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, już jutro po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Najnowszym gościu niedzielnym. O tym, w jakich okolicznościach odeszła z tego świata Maryja. Nie zachowała się po niej nawet najmniejsza relikwia. A także, dlaczego państwu polskiemu nie opłaca się likwidacja funduszu kościelnego. Gość niedzielny, co tydzień nowy.
3: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
0: Po reklamie.
4: 20 stopni, tyle w tej chwili pokazują termometry w Warszawie. W poniedziałek wyraźna zmiana pogody. Nad Polską pojawi się chłodniejszy front, a wraz z nim więcej chmur, deszczu i burz. Najtrudniejsza sytuacja zapowiada się na południu i w centrum kraju. Lokalnie burzą mogą towarzyszyć ulewy, grad i silne porywy wiatru. Opady mogą przynieść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy. W Warszawie maksymalna temperatura to 24 stopnie, a minimalna 13. Wybiła godzina 20, a ja serdecznie chciałbym Was zaprosić na wywiad z człowiekiem wraz z Pawłem Kęską, który go poprowadzi. Z dziada, pradziada był rybakiem, wychował 7 synów, kupił morski kuter, a potem został rybakiem ludzi i zaczął głosić Ewangelię po kaszubsku. Gościem Pawła Kęski będzie Edward Murza.
5: Wywiad z człowiekiem.
6: Dzień dobry. Wieje wiatr. Paweł Kęska, witam z nadmorza. Jestem w wiosnarni. Słychać, jak wyje wiatr i słychać, jak to się mówi, wanty grają, czyli uderzają liny o maszty. Jestem w porcie, tu stoją jachty, obok zaraz kutry rybackie, jest ich nie za dużo. Hel jest miejscem bardzo mocnego życia i mocnej kultury kaszubskiej. Życia rybaków, jasterników, którzy wychodzili o pierwszej w nocy w morze i walczyli z żywiołami. Pływali przez cały rok. To się trochę zmieniło. Jak bardzo? I co z tym wszystkim wspólnego ma wiara? Wiara kaszubska, wiara miejscowa jest mocna i bardzo tradycyjna. O tym wszystkim dziś z rybakiem, jasternikiem za chwilę będę rozmawiał pośród tych kutrów, jachtów, mew, które właśnie lecą. O dziś niebo stalowe, niebo szare. Przeciera się trochę to niebo i widać złote, przepalające chmury, słońce. Tak nie patrzę i myślę sobie o słowach pieśni. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim. Zanim zaczniemy, to ogromne podziękowania tu, szczególnie z tego miejsca, dla wszystkich patronów serwisu patronite.pl, którzy pomagają mi tworzyć te audycje, dzięki którym to nagranie realizuję, ale za chwilę będę jeszcze je parę godzin montował i będę nad nim pracował po to, żeby kawałek prawdy poszedł w świat. To dla Was, moi drodzy. Dziękuję i zapraszam. Serwis patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. Tym człowiekiem dziś będzie rybak z jastarni.

0: ranu bez wiedzy. Ale ja ma przyjdę, ma witro na kawę. Nie ma ubedrzym, ja?
1: A tu stoją kutry. Jest jedno miejsce, nie ma tu akurat kutra. Magdalena, ten kuter. Popłynął w rejs. Teraz wozi turystów. Odpłynął niedawno, wróci nie za długo. Co to za kuter?
0: To jest kuter rybacki, który w sezonie łowczym łowi ryby, a teraz łowi ludzi, tak można powiedzieć, bo zajmujemy się z synami turystyką i jest takim tramwajem. Wozi turystów do Helu i z powrotem. 4 razy dziennie. Także zimą łowimy rybki, a teraz łowimy ludzi.
1: Czyli jeszcze w morze normalnie chodzi.
0: Tak, to jest prawdziwy kuter rybacki. Zimą właśnie poławia szproty, śledzie. Z tego żyjemy w tej chwili. No i z turystyki oczywiście.
1: Niech się pan przedstawi, może być po kaszubsku.
0: Ja nazywam Edek, Edward Murza. I mamy taką rodzinę, mamy 7 knupów, jedno córko. I mamy tego kutra i na tym kutru synowie fasiają. No i z tego żyjemy. I jesteśmy z dziada, pradziada, jesteśmy rybacy i socieśmy, że to nasze wiodro już trwa. Cały czas jesteśmy rybakami, choć to są wszystko zwidzio do końca.
1: Tak, do końca?
0: Tak, no powiedziałem, że to rybołówstwo już takie jest jakby w zaniku. Tutaj ten port, w którym teraz siedzimy, tu było 60-70 kutrów, małych takich drewnianych, ale ilościowo było dużo. Teraz przeważają łódki i jachty. No ale kutry to już coraz mniej, w Jastarni jest tylko 12 kutrów, reszta już została pocięta na żeletki. Bo taką daje nam możliwość Unia Europejska, płaci nam pieniądze, żebyśmy zniknęli, żeby nas nie było.
1: To są duże pieniądze.
0: No to są dosyć pieniądze, no nawet do 3 milionów za taki 20-metrowy kuter, to są duże pieniądze, no ale pieniądze się przeje i później już nie ma zawodu, nie ma rzemiosła.
1: No ale jakby chciał go sprzedać komuś innemu, to by tyle on nie kosztował.
0: No nie, to już teraz się nie rybak rybakowi nie sprzedaje, tylko właśnie jest kuter cięty na żeletki i są pieniądze za to, żeby nas nie było.
1: Czyli to jest cena tak naprawdę za wyzbycie się tożsamości.
0: No tak, Unia tak wymyśliła, że mają być na Bałtyku duże firmy, korporacje i maili mają nie przeszkadzać, mają zniknąć.
1: A jak się to zaczyna? Pana pierwszy rejs? Ojciec, dziadek, no nie wiem.
0: No ja jestem z rodziny takiej czysto rybackiej, z rodziny mojej mamy, z rodziny mojego ojca. Wszyscy byli rybakami, nie było żadnych innych zawodów. I wszyscy właśnie zajmowali się tym rybołówstwem. No i z tego, żeśmy żyli i jako taka rodzina, jak zaczynałem, byłem chłopakiem, to moja rodzina się specjalizowała w połowach łososia. Czy to przez pławnice, takie sieci zastawiane, czy na haczyki. To była taka naprawdę specjalizacja, dosyć takim trudem była. Nawet te sieci, te haczyki nazywały się tukle, co oznaczało kłopot, bo ciężko było, bo to się odbywało zimą. Styczeń, luty i ciężko było właśnie, żeby to na każdy haczyk nahaczyć właśnie szprotkę i wypuścić. Wszystko było w takim biegu, się płynęło 4-5 węzłów i to trzeba było wszystko w biegu wypuścić i tego się wypuszczało 1000 sztuk. I to była naprawdę taka specjalizacja trudna, ale tym się zajmowaliśmy, z tego żyliśmy, z łososi. Potem Unia zabroniła łowić łososie, na to wpłynęli Szwedzi, bo oni najbardziej zarybiali, nie chcieli, żeby ich ryby ktoś wyławiał, myśmy mało zarybiali. To myśmy się przestawili na dorsze. Dorszy też jakoś się zrobiło mało, to Unia zabroniła łowić dorsze, no to teraz tak zmuszeni nastawiliśmy się na połowy paszowe, na połowy też konsumpcyjne, ale to już tylko szprota i śledź.
1: No ale wróćmy tam jeszcze, jak pan był chłopakiem, to jak się wtedy wychodziło w morze i pamięta pan, jak ojciec, dziadek pana zabrał w pierwszy rejs, na pierwszy połów?
0: No dziadek mnie zabrał na rejs, jak byłem całkiem małym dzieckiem i bardzo to przeżyłem, bo to była łódź na zatoce i strasznie tak kołysało, byłem przerażony i tak jakby nie wiązałem swojej przyszłości za bardzo z rybołówstwem, no ale mieliśmy kuter i ojciec bardzo chciał, żebym dołączył do niego i później już jako 15-letni, bardzo wcześnie zacząłem jako 15-letni chłopak.
1: To wcześniej 15?
0: No 15 lat miałem i zaczynałem już. Najpierw byłem też na łodzi, w maszoperii tak zwanej. To kiedyś były takie maszoperii. Bałtyk był, zatoka była podzielona na łowiska i każda maszoperia, taki oddział rybacki miał swoje miejsce i te miejsca się co roku zmieniało. I to był taki zaszczyt, że mogłem w takie maszoperii łowić. To były połowy węgorza. Ale potem już wypływałem na naszym takim małym drewnianym kutrze. No i to było już wtedy, to właśnie tak jak mówiłem, te połowy łososia. I ten kuter On był bardzo słaby taki, no to były takie starodawne kutry drewniane, one i przeciekały, no i to słabe warunki były. No dla mnie to było jako 15-latka, 16-latka, później tak po kolei wzrastałem, to było ciężkie życie dla młodego chłopaka, praca na morzu. Bardzo to ciężko przeżywałem, no ale w końcu się nauczyłem, wyrobiłem się, później kupiłem swój kuter, no i trzymam się tego rybołówstwa, a teraz ciągną dalej to rzemiosło, ten zawód, ciągną dalej moi synowie. Czterech synów z sześciu pływa na kutrze, jako załoga kutra.
1: Ale jak taki dzień, taki połów wyglądał? No bo my sobie tego w ogóle nie wyobrażamy.
0: No, wyglądał w ten sposób, żeby...
1: Budzik dzwonił, o którejś ktoś budził, szarpał, wstawałeś, tak jak to wyglądało?
0: No, ojciec mnie budzi, wstawaliśmy wcześniej rano, tam gdzieś pierwsza, druga w nocy i trzeba było wypłynąć, żeby przed wschodem słońca już te haczyki, czy pławnice, czy te sieci były wystawione na łososia. I wypływaliśmy o tam 2-3 godziny na pełne morze, wypuszczaliśmy te sieci. I one stały do południa i wtedy wciągaliśmy już tam z rybami albo bez ryb, zależy jak tam, jak się poszczęściło. No i to było ciężkie naprawdę, bo później przychodziły często wiatry, sztormy, południowe wiatry i nie mogliśmy się tak jakby, bo tam w tamtym małym kutrze był też słaby silnik i ciężko było z powrotem pod wiatr dopłynąć z powrotem do brzegu. No często było takie akcje, że i to właśnie jak mówiłem, ten kuter przeciekał i trzeba było wodę pompować, bo się ładownia napełniała. No bardzo to przeżywałem jako chłopak i no mam raczej takie no, słabe wspomnienia. To nie było takie zwycięstwo, tylko raczej porażka i jak później te kutry takie się zrobiły nam metalowe, bo tak się mówi, że kiedyś kutry były drewniane, a rybacy byli żelaźni, a teraz no można powiedzieć jest... Kutry są żelazne, no a rybacy już przyzwyczajeni teraz, że się manetkami, że hydraulika te sieci wciąga, jest lżejsza praca, jest centralne ogrzewanie w kutrach, jest ciepło, sucho, jest lepiej. Warunki się poprawiły, teraz by się dobrze nam żyło, gdybyśmy no, jakoś lepiej prosperowali, bo no, jest nieciekawie z tym wszystkim. Widzimy, że to rybołówstwo jakby idzie w kierunku takiego końca, no jest... Jesteśmy ostatnimi Mohikanami właśnie no, tego rybołówstwa i tak się z żalem patrzy, bo to nie tylko zawód, to nie tylko sposób zarabiania na życie, ale to jest taka romantyka, jest piękno. Kuter wraca i otoczony mewami i tu ludzie przychodzą i zawsze dla ludzi, dla wdów, dla ktoś przyjdzie, poprosi o rybę, to zawsze dostaje, czyli tym rybołówstwem żyła i żyje cały czas. Całe miasteczko, dawniej osada, teraz miasteczko i to jest naprawdę rybołówstwo, wiastarnie to taki korzeń, no, każda rodzina w wiastarni ma rybaka, każdy jest z tym rybołówstwem związany, z tym rybaczeniem i tak jak się spotykamy z synami, jakieś są czy uroczystości, czy urodziny, czy się spotykamy, to nasze tematy, nasze opowieści, wszystko dotyczy rybołówstwa, żyjemy tym rybołówstwem.
1: Mówicie po kaszubsku?
0: No, ja mówię do synów po kaszubsku, oni tak no różnie i odpowiadają, starają się, ale widać, że też ta mowa kaszubska, ta gwara kaszubska zanika. Już młodzi tak nie za bardzo, już no tak globalizacja i kaszubski widać, że zanika. Młodzi tak nie za bardzo chcą mówić.
1: Hel, to przecież tutaj nic innego się nie da zrobić, tylko łowić. Teraz jest turystyka, teraz oczywiście. Kiedyś to nawet tutaj transport był nie taki łatwy, no to kiedy się nie pojawiła kolej, to w ogóle było ciężko z transportem, więc ta tradycja tutaj rosła w sposób niesłychanie mocny, bez jakichś większych zewnętrznych ingerencji, po prostu takie było życie.
0: Tak, rybołówstwo to jest, no tak jak mówiłem, korzeń jastarni i zawsze to było to. Mój dziadek o tym rybołówstwie opowiadał i łowił ryby, i ojciec, i tak po kolei to wszystko się dzieje. I to też jest związane, nasza tożsamość, nasza wiara jest tak bardzo przez to rybołówstwo może umocniona, bo tak jak rybacy się spotykają, tak zawsze było. Rybacy się spotykają na porcie przed wschodem słońca, żeby wypłynąć w morze, to nie witają się ani dzień dobry, ani cześć, ani witaj, tylko niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony. I tak to się cały czas po ciemku, to witanie takie właśnie religijne, takie tradycyjne, to cały czas jeszcze trwa w jastarni. I to jest takie piękne. No jastarnia jest takim właściwie jedynym portem, że nikt nie wypływa czy w niedzielę, czy w święta, kutry stoją. W sobotę wracają, rybacy są z rodzinami, idą do kościoła jeżeli są właśnie tak jak kiedyś było z pławnicami, czy na tego łososia, to się wypływało wieczorem, na noc dopiero się wypływało, ale całą niedzielę rybacy przebywali w domu z rodzinami. To też takie piękne, że jest cały czas ta tradycja jeszcze trwa i cały czas rybacy są wierni Panu Bogu.

0: co dziadek mówił o rybaczeniu. No bo jak opowieści rybackie, to co opowiadał? Jaka to jest tradycja?
1: No dziadek dużo opowiadał o rybaczeniu, ale też opowiadał o swoich takich przeżyciach. Dużo opowiadał o wojnie, bo tutaj Niemcy w czasie wojny chcieli wysiedlić wszystkich Kaszubów, rybaków i mój dziadek z małymi dziećmi się ukrywał po lesie i właśnie nie chciał się dać wywieźć, bo tutaj to jest, Jastarnia jest taki

0: mieszkańców czekał na redzie w Helu, a małymi okrętami też podwozili ludzi na ten duży okręt i już też już w końcu jakoś tam złapali to rodzinę mojego dziadka, mojej mamy i już tam wieźli do tego dużego statku i jak podpłynęli, to takie tam po niemiecku, już nie ma miejsca, wracajcie, nie ma miejsca, nie przyjmiemy was i wrócili. I wojna później się skończyła i nie byli wywiezieni. Mój ojciec był ze swoją rodziną wywieziony i później wracał pieszo z Niemiec. No, w każdym razie to są takie tradycje, o których opowiadają rodzice, dziadkowie i to się tak wszystko razem łączy, to rybołówstwo i te takie przeżycia wojenne. Ale to jest właśnie piękne, że ludzie stąd nie chcą wyjeżdżać. Przez to piękno tutaj tego miejsca, morze i to rybołówstwo. I naprawdę serce się kroi, że to wszystko ma zaniknąć, że rybołówstwo ma być jakby wyplenione stąd. Bo tak sobie myślę też, żeby ten kuter nasz jak najdłużej utrzymać, bo jeżeli mamy 6 synów, to nie chciałbym, żeby ci synowie szukali gdzieś za granicą też chleba, żeby, bo to jest zagrożenie dla rodziny, dla no, młodzi ludzie, żeby wyjeżdżali, zostawiali dzieci i żony i wyjeżdżali gdzieś tam za chlebem. No, to takie bardzo niezdrowe dla rodziny i tak jak najdłużej chcemy ten kuter utrzymać, żeby jednak byli na miejscu, żeby tutaj budowali swoje życie, swoje ogniska domowe.
1: Mają żonę? Już niektórzy?
0: Wszyscy są już żonaci, także już są na swoich.
1: Czyli to jest duża rodzina razem?
0: No jesteśmy dużą rodziną tu w Jastarni, w ogóle jesteśmy ogromną rodziną. Tutaj właśnie te kutry, które tutaj stoją, tu najbliżej nas, bo kuter Magdalena teraz wypłynął z turystami do Helu, ale tutaj obok nas ten kuter to brata kuter, taki niebieski, za nim umocowany czerwony kuter to szwagier i tak tutaj właśnie jesteśmy rodzinnie. Wszyscy się znamy, wszyscy się wspomagamy, także jak się też dzieją na morzu jakieś sytuacje trudne, to możemy zawsze liczyć, że drugi podpłynie i pomoże.
1: No to jeszcze o tradycjach. Jakie są tutaj tradycje rodzinne, zwyczajne? Tak jak pan powiedział, chociażby to witanie się, których nie ma gdzie indziej.
0: No tutaj właściwie to, te wszystkie tradycje są związane z naszą wiarą. To nas tak najbardziej trzyma, bo tak się mówi, że jeżeli masz kłopot z modlitwą, to wypłyń na morze, to wówczas się człowiek, to się samo modli, tak jakby, bo jest zagrożenie życia i jest ciężka praca i, no, i to jest takie też lekarstwo, żeby, jeżeli ktoś ma samą wiarę. Rybacy mają mocną wiarę, bo walczą z żywiołami, walczą też o przetrwanie, żeby szczęśliwie wrócić do domu i tego się rybakowi życzy. Dobrego połowu, ale najważniejsze jest, żeby szczęśliwie wrócić z morza do domu. Teraz na kutrach mamy właściwie dużo urządzeń, wiemy, znamy prognozę. I jak jest tam meldowany sztorm, to nie się nie wypływa, albo się szybciej z morza wraca. A kiedyś tego nie było i no, było wielkie zagrożenie, czy ten rybak wróci. Na tych drewnianych małych kutrach było zagrożenie, że może nie wrócić. I tak się często zdarzało, że rybacy tonęli. Nawet było tak, że wypłynęli, nie mogli do brzegu dopłynąć i cała osada wyległa na plażę i się ludzie modlili i widzieli tych tonących, którzy tam w wirach i czasami się udało, że łódź jednak dobiła do brzegu i nie zatonęli. I takie przeżycia są w naszych rodzinach, to są wspomnienia i przekazywane takie zdarzenia z ojca na syna.
1: Wielu tu w ogóle zginęło, bo to jest niebezpieczna praca rybaków na morzu?
0: No teraz już nie ma takich wypadków, bo mamy te urządzenia, to nawigacja, to wszystko. Ale no, na cmentarzu jest dużo takich właśnie pomników. Jest też taki wspólny grób za wszystkich, którzy nie wrócili z morza do domu. Teraz na święto Piotra Pawła płyniemy, jak jest taka właśnie pielgrzymka rybaków na łodziach, na kutrach do Pucka przez Zatokę. To też jest takie nabożeństwo. Tam z Pucka wypływa biskup i nas wita i później jest takie nabożeństwo właśnie za tych, którzy zginęli na morzu. I to jest piękne, że pamiętamy, że no, są między nami ci rybacy, którzy nie wrócili, którym grobem stało się morze.
1: Jest jakaś specjalna modlitwa, czy sposób modlitwy w rodzinie? Jak się wychodzi w morze, jak się pracuje, wraca, czy w domu?
0: No też tutaj nasz kościół w Jastarni jest taki rybacki. Kto był, to widzi, że jest ambona w kształcie łodzi, są ryby wszędzie na ścianach. Cały ołtarz jest zbudowany na łodzi. Apostołowie wyrzucają sieci i to jest taka podstawa tego naszego głównego ołtarza. I także no, żyjemy tą modlitwą właśnie za rybaków i ten kościół też. No, w każdym momencie, jak się patrzy, wszędzie są ryby i łodzie i to jest rybacki kościół. Także te żyrandole, główne oświetlenie w kształcie kotwicy. Ludzie się zachwycają, że taki piękny rybacki kościół.
1: No to nam nie przeszkadza. To zaczęło trochę być syreny, nie wiem dlaczego, ale może nic się nie stało.

0: Jest pogoda trochę sztormowa, niebo takie stalowe, chmury pędzą. W takich pogodach się pływało?
1: No turyści, którzy przyjeżdżają, którzy na przykład z nami jadą na pielgrzymkę, płyną do tego Pucka, to patrzą, że lato, że słońce świeci, że tak pięknie i tak ludzie nie zdają sobie sprawy, że największe, najlepsze połowy są zimą. I to listopad, styczeń, luty, grudzień. I wtedy są najlepsze połowy, ale wtedy są najgorsze pogody i rybak ma ciężkie warunki, żeby rybę złowić. No ale taki nasz los i nie narzekamy, tylko po prostu łowimy. Teraz te kutry są, tak jak mówiłem, bardziej dzielne, tak właśnie bardziej przystosowane do złej pogody. I kiedyś to, jak kuter był drewniany, czy tam jak całkiem dawniej temu, to były łodzie i wtedy te łodzie się zimą, przed zimą wyciągało na brzeg i rybak po prostu siedział w domu przy żonie, przy rodzinie i robił sieci albo naprawiał, bo sieci były bawełniane, one się bardziej psuły niż teraz, stylony. Dynema jest też taki materiał, bardzo mocnej sieci. I teraz już te kutry takie metalowe, no to się łowi właściwie bez przerwy. No wiadomo, jak jest bardzo niepogodnie, jest sztorm, no to kutr nie wypływa, ale to można powiedzieć, że łowimy cały rok. No i przez to można powiedzieć, są może cięższe warunki, ale my na przykład przez 3 miesiące wypływamy i wyławiamy swój limit, który nam Unia przydziela i już mamy koniec, bo mamy tam jakąś ilość konkretną i to nam wystarcza na 3 miesiące połowów i później już kuter stoi w porcie. My akurat jeszcze tam z tą turystyką, no ale to w Jastarni jesteśmy sami, żeby tak właśnie z tą turystyką z tego jeszcze zarabiać.
0: To byłby dobry pomysł, to, że kuter pływa, jak już skończył limity. Ale to co, no 3 miesiące się pływa, ale kiedyś pływało się 12?
1: Kiedyś pływało się, no oprócz tego, że jak złe warunki, jak zimą, to się nie pływało, no to się pływało cały rok, można powiedzieć, bo ryby są, w różnych okresach się różne ryby łowi. Na przykład okres taki teraz letni, to się łowiło flądrę. Flądra tutaj zatokowa jest bardzo smaczna. To było takie najlepsze danie dla tych rodzinach rybackich, bo flonderki się na przykład gotowało. To jest takie mało znane danie i w takim zabielonym sosie koperkowym, jak żona ugotowała, to naprawdę to się tęskniło cały rok do takiego jedzenia właśnie letniego, flądra. Później jesienią się łowiło węgorze, później zimą się łowiło dorsze, flądry. Wiosną i późną wiosną, latem się łowiło śledzie. Także każda pora roku miała swój sposób łowienia i też no, takie ryby, które akurat wtedy się łowiło. W czerwcu na przykład jeszcze się łowiło belony, ryboptaki, bo ryba z takim ptasim dziobem. I teraz też się te jeszcze beloniady takie odbywają, że zawody, a to już jako takie połowy sportowe.
0: No to jak już na chwilę przy kuchni się zatrzymaliśmy, to jeszcze chwilę w takim razie. Co się jadło? No bo tutaj nie bardzo można było coś uhodować. Nie wiem, czy ziemniak turus, czy nie, ale tu piachy raczej. No więc ryby. To co się jadło w takich tradycyjnych domach rybackich?
1: No jadło się ryby, ale te ryby były bardziej gotowane niż smażone. Tak samo taka zupa rosu z gotowanego dorsza. Mało się teraz stosuje, dorszy nie ma. To się nazywała zupa marynarska. To była rybka, dorsz gotowany i z wątróbką i to było na zasadzie takiego właśnie rosołu. No i rybacy uwielbiali to zawsze w piątek, to tylko to właśnie ta gotowana ryba. I to były takie główne dania. No wiadomo, też się smażyło i czy tam śledzie się zaprawiało w ocet. To były główne takie, główne pożywienie rybaków w rodzinach rybackich, że się jadło ryby. Nie było tak, mięso to tylko w niedzielę. Teraz to się wszystko pozmieniało, ale tak było, że generalnie rybacy żyli na rybach. Też się soliło ryby, tam śledzie się z beczki, jak były już później ostra zima, już się nie wypływało, to były zapasy solonych ryb w beczkach.
0: A prawdziwy śledź po kaszubsku to jaki?
1: No taki właśnie solony i jeszcze tak jak też jako dziecko próbowałem, ale to generalnie jeszcze wcześniej przede mną to był śledź z węgliśka. Że się takiego solonego śledzia z beczki wyjmowało i się kładło na rozżarzone węgle. On był bardzo taki popalony lekko i bardzo słony i no to aż tak usta skręcało. Śledź z węgliśka.
0: To się tutaj nie kupi takiego śledzia.
1: Chyba nikt nawet nie pamięta, że takie jedzenie było.
0: Szkoda. A jak jest z rybą, jak przyjeżdża turysta i chce kupić rybę, się mówi miejscowa, to jest miejscowe czy nie miejscowe?
1: No teraz jak się patrzy na tych tutaj sklepikach, to raczej jest ryba przywieziona z zagranicy, tam jakieś te dorsze oceaniczne i, no i łosoś hodowlany. To tak się kojarzy, że tutaj miasteczko, że ryby są tak jakby z własnych połowów tutaj miejscowych, ale no nie do końca tak jest. Częściowo jest tak jeszcze, że tutaj rybacy łowią tam, łodziowi łowią tam jeszcze łososie, takie prawdziwe, dzikie, naturalne, ale już tego jest naprawdę coraz mniej.
0: Czyli węgorza można tu jeszcze trafić swojego?
1: No węgorza jeszcze można, tak, tego prawdziwego takiego, który przychodzi z Morza Sargasowego i tutaj przez lato, jesień przybywa, później wraca, taki prawdziwy, dziki węgorz, no, ale też są sprowadzane te węgorze, to już nie wiem skąd.

0: Tutaj mewy czasem latają. Fajnie wieje wiatr. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim. Było widać serce, słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Każdy zna tą pieśń oczywiście. Pan mówi już o wierze tutaj kaszubskiej, że to życie jest tą wiarą przeniknięte. Ale to przechodzi w pokolenia młode?
1: No my się staramy rodzinę prowadzić religijnie. Tak jakoś nam się udało, że weszliśmy z żoną do ruchu Światożycie, do domowego kościoła i wielkie nawrócenia na rekolekcjach w górach 30 lat temu i postanowiliśmy rodzinę prowadzić religijnie i to się udało. Wszystkie nasze dzieci, synowie, córka ze swoimi rodzinami chodzą co niedzielę do kościoła, że nie ma rozwodu w naszej rodzinie, wszyscy się jakoś trzymamy razem, się wspomagamy i tak, bo mamy, oprócz tego, że rybaczymy, to też mamy pensjonaty, domy z pokojami i tak się wspomagamy. Jesteśmy taką wspólnotą. Mamy teraz już z żoną, oprócz dzieci mamy już 17 wnuków, z czego się bardzo cieszymy, raczkują, chodzą, trzeba patrzeć, żeby nie nadepnąć, czasami jest tak naszych tych wnuczków dużo, z czego się bardzo cieszymy, że rodzina tak pięknie się rozwija. No i widzimy, że są efekty takiego religijnego prowadzenia rodziny, bo żyjemy w zgodzie.
0: Tak liczę, to wszystko to wychodzi za 40 osób.
1: No, moja mama też, bo mój brat jest tutaj takim rekordzistą, ja stary, ma 10 dzieci, my mamy 7, a oni tam jakoś oszukiwali, bo dwa razy mieli bliźniaki. Ale jesteśmy dużą rodziną i naprawdę tutaj jeden syn, że jest farmaceutą, mieszka, pracuje w Gdyni na Pogórzu, to jeden tak właśnie wyjechał i tam mieszka, ale reszta tu jesteśmy wszyscy w jastarni i się wspomagamy, co chwilę się spotykamy. Dzieci wiedzą, że tam 10-11 do południa mamy kawę, się spotykamy, rozmawiamy, śmiejemy się. Jest dobrze. Na razie cieszę się, że żyjemy wszyscy w zgodzie i myślę, że to właśnie przez to, że żyjemy z Panem Bogiem za Pan Brat.
0: Jak to było z tym nawróceniem czy tym dotknięciem? O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły, myj mi, tak jest w pieśni.
1: Dokładnie. No, żona mnie wyciągnęła na rekolekcję w góry, nie chciałem jechać, bo tak za bardzo religijny nie byłem. Pojechaliśmy tam na te góry, w te góry, tam w okolice Mszany Dolnej z pięciorgiem dzieci wtedy. I tam patrzałem na tych ludzi tak, no, z takim politowaniem, jacyś dziwni, uśmiechnięci, zadowoleni. Tak nie podobało mi się pierwszy dzień, ale później jak zacząłem słuchać na świadectwo tych ludzi, to bardzo się przejąłem, że im tak wszystko jakoś pięknie wychodzi, że te dzieci tak im się pięknie wychowują, że tak jakoś taką miłością do wszystkiego podchodzą. No i tak właśnie się wsłuchiwałem w tych ludzi i konferencje kapłanów i świeckich ludzi i tak się bardzo przejąłem. 4 dnia na rekolekcjach było przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To się tak przyjąłem, że myślałem, że mi serce pęknie. Wybiegłem z tych rekolekcji, żeby to sobie wszystko poukładać. I idę taką górską ścieżką i drewniany krzyż. Ja przy tym krzyżu ukląkłem i mówię: Panie Jezu, jeżeli Ty istniejesz, dodaj mi, to zmień moje życie, daj mi wiarę, daj, żebym tak żył jak ci ludzie, żeby moje życie było takie piękne jak u tych ludzi, których tutaj spotykam. I wstałem od tego krzyża i pobiegłem do żony i mówię: słuchaj, musimy wszystko pozmieniać. Musimy nasze życie inaczej poukładać, żeby Pan Bóg był na pierwszym miejscu. No i tak pomalutku zaczęło się wszystko.
0: I co, no na to?
1: Żona się zgodziła, no bo żony raczej, no, wiedziała, że byłem takim trochę rozbójnikiem, trochę takim, no ciężkim człowiekiem byłem, no takim róży, nie będę może opowiadał, ale ciężko było ze mną. Jak słyszała, że taka propozycja poprawienia życia, to żona bardzo była za. No i po rekolekcjach proponowali nam, żebyśmy powiedzieli świadectwo. W Krościenku, tam pod Grzybkiem, na Kopiej Górce, tam tłumy ludzi, myśmy nie powiedzieli tego świadectwa, bo nie odważyłem się. Mówię, nie dam rady, no, nie stanę przed ludźmi, żeby powiedzieć świadectwo. Jako rybak, wyrwany tak właśnie od rybołówstwa, od rybaczenia. I nie powiedzieliśmy tego świadectwa, ale to była taka błogosławiona wina, bo później powiedzieliśmy sobie, że już nigdy niczego Panu Bogu nie odmówimy. I zaczęliśmy być wzywani tam jako do posługi muzycznej, bo jesteśmy taką rodziną grającą, wszystkie dzieci grają na instrumentach, to służyliśmy na innych rekolekcjach jako muzyczni, później jako animatorzy. Później zaczęliśmy organizować sami rekolekcje i przez 20 lat organizowaliśmy rekolekcje właśnie na Kaszubach, w Przewozie, później w Białogórze. Przez tyle lat prowadziliśmy rekolekcje i dużo ludzi przez nas przeszło, przez nasze nawrócenie, przez nasze świadectwo. I to było piękne, że myśmy dostali, ale też oddaliśmy to, co dostaliśmy. Dawaliśmy innym. Teraz mamy na przykład za 4 dni w Jastarni będzie Kaszubski Festyn Ewangelizacyjny, który też organizujemy i będzie też dużo o takim właśnie, dużo o religijności, o tradycjach kaszubskich, o Panu Bogu, który cały czas jest tych tutaj rybaka, bo rybacy sobie piszą Bóg z nami, czy Jezu ufam Tobie przy wejściu na kuter. Cały czas ten Pan Bóg jest żywy wśród rybaków i chcemy o tym mówić turystom, że na zasadzie takiego świadectwa, że warto być blisko Pana Boga i wtedy to życie idzie lepiej.
0: Najtrudniej prorokowi w swoim domu, myślę, i też ten powrót z rekolekcji, też te rekolekcje tutaj po prostu dla miejscowych. To było trudne? I jak mówić do Kaszubów, tak żeby oni przyjęli te słowa?
1: No teraz właśnie to tak się mówi, że ludzie nie potrzebują nauczycieli, tylko świadków i w tym kierunku staramy się właśnie świadczyć. Organizujemy tutaj też w Jastarni takie adoracje, co w pierwsze piątki miesiąca. Widać, że ludzie potrzebują, przychodzą i my tam śpiewamy, modlimy się i ludzie się włączają. No, staramy się tak jak możemy świadczyć o tym, że Pan Bóg jest w nas i to jakoś tak idzie i chcemy tak w tym wszystkim dotrwać. Myśmy tam dużo wszędzie służyli w ruchu Światożycie. To teraz wymyśliliśmy sobie, że jedziemy do Santiago de Compostela na Camino, jedziemy rowerami. I przejechaliśmy już 2 etapy. Tu z podwórka z Jastarni wyjechaliśmy. Dojechaliśmy do Hessen, blisko granicy niemiecko-francuskiej. Tam pierwszy etap skończyliśmy. Później drugiego roku dojechaliśmy do Tours we Francji. Z tego Tours chcemy dojechać do Santiago de Compostela już takim jednym rzutem. Spróbujemy. Może mamy nadzieję, że się uda i to będzie 1300 kilometrów. Żeby trwać w tej naszej modlitwie, w tym byciu blisko Pana Boga. Na drodze do Świętego Jakuba, na Camino.
0: Tu muszli u Was dużo. Akurat można wziąć do kieszeni. Powiedzieć sobie, żeby Jezus był królem mojego życia, żeby On był w tym życiu najważniejszy, a zrobić to, co się zmieniło po tym wyjeździe. W życiu właśnie. Bo to taka sama ciężka praca, te same pejzaże, tych same kilka ulic Jastarni, ten sam kościół.
1: No, bardzo się zmieniło. My po prostu uważamy chrześcijaństwo, czyli takie właśnie, żeby naśladować Pana Jezusa, to bycie darem dla innych. Tak wychowujemy nasze dzieci, nasze wnuki, że nie mówimy daj, tylko mówimy masz, żeby być właśnie tym darem, żeby dzieci widziały, że my jesteśmy na każde tak jakby zawołanie, że podchodzimy do tych dzieci z sercem. Czyli to najważniejsze, takie mi się wydaje, takie przesłanie w chrześcijaństwie to jest to bycie darem, służenie innym, z takim otwartym sercem, żeby nie było żadnych takich kalkulacji, że czy mi się opłaca, czy coś, tylko dzieci widzą w nas, że my jesteśmy dla nich dobrzy, taką dobrocią, czy ojcowską, czy matczyną, służymy też innym. Służymy teraz właśnie, jak będzie ten festyn, to służymy innym ludziom, naszym świadectwem, naszym śpiewem, naszym opowiadaniem o Kaszubach. Chcemy po prostu służyć. Tak jak Pan Jezus przyszedł i służył, to my to właśnie się tego uczymy i z tym idziemy przez życie.
0: Jakoś Pan też na nowo spojrzał na tą ciężką pracę?
1: Moje nawrócenie połączyło się, to było w 1996 roku, to dostałem 3 prezenty od Pana Boga. Pierwszym to było właśnie wyjazd na rekolekcję. Drugim było, że kupiłem sobie w tego roku kuter już swój, nie taki rodzinny, z bratem, z ojcem. A trzecim prezentem od Pana Boga było choroba. Zachorowałem na RZS, reumatologiczne zapalenie stawów. Dawniej to mówiło się na tym gościec postępujący, to jest taki jeden z najcięższych reumatyzmów. Już nie mogłem być rybakiem.
0: A kuter stał, nowe wsparcie.
1: A kuter stał, no i jeszcze synowie jeszcze nie mogli pływać, bo byli mali i no, musiałem szukać zastępców, żeby za mnie ten kuter poprowadzili. No to były takie dosyć, jeśli chodzi o finanse, to no, nie szło za dobrze, bo to jednak człowiek sam nie dopilnuje, no to rzemiosło się dobrze nie kręciło. Ale dużo ludzi nie dowierza, gdy mówię, że to był najlepszy prezent od Pana Boga, że dostałem chorobę. A jednak no, z ręku na sercu tak mogę powiedzieć, że tak było, bo przestałem być rybakiem na morzu rybakiem ryb, a zacząłem być rybakiem ludzi. To wielkie nawrócenie, to oddawanie Panu Bogu to, co się wzięło, czyli służenie na rekolekcjach. I takie służenie to myśmy najczęściej przyjeżdżali bardziej ubogaceni niż ci ludzie, którym służyliśmy. Taka jest zasada, kto daje, ten najwięcej otrzymuje. I to właśnie ta choroba, no kuter gorzej już tam się prowadziło, bo musiałem szukać zastępców za siebie, synowie jeszcze byli mali, to gorzej. Ale przetrwaliśmy ten kryzys i teraz już synowie pływają, już się tak ładnie wyrobili, już są dobrymi rybakami, jestem dumny swoich synów. I oni już teraz prowadzą, łowią, ja im tam załatwiam różne takie rzeczy właśnie finansowe i różne takie związane z tą odpowiedzialnością taką przed państwem, żeby to wszystko się kręciło.

0: komputer Magdalena?
1: No właśnie, Magdalena to nasza jedyna córka. Żona Barbara i tak jakoś no, bardziej mi pasowało do kutra Magdalena, bo tak mi się wydawało, że Barbara to takie bardziej górnicze, a tutaj Magdalena. Chociaż mój ojciec był taki trochę zniesmaczony, że mówi, no ta taką grzesznicę na nazwę kutra. Ja powiedziałem, że to Magdalena po nawróceniu. Już święta Magdalena. No. I było dobrze.
0: Jak pan usłyszał o tym, że jest pan chory, czy pan wychodził z gabinet lekarski, wyniki, no to jakiś kompletny szok w głowie.
1: To był straszny szok. Lekarka, gdy już było stwierdzone RZS, to powiedziała, że no, trzeba dopilnować tej choroby, bo do żony najbardziej takie było uderzenie, bo mówi, że może mieć ósme, tak jakby dziecko na wózku inwalidzkim, bo ta choroba doprowadza do strasznych zniszczeń. I stawy, i serce kąsa. Ale jak myśmy już później do tej pani doktor jeździli, ona mówi, że no choroba mało się posuwa, że ona jest taka trochę zdziwiona, a my jej mówimy, tej pani doktor, to była pani ordynator ze szpitala, bo byłem 12 razy w szpitalu, i ona mówi, no, że ta choroba tak pomału się tam rozwija, a my mówimy, no, że my tak się tą chorobą za bardzo nie zajmujemy, bo służymy ludziom na rekolekcjach i tak żyjemy dla innych. I pani doktor mówi, no to chyba będę musiała na receptę takie życie innym przepisywać. To było też takie piękne. 7 lat temu nasza wiara była naprawdę poddana wielkiej próbie, bo na pokładzie kutra zginął nasz syn, najstarszy, najprzystojniejszy, no, naprawdę pierworodny. Wychodził z kablem, żeby podłączyć kuter do sieci na kei. I popieścił go prąd, serce się zakleszczyło i umierał. Myśmy go reanimowali, później pogotowie przyjechało i reanimowało i niestety syn zmarł. To była tragedia, tego się nie da opowiedzieć. Myśmy po nocach płakali z żoną. No myśmy, Panie Boże, przecież my Ci służymy, jesteśmy na każde zawołanie. A teraz nasz syn zmarł, nie ma naszego syna. Jak Ty mogłeś, Panie Boże, do tego dopuścić? Wielka tragedia i teraz nad jego grobem się często modlimy i odmawiamy modlitwy i też mówię chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Uznaję, że to się stało, że Pan Bóg widocznie do tego dopuścił, że tak miało się stać. Nasza rodzina po prostu po tym przeżyciu stała się inna. Myśmy dotknęli wszyscy, no, synowie, córka, żona, wszyscy dotknęliśmy śmierci tak blisko, tak bardzo i jesteśmy inni. Może mieliśmy przez to przejść i teraz Karol, najstarszy syn, czeka na nas w niebie i może nam tam dużo rzeczy załatwia. Już jest dobrze, już minęło 7 lat, ale właśnie od razu po pogrzebie mówię, Basia, my musimy coś zrobić. Może na rowery wejdźmy, jedźmy gdzieś. Nie wytrzymamy w domu, nam serca pękną, żeby w tej żałobie dalej trwać. I myśmy wsiedli na rowery i pojechaliśmy tak na południe, gdzie oczy poniosło. 5 dni jechaliśmy, dojechaliśmy do Górki Klasztornej, wróciliśmy później pociągiem. I to był taki właściwie prezent od naszego Karola, bo już od tego czasu jeździmy co roku. Pojechaliśmy 11 dni, jechaliśmy do Wilna, później do Świebodzina 7 dni, teraz jedziemy na tym Camino, do Hiszpanii jedziemy. Jesteśmy zachwyceni. Cieszę się, że na stare lata to mamy.
0: No jakby tak całą rodzinę zabrać, to by była dobra pielgrzymka.
1: No rowerowa, no ale my tak we dwójkę z żoną, tylko tak, żeby może mniej pomysłu było, mniej kłopotów, a dzieci obserwują, my tak codziennie do nich tam piszemy, że dzisiaj mamy w zakwach na przykład rodzinę twoją, Paweł i twoje dzieci, całą rodzinę wieziemy i się modlimy za was, na następny dzień mamy w zakwie drugiego syna Jana i tak po kolei wieziemy się i ofiarujemy te nasze pedałowanie za dzieci, później za znajomych, no i za tych, którzy potrzebują.
0: Cały czas jesteśmy w porcie, tu taka budka, właśnie napisane Magdalena, na cześć córki. 16:45 odpłynie stąd, kuter będzie płynął na Hel. Tutaj takie puste miejsce, można patrzeć sobie na zatokę. Co będzie z tym wszystkim? Myślę też o tych kutrach, bo jednak sporo ich, sporo, no nie tyle co kiedyś na pewno, ale trochę stoi w porcie.
1: No kutry stoją w porcie, jeszcze można popatrzeć, bo właściwie to jastarnia, te kutry są tak mało wyeksponowane, mało tak się o tym mówi, bo a to jednak jest ten korzeń jastarni, rybołówstwo, mało turystów tutaj przychodzi oglądać, a tu jest prawdziwe rzemiosło, prawdziwa praca, prawdziwe życie rybackie. No i też tak patrzę na to wszystko i trochę się martwię, że to i taka równia pochyła, że uwierzyliśmy rybacy, że chyba znikniemy, że po prostu, no, chyba że wyjdziemy z Unii. No źle się stało, że weszliśmy do tej Unii, rybacy byli przeciwko, bo ten akwen, który tutaj jest wkoło Polski, był nasz, polski. I nie wchodziły tutaj kutry z innych państw. Jak weszliśmy do Unii, to morze się otworzyło dla wszystkich, wiadomo, morze unijne. I wchodziły wielkie okręty 70-metrowe. To teraz pomyśleć, te tutaj kutry są 17-18-metrowe i razy 3. Wielkie kuty z wielkimi silnikami. I one ciągnęły takie sieci, że jak myśmy weszli po nich na ich tor z tyłu, to było wyczyszczone w ogóle pusto w morzu. To były odkurzacze, mordercy Bałtyku. Oni nam załatwili całe morze i teraz tylko takie resztki zostały dla nas. Morze jest przełowione. Takie wielkie kutry nie powinny w ogóle wchodzić i łowić na Bałtyku. Zabili Bałtyk po prostu. No i nadzieja jest mała, że przetrwamy. No ale Pan Bóg nad nami, jeszcze jesteśmy i może przetrwamy. Trzeba mieć nadzieję.
0: A rybacy śpiewali przy robocie?
1: No rybacy bardzo śpiewali. Nigdy na przykład na kutrach się nie gwiżdże, bo ojcowie nie pozwalali, żeby rybacy młodzi, synowie gwizdali, bo gwizdanie przywołuje sztorm. I drugie takie, że gwizdanie to woźnica gwizdże, a rybacy to jest...
2: Mają
1: swój honor, nie gwizdżą. No ale rybacy śpiewali. No, mogę zaśpiewać taką właśnie pieśń rybacką o życiu, o takiej tęsknocie rybackiej, o powrotach z morza. To często my turystom śpiewamy, bo kiedyś wypływaliśmy z kutrem z turystami, wyłączaliśmy silnik i mieliśmy takie pieśni. No, to było tak, też tak, mieliśmy takie, że zabawialiśmy turystów właśnie kaszubszczyzną i też tą właśnie tą barką, tym wszystkim. Też taka ewangelizacja. Teraz synowie wożą kutry, no, jastarnia Heli nie pociągnęli tego śpiewania, chociaż wszystkie nasze dzieci grają na instrumentach, ale tego nie robią. To ja może zaśpiewam. Ju w jastarni urodzoni, ju w jastarni chcą umrzeć, a swój wiek spędzec na morzu, przez to wianim wiele sejc. Wieldzi morze mnie żegnalo, mrści wiatr żegler wól, my jedzej w ciomie witalo, ciejem z morza pywrocol. Wciero obejliem na Zidełsce, tam gdzie biwo wiele acht. Dziś ostojo z kleśkę w grełsci, bejtejo pydzar to sejc. Zawsze jak śpiewamy tą z żoną tą piosenkę, to mamy taki konkurs. Kto przetłumaczy na język polski, wygrywa w czasy w naszym domu. Latem dla całej rodziny.
0: Poszło w radiu.
1: No, poszło w radiu, to zapraszam. Konkurs otwarty.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, Bóg zapłać.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Widziałem w scenariuszu słowo góra i chcę tylko zaznaczyć, że ja nigdzie wspinał się nie będę.
2: A chciałbyś być rycerzem?
1: Daj spokój, zbroja jest strasznie ciężka.
2: No to będziesz musiał być żabą.
1: Żaba przynajmniej ma chłodno, bo siedzi w wodzie.
2: Ciekawe, co na to księżniczka.
1: Zamek, historia urzecza, spotkanie ze świętym Stanisławem Papczyńskim i pielgrzymami.
2: To wszystko w poniedziałek, od 7 do 10 w Górze Kalwarii.
1: Zapraszają Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra. Co z tą żabą?
1: Zapytaj księżniczki.
3: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
4: Na plaży nad Zegrzem, na leżaku na bulwarach albo w hamaku na działce, latte na wynos. Latem smakuje świetnie. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozorawska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego wygrana z 1920 roku nie pozwoliła bolszewikom urządzić świata po swojemu? Mówi profesor Wojciech Roszkowski w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Wojna światów o Europę. Skąd wziął się zwyczaj święcenia kwiatu wiziu? Wyjaśnia Anna Murawska w artykule Dzień Matki Bożej Zielnej. Bóg zaufał nam, my powinniśmy ufać sobie. Znaczenie zaufania podkreśla ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Zaufanie – fundament wspólnoty.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: O reklamie.
7: Za 6 minut godzina 21, czas na wiadomości z życia Kościoła.
1: Jarosław Wydra, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. 3 grupy, 10 dni drogi, ponad 300 km pieszo. Praska pielgrzymka piesza pomocników Maryi Matki Kościoła wystartowała w niedzielę rano. Droga na Jasną Górę rozpoczęła się mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego, ordynariusza warszawsko-praskiego w konkatedrze na Kamionku. Z pielgrzymami o tym, który raz idą na pielgrzymkę, co sprawia, że decydują się na rekolekcję w drodze i jakie intencje niosą, rozmawiał nasz reporter Kacper Kowalczyk.
8: Ja w tym roku maturę piszę, więc bardzo ważna intencja właśnie o dobrze zdaną maturę. A tak to dużo w ogóle radości jest, no bo cały rok się czeka tak naprawdę na tę pielgrzymkę.
9: I te siły dodatkowe tam z góry idą bardzo mocno.
10: Oj, emocje to już są od kilku dni, bo jestem w służbach medycznych. Przygotowań było bardzo dużo, no a teraz to tylko, aby dotrzeć do celu. Pielgrzymuję od 16 roku życia.
11: Pierwszy raz. Kolega mnie namówił.
12: W tym roku idę z córkami samymi, mąż z synami zostaje.
13: Przyszłyśmy z moją przyjaciółką Joanną, odprowadzić pielgrzymkę, pomodlić się i trzymać za nich kciuki, ponieważ no nie możemy za bardzo ze względów zawodowych.
14: Jest taka radość, jest zadowolenie, że jest się też w swoich.
1: Pielgrzymi dotrą na Jasną Górę na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia. Trwa sierpień, miesiąc, który od lat w polskim kościele przeżywany jest jako czas trzeźwości. W tym roku przeżywamy go pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością. Ważne jest także, aby Polacy doceniali wartość dobrowolnej abstynencji od alkoholu, mówi biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
15: Służy ona nie tylko zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, ale jest także mocnym fundamentem rozwoju duchowego. O taką decyzję proszę wszystkich Polaków, nie tylko osoby wierzące. Trzeźwość bowiem jest to ogromna wartość dla całego narodu. To wielkie narodowe dobro.
1: W tym roku w sierpniu będziemy przeżywać także 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu Polski. Błogosławiony prymas Wyszyński zawarł w nich obietnicę walki z pijaństwem. Prymas tysiąclecia miał doświadczenie narodu trzeźwego ze swojej młodości, dlatego tak bardzo niepokoiła go sytuacja po wojnie, przypomina doktor habilitowany Krzysztof Wojcieszek, członek zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
16: I dla niego to, co się działo już po wojnie, to była jakaś katastrofa. Nagle z 1 litra do 2,5. Potem zaczęło się to wspinać co roku wyżej i wyżej, ale on jako ojciec narodu widział, że to w tą stronę idzie. I dlatego umieścił tą sprawę w bardzo ważnym tekście jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
1: Zwycięska Pani Jasnogórska, przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Brzmiały śluby składane na Jasnej Górze przed 70 laty. W tym miesiącu emitujemy na naszej antenie specjalną audycję Sierpień miesiącem trzeźwości, przygotowaną przez księdza Marcina Marsolka. Zapraszamy do słuchania. Do kin w całej Polsce wszedł film Odzyskany. To historia Janka, któremu życie nie dało szansy na beztroską młodość. Porzucony przez ojca alkoholika, każdego dnia walczy o przetrwanie i opiekuje się ciężko chorą matką. To produkcja nie tylko dla ludzi wierzących, przekonywał na naszej antenie reżyser i autor scenariusza Marcin Kwaśny.
17: Myślę, że ten film jakoś Państwa poruszy również, bo myślę, że to jest film, który też ja nie zrobiłem też dla, tylko żeby utwierdzić ludzi wierzących w wierze, ale też dla ludzi, którzy szukają tego Boga, szukają wszędzie, ale go nie znajdują, więc mam nadzieję, że ten film będzie taką, nie wiem, taką receptą, antidotum na to szukanie.
1: Odzyskany pokazuje, że nie ma tak tragicznej sytuacji, w której Pan Bóg nie mógłby pomóc, dodaje reżyser.
17: Także ten film daje nadzieję, pomimo trudnej tematyki, jaką jest alkoholizm, jaką jest nieprzebaczenie, trauma, to daje, myślę, dużą dawkę nadziei i pokazuje, że właśnie jest to światełko w tunelu.
1: W filmie występują m.in. Filip Gurłacz, Andrzej Mastalerz czy Maria Gładkowska.

Niecałe 2 minuty pozostały do godziny 21, a my już przygotowujemy się do transmisji apelu jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

0: bądź pozdrowiona, wielka Boga człowieka Matko, Boga Rodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo. Stajemy dziś przed Twoim świętym wizerunkiem w przeddzień rozpoczęcia nowenny przed Twoją jasnogórską Pani uroczystością. Tegoroczna nowenna w tym roku to nie tylko przygotowanie do tej wielkiej uroczystości, ale to również już bezpośrednie przygotowanie do obchodów 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu. Maryjo, te nasze przyrzeczenia nie są ani dla Ciebie, ani dla Twego Syna, ani dla Ojca Niebieskiego potrzebne. One są potrzebne nam i to zwłaszcza dziś, po 70 latach. Autor ich tekstu, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, w swoich zapiskach więziennych zwraca się do Ciebie, Matko, takimi słowami. To jest Twoje królowanie nade mną. Uczyniłem, co mogłem dla Twojej chwały. Przygotowałem w dniu 16 maja tekst ślubowania. Napisałem adoracje stanowe dla kapłanów, dla młodzieży, dla mężów i matek. Te słowa będą mówiły za mnie do ludzi, a ja będę mówić tylko do Ciebie za nich. Modliłem się o największą chwałę Twoją na dziś. Chciałem ją zdobyć za cenę mej nieobecności. Ufam, że Królowa Niebios i Polski dozna dziś wielkiej chwały na Jasnej Górze. Jestem już w pełni spokojny. Dokonało się dziś wielkie dzieło. Spadł kamień z serca. Oby stał się chlebem dla narodu. Dla prymasa śluby miały stać się chlebem dla narodu. Naród był głodny, spragniony wolności i trzeba było dać mu chleba, który ten głód zaspokoi. Czy jednak naród zamienił zobowiązania ślubów w chleb zaspokajający głód wolności? Maryjo, po 70 latach możemy powiedzieć i tak, i nie. Tak, bo upadł komunizm. Jesteśmy dziś przecież wolnym narodem. Nie, bo niestety dziś naród pogrąża się w innej niewoli, która niesie śmierć życiu duchowemu. A jest to niewola grzechu i szalejącego w społeczeństwie konformizmu. W tekście ślubów mówimy do Ciebie, Matko, że stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych. Jest to nawiązanie do ślubów króla Jana Kazimierza. Dziś, po 70 latach ślubów jasnogórskich, trzeba nam się mocno uderzyć w piersi, że i dziś nie wykonaliśmy przyrzeczeń ojców naszych. Tekst ślubów jest dla narodu swoistym rachunkiem sumienia z tego, jak dziś żyjemy. I może dlatego tak ciężko się do Niego wraca. Bo prawdą jest, Maryjo, że wielu ochrzczonych nie żyje dziś w łasce uświęcającej, odrzucając przy tym miłosierdzie Boga. Dalej nie szanujemy daru życia, zabijając niewinne, nienarodzone dzieci. Widzimy ogromną skalę rozwodów, rozwiązłości, niewierności małżeńskich. Ból wielu dzieci cierpiących w swoich rodzinach, w których nie ma miłości, lecz panuje pycha, egoizm i nieprzebaczenie. Cnota czystości jest dziś wyśmiewana i zabija się godność kobiety. Rodzice pozwalają młodym żyć dziś bez sakramentu małżeństwa, bo wszyscy tak robią. Dzieci nie są uczone prawdziwej Ewangelii, tylko jakichś dziwnych, słodkich bajek o Jezusie. Dla własnej wygody wielu odchodzi od prawa Bożego. Zamiast chronić młode pokolenie przed bezbożnością i zepsuciem, pozwalamy zatruwać ich młode serca przez dostęp do pornografii, używek, narkotyków, życia bez odpowiedzialności i zobowiązań. Zamiast miłości i przebaczenia plujemy na siebie i przeklinamy życie drugiego. Maryjo, zamiast chleba podajemy narodowi naszemu kamień do jedzenia. Zabijamy siebie po cichu. Zabijamy siebie, pozwalając truciźnie konformizmu zatruwać nasze serca i umysły. Maryjo, nasza Matko i Królowo, niech ta rocznica jasnogórskich ślubów narodu nie skończy się tylko na wspomnieniu tego, co wydarzyło się 70 lat temu, czy na jakichś różnych sympozjach. Niech ta rocznica pobudzi nasz naród do ratowania naszych rodzin, kościoła, ojczyzny, a zwłaszcza dusz ludzkich, tych najbardziej zatraconych. Przyrzeczenia są trudne, dlatego Mario, tak bardzo Cię prosimy, pomóż nam, bo sami sobie bez Ciebie nie poradzimy. Pani Jasnogórska, w naszej dzisiejszej modlitwie apelowej polecamy Tobie papieża Leona XIV i cały Kościół Święty, wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego. Polecamy Tobie obecnego wśród nas arcybiskupa Wacława i całą archidiecezję częstochowską. Polecamy Tobie, Maryjo, cały nasz pauliński zakon, ojca generała, prosząc o nowe i święte powołania do naszej wspólnoty. Polecamy Tobie naszą jasnogórską wspólnotę z ojcem przeorem na czele, wszystkich posługujących na Jasnej Górze, siostry zakonne, pracowników i dobrodziejów naszego klasztoru i sanktuarium. Polecamy Tobie dzieci i młodzież, które wypoczywają na wakacjach, abyś chroniła te młode serca od zepsucia moralnego. Polecamy Tobie wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej oraz tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Polecamy Tobie chorych, cierpiących, samotnych, umierających, błądzących i zagubionych życiowo. Polecamy Tobie tych wszystkich grzeszników, którzy dzisiaj tu na Jasnej Górze przyjęli Boże miłosierdzie w sakramencie pokuty i pojednania. Szczególnie dziś, Maryjo, pełni bólu i rozterki, polecamy Tobie ofiary katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Maryjo, przytul do swego matczynego serca wszystkich, których dotyka ta tragedia. Polecamy Tobie pielgrzymów dnia dzisiejszego, a szczególnie pielgrzymów z Ropczyc i okolic, pielgrzymów z Wadowic i Piotrowic, którzy dziękują za dar świętego Jana Pawła II. Polecamy Tobie pielgrzymów z dekanatu Raniżów, którzy podejmą dziś nocne czuwanie. Polecamy Tobie te wszystkie intencje, które mamy w swoich sercach, szczególnie naszą ojczyznę, aby była wierna ślubom jasnogórskim. Polecamy Tobie tą naszą nowennę, którą jutro rozpoczniemy, ojca Rafała Wilka, który będzie nas prowadził w czasie tej nowenny i tych wszystkich, którzy chcą otworzyć serce na działanie Boga. Pragniemy, Maryjo, rozważać tajemnicę zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, aby nasze serca były otwarte na głos Bożego działania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Tobą błogosławiona między niewiastami i błogosławiona Twojemu Jezus.
2: Święta Maryjo, Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś

0: łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zachowaj wszystkie dusze Twoje, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, pod Twoją obronę.
1: Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzeby naszych, ale od szeroki swojej przybytu, racz nas zawsze wybrać. Panie chwalebne, błogosławione, o Panie nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synowi swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas pocaj.
5: Królowo Polski,
1: módl się za nami.
5: Księdza arcybiskupa Wacława, prosimy o błogosławieństwo.
6: W duchu jasnogórskich ślubów narodu zastanówmy się nad odpowiedzią świętego Jana Pawła II na pytanie, co nam najbardziej zagraża. I odpowiedział: grzech, który udaje dobro, i kłamstwo, które udaje prawdę. Czym więc mamy się charakteryzować wobec świata? Innym sposobem myślenia, mówienia, również i pisania. I wtedy będzie jedność w działaniu i w życiu. Pan z wami.
1: I

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. A teraz wsłuchajmy się w słowa Ewangelii na dzień jutrzejszy, którą skomentuje dla nas ksiądz Ireneusz Zawadzki.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości.
1: Dzisiejsza liturgia słowa prowadzi nas ku refleksji i zastanowieniu się nad moją relacją z Bogiem. Ogromną przeszkodą w relacji z Bogiem jest serce przywiązane bardziej do siebie, swoich zabezpieczeń i swoich bożków niż do Niego, do Boga żywego i prawdziwego. W pierwszym czytaniu prorok Ezechiel staje się znakiem dla Izraela, który zapomniał o Bogu i bardziej ufa swojej sile i temu, co daje mu poczucie bezpieczeństwa, niż samemu Bogu. A patrząc na psalm, gdy go słuchamy, gdy go śpiewamy, widzimy te słowa, w którym psalmista dopowiada jasno, że dramat człowieka zaczyna się wtedy, gdy porzuca on Boga, swoją skałę i szuka oparcia w całkiem czymś innym. Tym punktem kulminacyjnym jest dzisiejsza Ewangelia. W niej spotykamy młodzieńca, który jest człowiekiem uczciwym, religijnym i naprawdę szukającym życia wiecznego. A więc kogoś, kto z zewnątrz wydaje się nam kimś prawym, żyjącym bardzo blisko Boga. A Jezus prowadzi go na początku przez przekazania, pokazując, że droga do życia zaczyna się od wierności podstawowemu dobru i miłości bliźniego. Kiedy jednak młodzieniec pyta, czego mu jeszcze brakuje, Jezus dotyka samego dna jego serca i zaprasza go nie tylko do poprawnego życia, ale do całkowitego pójścia za Nim, mówiąc: sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim, a potem przyjdź i chodź za mną. W tym momencie okazuje się, że problemem młodzieńca nie jest brak religijności, ale to, że jego serce jest związane z posiadaniem tak mocno wielu rzeczy i nie potrafi zaufać Jezusowi. Dlatego odchodzi zasmucony, bo spotkanie z Jezusem odsłoniło mu prawdę, prawdę o sobie samym. Ta Ewangelia uczy, że Jezus nie chce jedynie naszej poprawności, ale serca ubogiego w duchu, czyli takiego, które nie buduje swojej tożsamości i bezpieczeństwa na tym, co posiada, lecz potrafi wszystko podporządkować relacji z Nim. Pytanie młodzieńca, czego mi jeszcze brakuje, staje się więc pytaniem do każdego z nas, do mnie i do Ciebie. Co dziś trzymamy w rękach tak mocno, że nie potrafimy zostawić tego dla Jezusa i pójść za Nim z pełnym zaufaniem?

0: Zbliża się godzina 21:30, a to codzienny nasz czas na wspólną modlitwę różańcową. A chciałbym, żebyśmy ją dzisiaj odmówili w następujących intencjach. O opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego i biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się w intencji papieskiej, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. W intencji o przemianę serc. Panie, przemień nasze serca i uwolnij nas od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechów. Uczyń nas silnymi w wierze i zaufaniu do Ciebie. Modlimy się także w naszych intencjach o błogosławieństwo Boże i opiekę na czas wakacji dla dzieci i młodzieży. Niech ten czas wypoczynku od obowiązków szkolnych będzie dla nich okazją do budowania dobrych relacji, bezpiecznego poznawania świata i regeneracji sił. O potrzebne łaski dla nauczycieli. O życie wieczne dla profesor Anny Świder-Kówny w 18. rocznicę jej śmierci. Z wielką wdzięcznością za jej wykłady i książki w tej intencji modli się Krystyna Szczepanowa. Modlimy się o Boże błogosławieństwo i zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Michała. O uzdrowienie, ulgę w cierpieniu, opiekę Matki Najświętszej dla chorych onkologicznie. O Bożą opiekę i pomoc dla Ewy, o dobrą pracę dla niej. Modlimy się o opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla siostry Kalisty, siostry Emilii, Roberta, Darii, Mieczysława, Zuzanny, Haliny i Janusza. O łaskę nieba dla świętej pamięci Jana. O chrzest święty dla dzieci nieochrzczonych, Dominika i Zosi, o przemianę serca dla Mateusza. Modlimy się o Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. O Boże błogosławieństwo dla rodziny, Agnieszki, Krystyny, Kasi, Pana Wojciecha i Jacka. O Boże łaski dla Laury, Maksia, Janiny, Adama, Kui, Zosi i Moniki, Antoniny, Jana i Agatki. Za siostrę Elżbietę, rodzinę Marii, Magdaleny, tatę w szpitalu o pomoc lekarzy, za Paulinę i dary Ducha Świętego dla niej, za Jolę, o łaskę zgody dla Genowefy, o cud uzdrowienia dla Janiny, Haliny, Grzesia, za Gosię i Jacka. Modlimy się także o potrzebne łaski Boże błogosławieństwo dla Oli i Michała oraz ich poczętej córeczki. Rozpocznijmy naszą modlitwę różańcową. Dziś wspólnie odmówimy tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Szczęść Boże, mamy na linii panią Lucynę.
1: Szczęść Boże.
0: Poprosimy, by pani ten wstęp do modlitwy różańcowej poprowadziła i pierwszą dziesiątkę.
1: Dobrze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: O wiarę, nadzieję i miłość, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jezu, pośród codziennych trosk przypominasz nam dziś, że życie jest silniejsze niż śmierć, a nadzieja silniejsza niż rozpacz. Pomóż nam wierzyć, że nawet w najtrudniejszych chwilach Ty jesteś blisko i możesz przemieniać nasze życie. Niech radość Twojego zmartwychwstania napełnia nasze serca pokojem. Bardzo proszę, Pani Lucyno.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Lucyno za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
1: Bóg zapłać. Szczęść Boże.
0: Tajemnica druga, chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Jezu, odchodząc do Ojca, nie zostawiłeś nas samych. Pozostałeś z nami w swoim Słowie, w Eucharystii i w drugim człowieku. Naucz nas patrzeć ponad codzienność i pamiętać, że nasze życie ma swój cel. Jest nim spotkanie z Tobą. Szczęść Boże, mamy już na linii Panią Barbarę. Poprosimy o poprowadzenie tej drugiej dziesiątki.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Barbaro za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
0: Z Bogiem. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź do naszych serc. Daj nam odwagę, kiedy się boimy. Mądrość, kiedy nie wiemy, którą drogą iść, oraz siłę, by czynić dobro. Otwórz nasze serca na Twoje działanie, abyśmy potrafili być dla innych światłem i nadzieją. Przypomnę nasze numery telefonów 512-700-444, 512-700-555, 512-700-444 i 512-700-555. Szczęść Boże, mamy na linii Panią Zdzisławę.
3: Szczęść Boże.
0: Poprosimy, by Pani poprowadziła tę trzecią dziesiątkę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Zdzisławo, za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
3: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: Tajemnica czwarta, chwalebna, w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryjo, całe swoje życie oddałaś Bogu. Dlatego dziś przypominamy sobie, że wierność Bogu prowadzi do prawdziwego szczęścia. Pomóż nam, tak jak Ty, ufać Bogu również wtedy, gdy nie rozumiemy Jego planów. Prowadź nas bezpiecznie do nieba. Przypomnę nasze numery telefonów 512-700-444, 512-700-555. Szczęść Boże, mamy na linii już Panią Agnieszkę.
4: Szczęść Boże.
0: Poprosimy, by Pani poprowadziła ten dziesiątek.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Pani Agnieszko, szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
0: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Maryjo, ukoronowana na Królową, uczysz nas, że prawdziwe królowanie nie polega na władzy, ale na miłości i służbie. Otocz opieką nasze rodziny, chorych, samotnych i wszystkich, którzy dziś potrzebują nadziei. Prowadź nas do swojego Syna i wypraszaj nam łaskę wiernego życia. Szczęść Boże, kogo mamy na linii?
5: Irena z tej strony.
0: Pani Ireno, Pani poprowadzi nam piątą dziesiątkę.
5: Dobrze.
0: Bóg zapłać.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy.
5: Zachowaj nas od ognia piekielnego,
0: zaprowadź wszystkie dusze do nieba
5: i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją
5: obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, królowo nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
5: I Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Bardzo dziękuję również.
0: Bóg zapłać, Pani Rewo. Szczęść Boże. Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w dzisiejszą modlitwę, pani Lucynie, Barbarze, pani Zdzisławie, pani Agnieszce i pani Irenie, za prowadzenie kolejnych dziesiątek. Dziękuję też wszystkim, którzy razem z nami przy radioodbiornikach wspólnie się modlili.

0: Saruelia, Adam Rymasz w piosence O tak. Minęła godzina 22. Z całego serca chcę wszystkim podziękować za wspólne popołudnie i wspólny wieczór na antenie Radia Warszawa na 106,2 FM. Przychodzi teraz czas na to, żeby pójść do domu, usiąść przy radiu z ciepłą herbatą i wysłuchać tego, co jeszcze dla Was przygotowaliśmy. A już teraz audycja Granie Ciekawe Niesłychanie. Zapraszają ksiądz Justyn Ziembiński i ksiądz Mirosław Gawryś. Michał Tański, dobrej nocy.
1: Granie Ciekawe Niesłychanie. Zapraszają ksiądz Justyn Ziembiński i ksiądz Mirosław Gawryś.

0: Witamy Państwa serdecznie, a piosenka, którą otworzyliśmy na naszą dzisiejszą audycję, to jeszcze takie nawiązanie do wczorajszego święta Niebowzięcia Matki Bożej. Mam mieszkanie w niebie zespołu Kados sprzed lat, 2018 roku, nagranie płyty Dzień Chwały.
1: A my się nazywamy ksiądz Mirosław Gawryś
0: i ksiądz Justyn Ziembiński. Zapraszamy do wysłuchania tego, co można znaleźć nowego w muzyce chrześcijańskiej.
1: Ta piosenka akurat nie była nowa, no ale może kolejne będą nowe.
0: Same nowe, wszystkie najnowsze.
1: Ta Kadosz to była nowa?
0: No nie, przed nami same nowe.
1: Charles Wesley Goodwin, to artysta, którego tydzień temu chyba, albo dwa tygodnie temu, nie pamiętam, prezentowałem.
0: Tak.
1: Z jego płyty Christian Name. To jego dziadek Christian, a płyta Charlesa Wesleya Goodwina powstała pod wpływem przeżyć jego związanych z utratą dziecka, utratą syna. I te piosenki wyrażają ten jego jakiś smutek i żal, ale też nadzieję i to, że źródłem tej nadziei staje się dla niego Pan Bóg. Piosenka chyba najbardziej popularna z tej płyty, Better That Way.
0: A ja też ją właśnie miałem na myśli, ale mnie uprzedziłeś.
1: Charles Wesley Goodwin.

0: Mnie się jakoś tak do tej audycji naszej dzisiejszej wybrały same żeńskie głosy.
1: U mnie same męskie, więc proporcja zachowana, parytety.
0: Grubsza porówno. Daty to artystka, która coraz bardziej jest widoczna podobno na scenie muzyki chrześcijańskiej. Informacje o niej na stronie Spotify są takie, że wzrastała nad cichymi brzegami rzeki Delaware, a teraz jest 800 mil od domu i pisze piosenki. O. A i robi powoli karierę coraz bardziej zauważana. Jej ostatni singiel, który usłyszymy, piosenka, którą usłyszymy za chwilę, nosi tytuł Kansas, a w jego powstaniu między innymi wziął udział Kevin Embleton, taki też niezależny artysta, który pod swoim nazwiskiem wydaje. I jakiś czas temu miałem przyjemność go prezentować, jeśli jeszcze ktoś to pamięta. Daty i utwór zatytułowany Kansas, wydany na singlu całkiem niedawno.

Brantley Gilbert to muzyk z pogranicza country, rocka, hard rocka, southern music, więc taka eklektyczna muzyka. Nagrał płytę zatytułowaną Sins of the Father i posłuchamy teraz piosenki tytułowej z tej płyty. Tytuł już sam wiele wyjaśnia. Chciałby ustrzec się w wychowaniu swoich dzieci tych błędów, które popełnił jego ojciec w jego wychowaniu. No i sam też czuje się grzesznikiem i też no właśnie jego droga nie była taką najpiękniejszą i najlepszą w młodości i chciałby teraz, żeby jego dzieci nie przejęły tego stylu życia, który był jego udziałem kiedyś, żeby nie odziedziczyły tych grzechów swojego ojca. Brantley Gilbert.

A teraz kolejny głos żeński, Jenna Rain Simmons, młoda wokalistka urodzona w 2004 roku, podpisuje się nieco krócej Jenna Rain i też podobno jest zauważana, a między innymi na platformie TikTok jakieś utwory zdobyły wielką, ogromną popularność. Stał się jej singiel See You Later gigantycznym hitem na TikToku. Ale ja nie korzystam z tej platformy, to nie wiem. W każdym razie najnowsza jej płyta, która ukazała się 14 sierpnia, więc bardzo świeża rzecz, zatytułowana jest Jeans, Boys and Jesus. I pojawiają się w tekstach rzeczywiście takie odniesienia mocne do wiary. Piosence What Would I Say śpiewa między innymi, że wie, że Jezus jest z nią przez całe jej życie, ale myśli, co mogłabym powiedzieć, gdybym go teraz zobaczyła wchodzącego do kawiarni, stojącego na ulicy, czy no, jakoś tak, no, takie słowa tam można znaleźć. Jenna Rain, What Would I Say?

0: Tak sobie pomyślałem, że może kiedyby ta Jenna zobaczyła Pana Jezusa wchodzącego do kawiarni, to należałoby powiedzieć, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus chyba.
1: Śpiewa, że no nie wiedziałaby w ogóle, co powiedzieć. O,
0: no
1: chyba
0: to tak można jej tam podsunąć tę myśl. W czerwcu ukazała się nowa płyta zespołu Switchfoot. Nie wiem, czy była, kiedy mnie nie było w radiu?
1: Tak, single były przedstawiane i ten utwór za chwilę chyba też już był przede mnie.
0: Ale ja nie słyszałem tej piosenki, więc słuchacze, którzy już słyszeli jeszcze raz, w takim razie z księdzem Justynem, a tych, którzy nie słyszeli, zapraszam do słuchania razem ze mną, który nie słyszałem w audycji radiowej, z płyty Forever Now, zespół Switchfoot.

Mac Powell, wokalista zespołu Todd Day, doczekał się czcigodnego, to może się jeszcze okaże, następstwa w postaci swojej córki o imieniu Harter. Scout po angielsku. Scout Powell Butler, bo tak się teraz nazywa. Pewnie wyszła za mąż. I jakiś Alan Butler gra w jej zespole na perkusji. To pewnie można się domyślać jej mąż. Jak ktoś wie lepiej, niech mnie poprawi. Scout założyła zespół o nazwie Scout and the Saints, już prezentowany przeze mnie. Wydała drugą już epkę krótką, zatytułowaną Dancing on My Grave, i myślę, że z przyjemnością tych utworów w takim typowym klimacie southern rocka państwo posłuchają. Ja na pewno. Scout and the Saints i Ain't Seen Nothing Yet.

0: Czyli tak muzycznie to w stylu bardziej ojca poszła.
1: Zdecydowanie, więc dlatego mówię, zobaczymy, co z tego dalej będzie, jak to się dalej potoczy i jej kariera, czy będzie godną następczynią swojego ojca, który przecież tak wielki sukces ze swoim zespołem odniósł i ciągle jeszcze trochę odnosi. Jeszcze raz Scout and the Saints w utworze tytułowym z tej ostatniej krótkiej epki Dancing on My Grave.

0: Teraz wykonawca, który myślę, że przeniesie nas w zupełnie inny wymiar muzyki, mimo wszystko, cokolwiek by nie powiedzieć o wcześniejszych wykonawcach. Pod koniec lipca, chyba 29, jak może słuchacze są zorientowani, wiedzą, zginął w wypadku motocyklowym Glenn Hansard. No już teraz można powiedzieć za życia, już był legendą, postacią legendarną muzyki, Irlandczyk. Na początku sierpnia, chyba 4, a też nie pamiętam, odbył się pogrzeb Glenna Hansarda w katedrze w Dublinie. Taki niezwykły pogrzeb. Nie wiem, czy oglądałeś?
1: Nie.
0: Nie, to warto sobie obejrzeć.
1: Podróżowałem wtedy.
0: Warto sobie obejrzeć chyba ze 2,5 godziny trwający. Celebracja życia Glenna Hansarda, tak było zatytułowane to wydarzenie. No, niesamowite. Przyjaciele najbliżsi, a więc Bono z U2, TH, Eddie Vedder, no mnóstwo różnych ludzi. I cały czas w zasadzie to były śpiewy i przemówienia, świadectwa, dzielenie się tym, co kim był dla nich Glenn Hansard. Ale to, jak oni tam to przeżywali, zjednoczeni w tej muzyce, no ciarki aż przechodziły mi po plecach, kiedy tego słuchałem. I na zakończenie, jak już ciało wyprowadzali, Forever Young, przez cały kościół, w ogóle wszyscy, cały kościół tam śpiewał te piosenki. Trumna z wikliny, na niej takie polne kwiaty, wieniec taki potężny. Także mnóstwo materiału można znaleźć w internecie, fragmentów, i warto sobie posłuchać. Tak, jeśli chodzi o jego życie i twórczość, no to Glenn Hansard, no katolik i urodzony w kościele, wychowany w tej wierze, ale potem te lata młodzieńcze, tak w kierunku Hare Krishna powędrował, chociaż kilka razy był na pielgrzymce do Santiago de Compostela. No, jego muzyka jest wyjątkową. Wybrałem na zakończenie naszej audycji jedną z jego piosenek. W tym roku ukazała się takie dwie płyty z koncertu w Funkhaus w Berlinie, w takiej sali koncertowej. Muzycy w środku, a naokoło otaczająca ich publiczność. Taki jakby półakustyczny koncert. W tej piosence chór gospel też śpiewa. No, poruszająca piosenka i muzyka Glenna Hansarda. Her Mercy, jej miłosierdzie, już nie będę tutaj interpretował, różne są wersje interpretacji tego utworu, ale muzyka, wykonanie, emocje, wszystko same się bronią. I to byłoby na tyle w naszej audycji.
1: Zapraszamy za tydzień. Teraz będziemy przedstawiać piosenki i mówić o muzyce chrześcijańskiej. Może nie tak długo jak ty przed chwilą, ale Glenn Hansard godny był z całą pewnością tego uczczenia. Do usłyszenia za tydzień.
0: Szczęść Boże.

it'll come when you're broken, when that heart of yours is fine.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego wygrana z 1920 roku nie pozwoliła bolszewikom urządzić świata po swojemu? Mówi profesor Wojciech Roszkowski w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Wojna światów o Europę. Skąd wziął się zwyczaj święcenia kwiatów i ziół? Wyjaśnia Anna Murawska w artykule Dzień Matki Bożej Zielnej. Bóg zaufał nam, my powinniśmy ufać sobie. Znaczenie zaufania podkreśla ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Zaufanie – fundament wspólnoty.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
4: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2: mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej.
2: Ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami.
2: Nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości.
1: Dzisiejsza liturgia słowa prowadzi nas ku refleksji i zastanowieniu się nad moją relacją z Bogiem. Ogromną przeszkodą w relacji z Bogiem jest serce przywiązane bardziej do siebie, swoich zabezpieczeń i swoich bożków niż do Niego, do Boga żywego i prawdziwego. W pierwszym czytaniu prorok Ezechiel staje się znakiem dla Izraela, który zapomniał o Bogu i bardziej ufa swojej sile i temu, co daje mu poczucie bezpieczeństwa, niż samemu Bogu. A patrząc na psalm, gdy go słuchamy, gdy go śpiewamy, widzimy te słowa, w tym psalmista dopowiada jasno, że dramat człowieka zaczyna się wtedy, gdy porzuca on Boga, swoją skałę i szuka oparcia w całkiem czymś innym. Tym punktem kulminacyjnym jest dzisiejsza Ewangelia. W niej spotykamy młodzieńca, który jest człowiekiem uczciwym, religijnym i naprawdę szukającym życia wiecznego, a więc kogoś, kto z zewnątrz wydaje się nam kimś prawym, żyjącym bardzo blisko Boga. A Jezus prowadzi go na początku przez przykazania, pokazując, że droga do życia zaczyna się od wierności podstawowemu dobru i miłości bliźniego. Kiedy jednak młodzieniec pyta, czego mu jeszcze brakuje, Jezus dotyka samego dna jego serca i zaprasza go nie tylko do poprawnego życia, ale do całkowitego pójścia za Nim, mówiąc: sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim, a potem przyjdź i chodź za mną. W tym momencie okazuje się, że problemem młodzieńca nie jest brak religijności, ale to, że jego serce jest związane z posiadaniem tak mocno wielu rzeczy i nie potrafi zaufać Jezusowi. Dlatego odchodzi zasmucony, bo spotkanie z Jezusem odsłoniło mu prawdę, prawdę o sobie samym. Ta Ewangelia uczy, że Jezus nie chce jedynie naszej poprawności, ale serca ubogiego w duchu, czyli takiego, które nie buduje swojej tożsamości i bezpieczeństwa na tym, co posiada, lecz potrafi wszystko podporządkować relacji z Nim. Pytanie młodzieńca, czego mi jeszcze brakuje, staje się więc pytaniem do każdego z nas, do mnie i do Ciebie. Co dziś trzymamy w rękach tak mocno, że nie potrafimy zostawić tego dla Jezusa i pójść za Nim z pełnym zaufaniem?

0: Radio Warszawa, 106,2 FM. Powtórka programu.
1: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
2: Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
3: Witam serdecznie.
2: Chodzi o uczynki, czy też raczej stałe usposobienie, moralnie dobre lub złe, które jest owocem ulegania bądź opierania się zbawczemu działaniu Ducha Świętego. Mowa o cnotach i o wadach. To moralnie dobre usposobienie to cnoty i moralnie złe usposobienie to wady. Moralność. Trudne bardzo pojęcie. Tak intuicyjnie coś nam się plącze po głowie, ale tak naprawdę nasze dzieci w tej sferze moralności dojrzewają. I właśnie moralności uczą się w domu rodzinnym.

0: I kiedyś dowiedziałam się tego i nie zmieniam zdania na ten temat, że dla człowieka największą wartością jest on sam, jego życie i rozwój. I to jest dla mnie największa wartość, którą powierzył mi Pan Bóg. I o nią mam się troszczyć, o moje życie i mój rozwój. I to trzeba traktować łącznie. Rozwój jest niezbędny do życia, a w dążeniu do tego rozwoju najważniejsza jest miłość. I ten rozwój prowadzi mnie do spotkania z Bogiem ostatecznie, a uczę się, przygotowuję się do tego spotkania przez miłość do samej siebie najpierw, potem przez miłość do drugiego człowieka, aby nauczyć się kochać Boga. To jest takie pedagogiczne, bardzo skrótowe podejście do tematu, którym się właściwie w tej chwili zajmujemy, mianowicie 9 przykazaniem. Tydzień temu o tym troszeczkę mówiliśmy i myślę, że to bardzo ważne jest takie podsumowanie, ale takie odniesienie się w kilku zdaniach do rozwoju moralnego naszych dzieci.
1: Już myślałem, że może nie będzie pracy domowej, ale dobrze. Czy ja jeszcze bym może dopowiedział do tego wstępu odnośnie właśnie moralności, że tak dla mnie to jeszcze jest taka, no bo tak powiedziałaś, tych zasadach, normach, z takiego punktu widzenia dość mocno może definicji, ale tak jak to powiedziałeś skrótowo, to jeszcze myśląc o tym człowieku, to bym powiedział, że to jest taka zdolność oceniania własnych czynów i własnych wyborów, do odróżniania dobra od zła. Nie, no bo miłość to możemy nazwać wszystko, a tutaj myślę tak sobie, że jeżeli mówimy też o chrześcijaństwie, no to też, żeby te własne czyny odróżniać dobro od zła, niż tylko kierować się wytycznymi, ale potem nie ma czego pokazać tych czynów, dać świadectwo swoim życiem.
0: Tak. Tylko jeżeli mówimy o tym, pamiętam, to było bardzo dawno temu, na studiach, kiedy pojawiło się pojęcie dla dobra dziecka, to natychmiast z tyłu mojej głowy usłyszałam pytanie, kto decyduje, co jest dobre dla dziecka? Skąd ja mam wiedzieć, że to, co robię, służy dobru dziecka? Kto o tym decyduje? No i drążyłam, gdzieś tam szukałam co jakiś czas odpowiedzi na to pytanie. To były czasy socjalistyczne, więc niełatwo było poznać prawdę na ten temat, dotrzeć do takiej odpowiedzi, która by mnie, katoliczkę wierzącą w Boga osobę, satysfakcjonowała. No ale wreszcie znalazłam. Dobro to jest to, co służy mojemu rozwojowi. A mój rozwój prowadzi mnie do spotkania z Bogiem ostatecznie. Czyli tu na ziemi przygotowuję się do spotkania z Bogiem, twarzą w twarz, prędzej czy później. W związku z tym kryterium jest wciąż moje życie i rozwój. Kryterium rozpoznania, czy to służy, czy nie. Natomiast możemy to sprawdzać tak, w taki najprostszy sposób, czy to, co teraz robię, jest zgodne, czy nie, z wolą Bożą. Bo to, że żyję i mam życie w swoich rękach i jestem za nie odpowiedzialna, to znaczy, że mam się o to życie troszczyć i umieć wybierać to, co jest dobre, a o tym, co jest dobre na tej drodze do świętości, mówi mi Ewangelia, Jezus Chrystus i Jego przykład. On jako model. Stąd na przykład taka ważna książeczka, bo ona nie jest dużych rozmiarów, ale jest wielka, o naśladowaniu Chrystusa. Tak, to tędy droga. Mamy tędy prowadzić nasze dzieci. I dekalog jest takim zbiorem drogowskazów, zbiorem obietnic, które pokazują nam kierunek, w którym mamy wybierać. Jest zbiorem właśnie nie praw, tylko instrukcji, jak żyć, żeby nie upaść na tej drodze, żeby nie zboczyć z tej drogi, żeby podążać śladami Chrystusa. No ale miłość tu jest najważniejsza, stąd nie złością, a miłość.

0: miłością mamy się kierować w swoim życiu na każdym kroku, w każdym momencie swojego życia, ale ponieważ tak jak to katechizm Kościoła katolickiego nam wyjaśnia w tym artykule 9, czyli w punktach 2514, 15, 16, między innymi, to jest taka podpowiedź, instrukcja podejmowanych w życiu decyzji. Więc jeśli mamy tutaj stwierdzenie moralnie dobre lub moralnie złe, to pamiętajmy, że tu nie chodzi o naszą subiektywną ocenę, bo ta może mieć charakter przemocy, jeśli ja ciebie będę oceniać, czy ty jesteś dobry, czy zły, bo nie mnie to oceniać, także Ewangelia mi to przypomina, tylko moją ocenę mam opierać na tym kryterium, czy to służy, czy nie, mojemu rozwojowi, czy to przybliża mnie, czy nie, do Boga. Czy to pomaga mi wypełniać Jego wolę, podejmować współpracę w wypełnianiu Jego planu dla mnie, dla mojego życia. W odczytywaniu tego planu, rozumieniu go i wypełnianiu. Wiem, że to trudne teksty, czy trudne refleksje, tym bardziej, że jest późna pora dnia. Ale można do tych tekstów wrócić na stronie radia i tam sobie tego jeszcze raz posłuchać. Ja to oczywiście nie jestem specjalistą, nie jestem teologiem, jestem raczej pedagogiem, psychoedukatorem, ale tak ja to rozumiem i to chciałabym przekazywać, nie zatrzymując tego tylko dla siebie.
1: Tak, jak tak cię słucham i miałem powiedzieć o tej mojej pracy domowej. I jakby te moje przemyślenia z tą moją pracą domową, jak to ja sobie z czymś tam nie radzę, albo jakie to ja mam myśli, właśnie oderwanie, tak jakby można powiedzieć, mojego ciała od ducha i tak dalej. I jak ja cię teraz słucham, to ja sobie myślę, no i ni w ząb, bo jak cokolwiek powiem, to ty już masz na wszystko odpowiedź taką sensowną. A ja chcę powiedzieć, że ja się tak długo motam z jakimś tam tematem, że takie mam rozerwanie myśli między ciałem a duchem w tych rzeczach, a ty mi jednym spokojnym zaraz zdaniem odpowiesz. Ja wiem, że tam będzie zajmij się też sobą i tak dalej. Więc ja nie wiem, czy ta moja praca domowa w ogóle, to jakby tu ja mam mówić, bo jakby sama już odpowiedziałaś na to, co zaraz bym powiedział. Ale może pójdę w drugą stronę. W książce laboratoryjnie, jak się mówi, to jest wszystko... Miło się słuchaj i można powiedzieć, nie wiem, pewnie większość słuchaczy sobie myśli, no tak robiąc, no faktycznie w tą stronę idąc. No ale no dobrze, już odejdę od tego przykładu tej mojej pracy domowej, ale skupię się na czymś innym. No dobra, ale jeżeli wiem, że mi przez dłuższy czas jest czymś trudno, jakby sobie poradzić, no to nie działa mi przecież, pomimo tej wiedzy, którą mam, czy nawet kursu, na którym byłem i bym potrafił nazwać w miarę precyzyjnie te miejsca w sobie, które to są moje oczekiwania względem na przykład jakiejś tam sytuacji czy osób, ale zauważam, że to są miejsca we mnie do zmiany niż w tych osobach, ale ja mam oczekiwania, że to jednak tam się coś stanie i to mówię, potrafiłbym to sobie ponazywać, ale sobie na przykład przez dłuższy czas i tak nie umiem tego przestawić albo nareperować siebie, czy jakkolwiek by to nazwać, albo docelowo najfajniej, to gdyby jednak ta osoba inna na przykład zmieniła te rzeczy i o, będzie mi już pasowało. Tak? No i teraz mamy taki przykład. Może ktoś jeszcze ma podobnie, typu o, dłuższy czas mam z czymś problem i teraz co?

0: złością czy miłością.
1: No tak. Rzeczywiście tak jest, że z jednej strony by się chciało i mało tego, wiem, jak mam się zachowywać, a jednak zachowuję się inaczej. No i to jest ta wewnętrzna walka, której to walki wewnętrznej doświadcza każdy człowiek. Każdy. Tylko jedna kobieta nie miała żadnych wątpliwości i nie walczyła, bo cała była pełna łaski. Keharitomene. Natomiast my tak mamy, tak i Jezus, który był wśród nas, który był też człowiekiem, myślę, że znane mu są te procesy, bo je obserwował, żyjąc wśród nas, wśród ludzi, przyjmując ciało ludzkie, które to ciało doznawało tych wszystkich pokus, którym my podlegamy. Ale jeśli dorosły mężczyzna, ojciec, mąż, masz kłopoty z tą wewnętrzną walką, o której pisze święty Paweł, który też miał te same kłopoty co ty, to jak trudno jest z tym procesem, z tą wewnętrzną walką twoim dzieciom. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Tak, ty byś chciał, żebym ja się zmieniła? No, skoro w tobie jest taki proces, to pamiętaj, że we mnie też jest taki proces, że ja chciałabym, żebyś ty się zmienił. I teraz, czy to jest relacja między dorosłymi? Czy to jest relacja między dorosłym a dzieckiem? Dzieckiem a dorosłym? Między dziećmi? Niezależnie od tego, ten proces odbywa się w każdym z nas. I myślę, że nie ma co złościć się na siebie, nie ma co biadolić, tylko uznać, że tak jest i wtedy, kiedy jest to możliwe, nie opierać się, a ulegać zbawczemu działaniu Ducha Świętego. I o to się modlić. Ja myślę, że o tym też tutaj zapominamy. Na każdym kroku słyszę o rodzicach należących do róży, czy też do grupy osób modlących się w intencji swoich dzieci na różańcu. Tak, ale módlmy się także przy okazji za siebie jako rodziców. Ja modlę się za siebie, za moje macierzyństwo, za siebie jako matkę. Za siebie jako babcię, jako żonę, jako teściową, jako córkę. No już moich rodziców nie ma na tym świecie, ale ty masz swoich rodziców, więc módl się za siebie też, nie? I to nie jest egoizm, a wręcz przeciwnie. To jest właśnie takie zadanie dla nas, żeby współpracować, ulegać zbawczemu działaniu Ducha Świętego. Samemu, my, dorośli, ojciec i matka naszych dzieci. Jeśli my będziemy potrafili to robić, to łatwiej nam będzie, co nie znaczy, że to się samo zrobi. To łatwiej nam będzie dawać przykład, pokazywać w swoim życiu, rozmawiać na ten temat z naszymi dziećmi i prowadzić je w tym kierunku. I zachęcać je do naśladowania.
2: No to dobrze brzmi, ale gdybyśmy do tego woreczka dodali to, że to się wszystko, o czym mówisz, dzieje. Czyli i jest róża, i jest modlitwa za siebie, za rodziców, za dzieci i tak dalej, tak? No to można powiedzieć, albo to się robi po łebkach, albo, wiesz, czasem jest takie moje jeszcze zdanie, że czasem na niektóre rzeczy lekarstwem jest też pewien rodzaj jakby no czas. Tylko, że no po co czekać? To się coś kruszy, jakieś ustępstwa być może, albo przyzwyczajenia, albo taka sinusoida. Raz się to zauważa, raz się nie zauważa. No dobrze, no ale nadal to trwa.
1: I
2: to
1: co trwa?
2: ja bym to nazwał moje egoistyczne oczekiwanie.
1: No ja tak myślę, że ty nadużywasz słowa egoistyczne.
2: A to w ostatnim odcinku wiem, że tam było no trochę tak.
1: No właśnie o to chodzi. Jeśli używasz tego słowa tak często, to znaczy, że masz gdzieś wewnętrzne przekonanie, że i nie jesteś jedyny na świecie, który ma takie wewnętrzne przekonanie. Jest bardzo wiele, powiedziałabym nawet może większość osób ma takie wewnętrzne przekonanie, że nie ma prawa do potrzeb, że ja nie mam prawa chcieć czegoś dla siebie. No bo przecież dzieci i ryby głosu nie mają. Kiedyś ktoś ci to może powiedział albo tymi, albo podobnymi słowami, albo nawet nie słowami, tylko gestem. Kiedyś jakaś znacząca osoba to ci pokazała i trwasz w tym przekonaniu, a ono jest błędne. W oczach Boga jesteś najważniejszą osobą na świecie. Każdy z nas jest dla Boga najważniejszy na świecie. I Pan Bóg wie, zna nasze serca, nasze myśli i nieprawdą jest, że On jest sędzią i tym, kto wymierza kary za to, że popełniamy jakiś błąd. Błędy są przypisane do naszego życia. I jeśli tego nie zaakceptujemy i nie damy sobie prawa do popełniania błędów, no to będziemy nieszczęśliwi. To będziemy tak myśleć i mówić na temat swojego, na temat swoich postaw, na temat swoich zachowań, swojej działalności i sposobów budowania relacji z innymi ludźmi, począwszy od samego siebie, przez współmałżonka, dzieci i inne osoby z dalszego grona znajomych, przyjaciół, rodziny. Nie?
2: To żeby tak pójść do końca, czy do takiego happy endu. Załóżmy, że wygłoszę moje potrzeby, albo opowiem o moich potrzebach.
1: I ktoś... Wypowiem je.
2: Tak. Mhm. I ktoś na przykład, no ale to są potrzeby, może nie tylko, że ja coś muszę zmienić, ale że ktoś na przykład by musiał coś jeszcze zmienić, tak? To są moje potrzeby. No i ten ktoś, załóżmy...
1: Nie, poczekaj. To, żeby ktoś się zmienił, to nie jest twoja potrzeba.
2: Ale...
1: Twoja potrzeba jest pewnie jakaś inna. To, żebym ja się zmieniła, to... W tym schemacie, jaki poznałeś na warsztatach porozumienia bez przemocy, to czwarty krok, czyli prośba, czyli takie oczekiwanie wobec mnie, żebym ja się zmieniła ogólnie na razie, prawda? Tak, to jest twoja prośba i twoja strategia
2: na zaspokojenie
1: jakiejś twojej potrzeby. I teraz, żeby dojść, co to jest za potrzeba, za każdym razem mamy dojść do swoich myśli, które są w twojej głowie na temat tej sytuacji, tego, co tutaj się dzieje. Nie wiem, może to są myśli oceniające, oskarżające mnie, no bo jeśli chcesz, żebym ja się zmieniła, to znaczy, że jakaś twoja potrzeba przez tę moją zmianę będzie zaspokojona. Coś nie podoba ci się w moim zachowaniu. Coś konkretnego ci się nie podoba. To, co ci się nie podoba, jest przeszkodą dla ciebie w realizacji jakichś, czy zaspokojeniu jakichś twoich potrzeb. To tędy droga, więc to nie jest potrzeba, żebym ja się zmieniła.
2: Ujęłaś to w prawidłowy sposób.
1: No i co teraz?
2: No i właśnie, i dochodzimy do happy endu, czyli rozmawiamy o tym w taki właśnie sposób. I ty na przykład...
1: Czyli ty opowiadasz mi o swoich potrzebach?
2: O moich potrzebach.
1: O twoich oczekiwaniach?
2: Z prośbą, czy ty jesteś w stanie te moje potrzeby spełnić poprzez to, że...
1: Nie, tę twoją prośbę.
2: Rozmawiając, że ty tą moją prośbę mówisz, że na przykład spełnisz. Wtedy
1: mówię,
2: ja już...
1: Mówię czy nie mówię, nie wiem, no ty byś chciał, żebym
2: ja... Ja bym chciał, żebyś... I ty właśnie na koniec, tak jak mówię, z happy endem, czyli ze szczęśliwym zakończeniem dla mnie, ty mówisz, że ją spełnisz.
1: No dobra, no i co? No i dobra, to spełniłam.
2: Powiedziałaś, że spełnisz. A jeżeli jej potem nie spełniasz?
1: Mhm. Czyli jeżeli powiedziałam na twoje proszę, nie.
2: Powiedziałaś na moje proszę tak, ale potem nie robisz tego.
1: No, czyli powiedziałam na twoje proszę nie, ostatecznie.
2: Na tak?
1: I teraz, jeśli ja, czy ktokolwiek inny, no ale powiedzmy, że to ja jestem tą osobą, która ci coś obiecała i nie wypełnia obietnicy, nie dotrzymuje słowa, to porozumienie bez przemocy zachęca, żeby spojrzeć na to właśnie przez pryzmat potrzeb. Tam jest takie kluczowe zdanie, które bardzo często wypowiadam. Jest takie jedno z zasadniczych, podstawowych, kluczowych założeń informacji, mianowicie, że wszystko, co człowiek robi, robi, aby zaspokoić jakąś swoją potrzebę psychiczną. Więc jeżeli ja nie wywiązuję się ze swojej obietnicy, to prawdopodobnie w ten sposób ja zaspokajam jakąś swoją potrzebę w tym momencie. I spojrzawszy na mnie z miłością, będziesz w stanie przekonać samego siebie, żeby zamiast złościć się na mnie, myśląc, a to larwa, a to kłamczucha, ona mnie nie szanuje, pomyśleć o mnie, ona ma jakiś ważny powód, dla którego nie wywiązała się z obietnicy, albo dla którego zrobiła tak, a nie inaczej, czyli niezgodnie z tym, co ustaliliśmy wcześniej. Co ty na to?
2: Jak mówiłem od samego początku, moja dzisiejsza praca domowa i jej opowiadanie już dawno znałem, jaki będzie finał. Wiedziałem, że tak będzie.
1: No tak.
2: Może ja zacznę jednak tobie zadawać prace domowe.
1: Aha, rozumiem. Ale te twoje, czy też państwa prace domowe mają wciąż służyć naszemu rozwojowi, naszemu wspólnemu, bo mojemu też. To wnosi bardzo wiele w moje życie. Dostarcza mi wiedzy, ale poza tym daje mi możliwość no właśnie wspierania ciebie, a dzięki tej rozmowie naszej i twojej otwartości także może skorzystają z tego inni ojcowie, mamy, babcie, dziadkowie. Jednym słowem, nasi słuchacze.

0: złością czy miłością.
1: Jeszcze tak nawiązując do dzieci, o takiej...
2: Aha, może no taki... tak, bo na razie to mówiliśmy o dorosłych. To może skupmy się na dzieciach.
1: Tak, taka nauka pożądliwości dzieci. Standardowym to pewnie będzie raczej kwestia jedzenia czy elektroniki.
2: No pewnie.
1: I co tu dużo mówić, tak?
2: Mało tego, w tym jedzeniu to ze szczególnym uwzględnieniem słodyczy.
1: I fast foodów tak zwanych.
2: Bo tak.
1: No ale myśląc o dzieciach, oczywiście dzieci w różnym wieku każdy ma, ale tak myślę, że to jest nadal dla nich etap poznawania, czy to świata, czy granic, czy możliwości, czy swoich sił, więc za każdym razem te różne pożądliwości ich rozumiem przez pryzmat po prostu takiej nauki, poznawania. Ale żeby dać przykład takiej walki ciała i ducha, staramy się na przykład, aby dzieci kilka dni w tygodniu jadły słodycze i to w pełnym zaufaniu. Ja już kiedyś opowiadałem, że mamy w domu taką zasadę, że no nie kłamiemy i ona się sprawdza. Dzieci raczej mówią prawdę, czyli jeżeli mamy x dni w tygodniu słodyczy i oni się tego trzymają, no to ja im w zaufaniu wierzę, że tych innych dni nie jedzą. I zauważam, że dla nich to jest taka walka ciała, ducha,
2: tak.
1: Bo czasem są jakieś urodziny kolegi, no to wiem, że syn przynosi lizaka. Ja mówię, o skąd lizak? A, bo dzisiaj koleżanka miała urodziny, rozdawała lizaki.
2: Nie
1: i ja
2: zjadłem.
1: Nie zjadłem. Więc jakby takie drobne rzeczy zauważam, że działają. Czyli umiejętność czekania i tak zwanego odroczonej gratyfikacji na przykład.
2: Tak.
1: Tak samo z tą
2: elektroniką. To już jest, przepraszam, to już jest dużo wyższy poziom niż ten przedszkolny. To już jest ogromny krok w stronę, no właśnie, dojrzałości moralnej.
1: Podobnie bym powiedział, byłoby z elektroniką, jakieś czasowe rzeczy, czy weekendowe i porównywanie się dzieci przez pryzmat innych kolegów, co oni mają. I tu bym powiedział, że największą walkę, którą przegrywamy, to są oczekiwania. Nasze oczekiwania i oczekiwania dzieci. No nawet zasad, które mamy.
2: Czyli oczekiwania, przestrzegania zasad.
1: Tak, które sobie razem wypracowujemy. Albo zwykłych próśb. O czym niedawno mówiłaś, ja poprosiłem, mogę się nie zgodzić. No i to dziecko, ja poproszę, ona się zgodzi, ale i tak zrobi inaczej. Niby wszystko jest w porządku, ja powinienem to rozumieć. Ale wydaje mi się, że gdybym miał szukać, no to tu by było najwięcej przestrzeni do pracy.
2: Nie zgodzę się z tym, co powiedziałeś przed chwilą, oczywiście, bo ty powiedziałeś, mam to rozumieć i mam się z tym zgodzić. Tak, masz to rozumieć, ale to nie znaczy, że musisz się z tym zgodzić. Możesz to zrozumieć, ale się z tym nie zgodzić. Bo jeśli ty prosisz mnie, swoje dziecko, o coś i ja odpowiem tak, to może w tym momencie wydaje mi się to rozsądne, ma sens do zrobienia.
1: Na przykład wieczorem idź spać, 22.
2: Co to znaczy idź spać?
1: Połóż się na łóżku, przykryj się kołdrą, jeszcze wcześniej paciorek, przytul misia, policz owieczki, zmruż oczka i zaśnij.
2: Tak? Masz takie nastoletnie dzieci i...
1: Mam też jeszcze nie nastoletnie.
2: Aha, rozumiem. Czyli mówisz do tego swojego ewentualnie najmłodszego dziecka. No z tym najmłodszym dzieckiem to jest trochę inaczej, bo właśnie o to chodzi. Tego mi wciąż tutaj brakuje, takiej wiedzy na temat rozwoju moralnego człowieka, na temat etapów rozwojowych, które są ściśle związane z wiekiem i ściśle związane z rozwojem poznawczym. Poznawczym to znaczy z możliwościami mózgu, który się rozwija. Koniec tego rozwoju przypada na koniec drugiej dekady życia, czyli gdzieś tam pod dwudziestkę. A przed 9 nawet rokiem życia, w pierwszej dekadzie życia, możliwości dziecięcego mózgu są coraz większe, oczywiście z wiekiem, ale jeszcze nie pełne takie jak u osoby dorosłej. Możliwości poznawcze. Co to znaczy? Takie małe dziecko przedszkolne jeszcze może bardzo wielu rzeczy nawet nie dostrzegać wokół siebie, nie zdawać sobie sprawy w ogóle, że taki proces istnieje. Bo to dziecko na razie jeszcze myśli w sposób konkretno obrazowy, czyli widzi to, co widzi i tylko to. Jego mózg nie jest w stanie przewidzieć, skąd to się wzięło, że są jakieś okoliczności i że w zależności od tych okoliczności jest tak albo inaczej. Tego mózg małego dziecka nie jest w stanie przetworzyć, przyjąć, uświadomić sobie. Ja sięgnęłam nawet do literatury, klasyczną literaturę dotyczącą rozwoju dzieci. Ona bazuje na badaniach naukowych i mówimy tutaj o relacjach, a więc o rozwoju społecznym, o dojrzewaniu dziecka do umiejętności, potem nabywania poprzez ćwiczenie sprawności, aż wreszcie dojdzie do kompetencji w zakresie budowania relacji międzyludzkich, do podejmowania współpracy z drugim człowiekiem, aby się z nim skomunikować, porozumieć i współpracować. I najpierw mamy ten wiek przedszkolny. I w tym wieku przedszkolnym wszystko jakby przychodzi do dziecka z zewnątrz. I ono kieruje się tym, co mu aktualnie przekazują osoby znaczące. Natomiast jak zaczyna się wczesny wiek szkolny, czyli 7 lat, jak dziecko idzie do szkoły, dzieci mają już dostateczny zasób doświadczeń wyniesionych z tych relacji międzyludzkich, tak? W domu rodzinnym i w relacjach z dalszą rodziną, ale też z rówieśnikami, no właśnie w tym przedszkolu. I jeśli wszystko jest w porządku, to dziecko osiąga taką wrażliwość społeczno-moralną. I w badaniach tak to zostało opisane. Ja bym chciała to zacytować, żebyśmy spojrzeli też na siebie i żebyśmy wykorzystali tę wiedzę do przetestowania samego siebie, jak to jest w naszych rodzinach z naszymi dziećmi. Z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, czyli w tych tam klasach 1-3. I dziecko osiąga wrażliwość społeczno-moralną, jeśli po pierwsze jest zmartwione i niezadowolone, gdy ono samo lub członkowie zespołu nie wykonują swoich obowiązków wobec tego zespołu, a więc na przykład w rodzinie. Na przykład jest niezadowolone, kiedy widzą, że ktoś unika pracy, gdy wszyscy pracują, a jeden poszedł sobie i nie pomaga nam. Albo jak ktoś niszczy to, co jest nasze wspólne. Po drugie, wskaźnikiem osiągnięcia wrażliwości społeczno-moralnej jest jego postawa utrwalona, w której chce przysparzać dobra temu zespołowi, w którym żyje. Rodzinie, klasie, grupie rówieśniczej. Na przykład, kiedy jest to potrzebne, pracuje na rzecz rodziny. Podejmuje jakąś pracę. Troszczy się. Szanuje, staje w obronie tego, co jest ważne albo członków rodziny, albo własności naszej wspólnej i nie tylko materialnej, bo także, nie wiem, tajemnic naszych, tematów rozmów, przebiegu tych rozmów, chroni. Szanuje też wypowiedzi innych osób. Po trzecie, potrafi działać na rzecz grupy i współpracować z nią. Na dodatek nie przejmuje się tym, że jest zmęczone. Jest zdyscyplinowane i podporządkowane interesom i celom grupy. Po czwarte, posiada podstawową wiedzę społeczną o życiu i działalności oraz hierarchicznej strukturze grupy, w której przebywa. Czyli wie, kto jest starszy, kto młodszy, kto tu pierwszy, kto drugi, kto z kim i jakie tutaj są między nami koligacje. Co to znaczy wujek, ciocia, babcia i tak dalej. Posiada ukształtowane przekonania i poglądy na sprawy bliskiego mu środowiska społecznego. Wie, że jest coś takiego jak dobro wspólne. Wie, co to są przywileje. Wie, co to jest sprawiedliwy podział. I sprawiedliwy podział to nie jest równy podział. Tego uczysz w swojej rodzinie, tak? Że im starsze dziecko, tym ma większe przywileje. Przeżywa przyjemność i satysfakcję płynące z tego, że wnosi coś od siebie do naszego wspólnego życia. Umie się zastosować do zasad, które uznane są przez nas wszystkich w naszej rodzinie, ale zasad, które są uznane, nie wiem, w grupie, w której funkcjonuje poza rodziną. A nawet oburza się, kiedy przekraczane, łamane są te normy, które obowiązują. I potrafi rozwiązywać konflikty, potrafi dostrzegać różne procesy, które gdzieś tam się dzieją. Dostrzegać jakieś dziecko, które jest smutne, albo dostrzegać, że ktoś jednak nie przestrzega tych norm. I potrafi funkcjonować w sposób satysfakcjonujący dla siebie i dla innych w różnych rolach społecznych. Role społeczne to syn,
1: brat,
2: wnuczek, uczeń, kolega, członek drużyny piłkarskiej. No i tutaj pytanie, czy moje dziecko, które jest w początkowych klasach szkoły podstawowej, potrafi takie rzeczy robić? Czy w ten sposób się zachowuje? Jeśli tak, to znaczy, że już mogę od niego oczekiwać tego wszystkiego, co ja wymieniłam. Ale jeśli nie, to wcale nie oznacza, że to dziecko jest złośliwe albo działa mi na przekór, specjalnie mi to robi, jest egoistą, tylko jeszcze dajmy mu czas, żeby się tego nauczyło. Albo spróbujmy zorganizować mu takie sytuacje, w których się tego nauczy, czego mu jeszcze brak do satysfakcjonującego, szczęśliwego funkcjonowania w grupie. Potraktujmy to jako pracę domową. Przyjrzyjmy się, czy nasi pierwszo, drugo, trzecioklasiści potrafią. Czy widzimy u nich to, o czym przed chwilą powiedziałam. I jeśli tak, to możemy uścisnąć najpierw siebie samego, poklepać po ramieniu i siebie pochwalić, podziękować żonie czy mężowi i uścisnąć też to dziecko z wdzięcznością Panu Bogu, że obdarzył nas takim szczęściem, jakim jest ten nasz potomek.
1: Zachęcam również do wejścia na stronę www.radiowarszawa.com.pl w zakładkę Wesprzyj. Tam można znaleźć szczegółowe informacje odnośnie naszego radia, audycji oraz wsparcia.
2: Właśnie. I jeśli Państwu coś umknęło z dzisiejszej audycji, na tej stronie można nas słuchać w dowolnym czasie, nie tylko w piątek wieczorem. A na dziś to już wszystko. Żegnamy się. Dobranoc.
1: Do usłyszenia.
0: Złością czy miłością?
3: To była powtórka programu.

0: stronie.
1: To jest Radio Warszawa.
2: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
3: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w czasie poświęcenia nowej kliniki kardiochirurgii szpitala imienia Jana Pawła II.
4: Dobrze wiem, w jak niezwykle trudnych warunkach musicie nieraz pracować. Mam nadzieję, że wszelkie problemy służby zdrowia w Polsce zostaną rozwiązane w sposób mądry i sprawiedliwy dla dobra pacjentów i tych, którzy o nich się troszczą. Dziękuję dzisiaj za tę wielkoduszną i spełnianą z poświęceniem pracę, za to, że ciężar cierpienia i bólu swych sióstr i braci bierzecie niejako na swoje barki, chcąc im ulżyć i przywrócić upragnione zdrowie. Moje Bóg zapłać wyrażam w szczególny sposób tym wszystkim, którzy stoją odważnie po

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 102, 103 i 104. Odpowiedzialność, przejrzystość i zarządzanie sztuczną inteligencją. Korzystanie z AI nigdy nie jest faktem czysto technicznym. Kiedy wkracza ona w procesy oddziałujące na życie ludzi, dotyka praw, szans, reputacji i wolności. Delikatne decyzje dotyczące pracy, kredytu, dostępu do usług i reputacji osób mogą zostać powierzone całkowicie systemom zautomatyzowanym, które nie znają współczucia, miłosierdzia, przebaczenia, a nade wszystko otwartości na nadzieję przemiany osoby. I w ten sposób mogą rodzić nowe formy wykluczenia. Mogą istnieć zastosowania w oczywisty sposób antyludzkie, jak manipulowanie informacją czy naruszanie prywatności. Ale może istnieć także pułapka mniej jawna, gdy systemy AI, przeciwstawiając się jako neutralne i obiektywne, odzwierciedlają i umacniają stereotypy oraz stanowiska ideologiczne tych, którzy je zaprojektowali i wytrenowali. Powierzyć w praktyce algorytmowi władzę rozstrzygania o tym, kto zasługuje, a kto nie, bez tego, by ktokolwiek brał już na siebie ciężar decyzji, znaczy powierzyć mu zadanie ponownego wyznaczania granic ludzkich możliwości. Tym, czego w tym procesie brakuje, nie jest tylko empatia wobec wykluczonego, którą można sztucznie naśladować, lecz odpowiedzialność polityczna, ponieważ odrzucenie słabych zostaje przyobleczone w pozór neutralności i obiektywności, wobec których nie sposób protestować. Tym samym niesprawiedliwość staje się milcząca, współczucie, miłosierdzie i przebaczenie nie jako zwykły pozór, lecz jako gesty polityczne znikają z horyzontu. Z tego wynika prosta, ale zobowiązująca konsekwencja. Nie możemy uważać AI za moralnie neutralną. W rzeczywistości każde urządzenie techniczne niesie z sobą wybory i priorytety. To, co mierzy, to, co ignoruje, to, co optymalizuje, a także sposób, w jaki klasyfikuje osoby i sytuacje. Jeśli jakiś system zostaje pomyślany lub wykorzystywany w taki sposób, że traktuje niektóre życia jako mniej godne, albo wyklucza je bez możliwości odwołania, nie jest on zwykłym narzędziem, którego należy dobrze używać. Wprowadza już kryterium sprzeczne z niezbywalną godnością osoby. Dlatego rozeznawanie etyczne nie może ograniczać się do pytania, czy używamy danego systemu do celu dobrego czy złego, lecz musi także pytać, jak został on zaprojektowany i jaka wizja osoby oraz społeczeństwa została wpisana w dane i modele, które nim kierują.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 15 sierpnia 2025 roku. 105. rocznica Bitwy Warszawskiej w Ossowie.
3: Piękna i wielka jest Maryja, podejmująca służbę i wielbiąca Boga. Tacy bądźmy. Krótko się jeszcze przy tym zatrzymajmy, bo to jest wyjątkowe. Kiedy Maryja usłyszała, co ma być treścią jej życia, jakie są plany Boże według zamiaru Boga, to drodzy moi, możemy sobie trochę pofantazjować i zapytać, co byśmy zrobili na jej miejscu. Usłyszała, że jest kimś wyjątkowym w oczach Bożych i taka będzie w historii. Pewnie gdybyśmy zrobili taką ankietę, to większość odpowiedzi byłaby taka. Teraz jest czas na władzę i na królowanie. A Maryja, skąd ta mądrość? Jeszcze nie słyszała tego, co kiedyś powie Jezus, że królowanie objawia się w służbie i idzie, żeby służyć drugiemu człowiekowi. Trzeba się jakby zdobyć na to, że całymi siły spróbować wejść w głębie tego, co jest tą relacją między Bogiem objawiającym i nami i zobaczyć wielkość i piękno tych relacji i też zobaczyć, jakie miejsce zajmujemy my i jakie zadania nas czekają. To dzisiaj Matka Boża poratowała nas trochę i jakby bez większego studiowania pokazała nam, że wielkość człowieka jest wpisana w służbę.
1: Dobre słowo pasterzy.